0: To jest Radio Super FM w Szczecinie.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie. Super FM. Pogoda.
1: Gęste chmury nad Szczecinem i przelotne opady deszczu. Tak będzie dzisiaj, będzie padać mniej niż wczoraj, no ale jednak to jest drugi z tej krótkiej serii mokrych dni. Maksymalnie 15 stopni, teraz termometry pokazują 12, natomiast w weekend, moi drodzy, w sobotę 21, w niedzielę 21 stopni i już tylko słońce.
2: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
1: O weekendzie też będziemy mówić, bo bardzo dużo atrakcji w weekend, jutro i pojutrze w Szczecinie. Będziemy was zapraszać między innymi na stadion imienia Floriana Krygiera, no bo tam mecz Pogoń Szczecin Udinese, spotkanie sparingowe ze zbiórką na rzecz legendy Pogoni Szczecin Roberta Dymkowskiego. Bartek Czetowicz, minęła 5:30. Zaczynamy.
2: Dzień dobry. Tu Super FM.
0: Nowość w Super FM.
2: Nowość.

Hania Kuzimowicz w Super FM. Trzy razy bardziej. Na zegarach 5:40, a nawet nie 3, ani nie 6, tylko 1000 razy bardziej. Mocniej zapraszam Was jutro od godziny 12 na stadionie Pogoni Szczecin. Atrakcje związane z wyjątkowym wydarzeniem. O 17:30 rozpocznie się mecz sparingowy. Mecz pokazowy. Pogoń Szczecin, Udinese, Calcio. Trenerem Udinese jest były trener Pogoni Szczecin, czyli Kosta Runjajc. Ciekawy mecz. Piłkarze z pierwszych stron gazet z Serie A przyjadą do Szczecina na mecz, podczas którego odbędzie się zbiórka na rzecz Roberta Dymkowskiego, żeby Robertowi pomóc. To legendarny napastnik Pogoni Szczecin. A atrakcje, tak jak wspomniałem, na terenie Stadionu Miejskiego już od godziny 12. Między innymi retro koszulki, występy, spotkania. To będzie dzień naładowany atrakcjami. A co więcej, co lepsze, jutro 21 stopni i słonecznie. Także musicie się wybrać na stadion. No i na mecz na 17:30. A bilety cały czas są dostępne. Można je kupić na stronie internetowej Pogoni Szczecin.

Rag and Bone Man i All You Ever Wanted muzycznie w Super FM, Morandi, Sarsa, One Republic za chwilę, jeszcze przed godziną szóstą. To jest nasze poranne spotkanie. No przed szóstą już robimy taką rozgrzewkę, można powiedzieć. A może w weekend do kina warto byłoby się wybrać? Co w szczecińskich kinach, w szczecińskich multiplexach, między innymi Avengers, koniec gry, to dla fanów superbohaterów. Na coś dla dzieci, Basia, humor w paski mam i kocia Szajka. Ależ to będzie wydarzenie dla najmłodszych. Dzieci z Bullerbyn na przykład będzie można obejrzeć w szczecińskich kinach, czy film familijny Zapomniana Wyspa, albo W sercu dziczy lub Luna i rozgadana świnka. Resident Evil to chyba troszeczkę dla tych starszych. Horror w sobotę i w niedzielę. Dużo do wyboru filmów, tak naprawdę dla każdego. Więc być może, mimo sprzyjającej aury jutro i pojutrze, warto do kina się wybrać. No albo dzisiaj wieczorem, skoro tak kropi, skoro gęste chmury, to kino może być dobrym miejscem, żeby tę niekorzystną aurę przetrwać.

0: Obiecałem, że będą i byli. One Republic w Super FM Counting Stars, czyli licząc gwiazdy. Ja liczę, liczę gwiazdy. Jest co liczyć, chociaż gęste chmury nad głowami w Szczecinie. Opady deszczu, moi drodzy, to nie są dobre dni pogodowo. Lepsze będą w weekend. O tej pogodzie będziemy mówić za chwilę, bo w sobotę i w niedzielę oraz w poniedziałek i wtorek będzie naprawdę ładnie. Szczegóły po wiadomościach. Najpierw serwis informacyjny o godzinie 6. Przypominam, słuchacie szczecińskiego radia Super FM. Ja nazywam się Bartek Czotowicz. Jesteśmy razem do godziny 9.
1: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: I po reklamie.
3: Jest 6. Wiadomości Super FM.
4: Atak w klasztorze i żałoba w Jarosławiu. Dostęp do lekarzy ma być łatwiejszy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Dziś sportowe emocje, najpierw siatkarze, potem piłkarze.
1: Super FM. Wiadomości.
4: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Do końca tygodnia w Jarosławiu na Podkarpaciu potrwa żałoba, przekazał burmistrz. Wojewoda podkarpacka dodaje, że do miasta skierowane zostaną dodatkowe siły i środki, by zapewnić bezpieczeństwo. A to wszystko po ataku nożownika w klasztorze benedyktynek, w wyniku którego jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne.
5: W przypadku 4 osób, które przebywają w szpitalu, jedna osoba, stan jest ciężki, natomiast w przypadku 3 pozostałych osób stan jest niezagrażający życiu.
4: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Sprawca, który zaatakował nożem, to 31-letni Ukrainiec. Na razie nie wiadomo, co nim kierowało. Gotowa jest nowa instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Będzie ją dziś rozsyłać MSWiA. Instrukcja reagowania będzie dostępna w internecie. Szymon Kępka.
6: To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, w piwnicy albo w garażu. Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
7: Dajemy mieszkańcom, to jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
6: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej, tak jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić do na przykład spółdzielni mieszkaniowych.
7: Będzie umieszczona na naszych stronach internetowych, ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów.
4: W ciągu 3 tygodni instrukcja ma trafić także do M-Obywatela. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach. Tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia, które uruchomiło powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. Uczniowie, którzy zdali egzamin na kartę rowerową, otrzymają kaski ochronne. To ogólnopolska akcja. Do szkół w całym kraju trafi 65 tysięcy kasków kupionych z funduszy Unii Europejskiej. W Strzeszynie na Pomorzu kaski przekazała uczniom minister edukacji Barbara Nowacka. No, przypomnijmy, że dla młodzieży kask od niedawna jest obowiązkowy. Piłkarska reprezentacja Polski zagra dziś pierwszy jesienny mecz. Zaczyna się bowiem Liga Narodów. Biało-czerwoni podejmą na Stadionie Narodowym w Warszawie Bośnię i Hercegowinę. Czy to silny przeciwnik? Odpowiada nasz wahadłowy Przemysław Frankowski.
8: Na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna. Potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
4: Mecz o 20:45, a wcześniej o 17:00 nasi siatkarze powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. Rywalem Słowenia w drugim półfinale Francja gra z Finlandią, która sensacyjnie wyeliminowała Włochów. Polacy uchodzą za faworytów. Nic dziwnego. Biało-czerwoni bronią tytułu Mistrzów Europy.
1: Super FM. Pogoda.
0: Słuchajcie, ten piątek to nie będzie najbardziej słoneczny i najcieplejszy dzień. To mówię od razu z ręką na sercu. 13 stopni aktualnie, maksymalnie 14. Może 15 po południu pojawi się na termometrach. No i wiatr raczej z tych słabszych. Ale jutro 20 stopni, jutro słonecznie. W niedzielę bardzo podobnie, 20, 21 na termometrach. W poniedziałek 22 stopnie, także przed nami bardzo pozytywne, ciepłe, przyjemne dni.
3: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
0: Kręcimy kółka od rana w radiu Super FM. Nie tylko kółka szukając miejsc parkingowych. Swoją drogą o tej porze nie powinno być jakichś dużych problemów, żeby takie miejsce w wymarzonej lokalizacji znaleźć. Ale kręcimy kółka, bo Post Malone i Circles już teraz w Super FM. 4 minuty po godzinie 6.

Sonic i Sky w Super FM to też klasyk. Zalia, Caro Emerald, już za moment. Szybka informacja na temat szczecińskiej komunikacji miejskiej. Nie ma odwołanych kursów jak na razie tramwajów i autobusów, także jedne i drugie jadą zgodnie z rozkładami jazdy. Jeżeli są problemy, utrudnienia, kolizje, dzwońcie 912455. Przypominamy, że w sobotę i w niedzielę tramwaje nie będą jeździły na Prawobrzeże i z Prawobrzeża do centrum, wszystko przez pracę na estakadzie pomorskiej, ale o tym jeszcze zdążymy powiedzieć podczas naszego porannego spotkania.

To Caro, Emerald i A Night Like This. Taki tytuł nosiła ta piosenka, której słuchaliśmy przez ostatnie 3 minuty i 41 sekund. Dzisiaj 25 dzień września. Aurelia i Kleofas obchodzą imieniny. Wszystkiego najlepszego. Obchodzimy m.in. Światowy Dzień Farmaceuty. Także apteki dzisiaj świętują. No i Dzień Budowlańca oczywiście. Święto podobno o długich tradycjach sięgające czasów przedwojennych. Dzień budowlańca. No, budowlańcy. Budowlańcy to jest ktoś. Budowlaniec to jest ktoś. To właśnie dzięki budowlańcom codziennie stoimy na estakadzie pomorskiej. Nie, no, oni oczywiście starają się jak najszybciej ten remont estakady przeprowadzić, no a że są korki, no to za każdym razem jak grzebiemy coś jakoś jako miasto w estakadzie pomorskiej, to są korki i raczej takie mamy doświadczenia, że co roku coś, prawie że co roku coś z tą estakadą. Dzisiaj może być inaczej, dzisiaj piątek, moi drodzy, w piątek samochodów na ulicach miasta jest zawsze mniej, także dzisiaj te kolejki przed estakadą pomorską z prawobrzeża do centrum mogą być mniej uciążliwe. Będziemy o tym mówić po 6:30, bo przecież pomoc drogowa przed nami.

Witam i dzień dobry. To takie podkreślenie rangi Polic, no bo The Police oczywiście i Every Breath You Take w Super FM, ale to był suchar, to był suchar. Obiecuję, że więcej sucharów już nie będzie. Za chwilę prognoza pogody, także tam nie będziemy żartować, tam będziemy mówić wam na serio, jak będzie w piątek, sobotę i niedzielę, a przede wszystkim jak będzie w weekend, bo w weekend będzie naprawdę dobrze, słonecznie i ciepło, ale więcej nie będę zdradzać. Poczekajcie 90 sekund i będzie właśnie prognoza pogody na naszej antenie. A po 6.30 muzycznie Rihanna, Calvin Harris czy Miss Lovitz. Także warto czekać.

0: 15,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie. Super FM. Pogoda.
7: Dzisiaj to być może niewiele ciekawego mam do powiedzenia, jeżeli chodzi o pogodę, dlatego że 15 stopni po południu, teraz już 13, czyli niewiele więcej. No i wiatr raczej słaby i umiarkowany, bez opadów deszczu, ale też niewiele przejaśnień dzisiaj w Szczecinie według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ale wiem, że spodziewaliście się tego, że tutaj jakieś ale będzie. Ale lub natomiast jutro i pojutrze będzie dużo lepiej. Jutro 20 stopni, w niedzielę 20, 21. Wiatr taki przyjemny i dużo słońca w weekend. A i nawet w poniedziałek ma być słonecznie. Także najbliższe dni zapowiadają się bardzo pozytywnie.
8: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
7: I nie ukrywam, że ta myśl daje nadzieję. Ta myśl, że weekend zbliża się wielkimi krokami, w zasadzie z każdą sekundą. Teraz na zegarach 6:30, a dzisiaj piątek, 25 dzień września. Obiecałem, że będzie Rihanna, że będzie Calvin Harris i oni już teraz w piosence pod tytułem This is what you came for, ale Mysłowic także się szykują, bo Mysłowic i Mieć czy być jeszcze przed pomocą drogową na 97,5. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Dzień dobry, kierowcy. Dzień dobry, teraz do was kilka zdań, kilka słów. Przejezdnie w drodze do centrum Szczecina, nawet na basenie górniczym, nawet na estakadzie pomorskiej. Węzeł Kijewo, szosa Stargardzka, droga krajowa nr 10, autostrada 6, ekspresowa S3 wyglądają dobrze. Okolice Stargardu także i ten odcinek ze Stargardu do Szczecina przez Morzyczyn, Kobylankę, Motaniec i tak dalej, i tak dalej. Także jak na razie jedziemy. Jest wczesna pora, dopiero 6:38. To po pierwsze. Po drugie, mamy dzisiaj piątek i ja nie mam statystyk na poparcie tej tezy, ale już tyle piątków zrelacjonowaliśmy na ulicach Szczecina i tyle ja zrelacjonowałem w ogóle przez lata, że odnoszę wrażenie, że w piątki zazwyczaj samochodów i kierowców na ulicach rano jest mniej.

Shakira w Super FM w piosence pod tytułem Zoo w sensie, no pewnie rozumiecie doskonale. 6:48 w piątek, szczecińscy szczepiorniści poza Pucharem Polski, nieudane derby Pomorza Zachodniego dla piłkarzy ręcznych Sandra Spa Pogoni. Na wyjeździe przegrali w eliminacjach do Pucharu Polski z Gwardią Koszalin 25-28. Te dwa zespoły w miniony weekend zmierzyły się w Lidze Centralnej ze sobą, no i wtedy zdecydowanie górą była Pogoń, no ale w Pucharze Polski zwyciężyła drużyna z Koszalina. W ubiegłym roku awans do Superligi był dla szczypiornistów Sandra Spa Pogoni tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, no i w tym roku szczeciński zespół znowu mierzy w czołówkę tabeli, w co wierzymy i za co mocno trzymamy kciuki, oczywiście w Super FM. 11 minut zostało do godziny 7:00.

0: Szczecin i okolice, witam was wszystkich serdecznie. Dobrze, że jesteśmy razem. Dobrze, że słuchacie Radia Super FM. Dobrze, że gramy wam najlepszą muzykę w piątek rano, w odliczaniu do weekendu, bo naprawdę wszyscy chyba odliczamy minuta po minucie. Tik, tak, tik. Tak, weekend zbliża się wielkimi krokami. Ja słyszę te kroki, mam nadzieję, że wy też. Za 4,5 minuty będzie godzina 7. Będą wiadomości na naszej antenie. Serwis informacyjny, te najważniejsze wieści z kraju i ze świata. A po 7 wrócimy do regionu. Prognoza pogody między innymi. Będziemy mówić o tym, jaka będzie aura w sobotę i w niedzielę. Jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie z nami.
1: Reklama. Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Uwaga! Okularowa rewolucja! Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
4: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
5: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.

0: 7. Wiadomości Super FM.
1: Atak nożownika w Jarosławiu. Za chwilę co wiemy o napastniku. Potem śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu i Kraków, który odlicza godziny do wyborów prezydenta.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Prokuratura być może przesłucha i podejmie dziś decyzję w sprawie 31-letniego obywatela Ukrainy, który wczoraj zaatakował nożem 5 osób na terenie opactwa w podkarpackim Jarosławiu. Jedna osoba zginęła, 4 zostały ranne. Z nami Marcin Starzec. Powiedz, co na ten moment wiadomo o napastniku?
3: Wiadomo, że mężczyzna wczoraj w nocy wjechał do Polski z Niemiec, a później podczas próby przekroczenia granicy z Ukrainą w Korczowej został z niej zawrócony przez Straż Graniczną. W ten sposób znalazł się o poranku w Jarosławiu. Wczoraj śledczy nie przesłuchali 31-latka, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu. To ma wydarzyć się w ciągu 48 godzin od zatrzymania.
4: Nie został doprowadzony do prokuratury. Żadne czynności procesowe z jego udziałem na obecnym etapie nie były wykonywane.
3: W ataku rannych, w tym jeden śmiertelnie, zostało 3 księży i 2 osoby świeckie. Jeszcze wczoraj do opactwa ze szpitala powrócił jeden z duchownych. W związku z atakiem burmistrz Jarosławia ogłosił żałobę do końca tygodnia.
1: Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski. Taki komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił nieco ponad godzinę temu na telefony osób przebywających w części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tym samym wysłany kilka godzin wcześniej alert został odwołany. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie pożaru polskiej stacji bazowej systemu Starlink na Mazowszu. Wśród możliwych przyczyn wskazywane jest zwarcie w instalacji elektrycznej albo podpalenie. Najbardziej prawdopodobna jest ta druga, która zakłada akt sabotażu.
5: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
1: Mówi Aneta Guść, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu. Sprawą zajmują się też służby. W wyniku pożaru nikt nie został ranny. Nieznane są dokładne straty finansowe, tak jak kiedy stacja wróci do normalnego działania. Turyści w Rzymie jeszcze dziś nie będą mogli wejść do Koloseum. Powód jest przykry. We wtorek w czasie montażu oświetlenia zginął 22-letni robotnik. Spadł z 10 metrów. Kończy się kampania wyborcza w Krakowie. W niedzielę wybory nowego prezydenta miasta. Na odsiecz kandydatom ruszyły więc partyjne centrale. Włodzimierz Czarzasty i Magdalena Biejat wsparli Darię Gosek-Popiołek, a Donald Tusk Monikę Piątkowską.
6: Myślę, że Kraków potrzebuje takiej osoby, która będzie odpowiedzialna. Która nie powie, że jutro wszystko się wybuduje. Że jutro wszystko będzie lepiej. Bo nie będzie.
7: Ważne jest dla mnie, jako polskiego premiera, żeby Kraków miał maksimum szans. Kraków z uczciwą władzą, dobrze wykorzystujący pieniądze. To jest ta gwarancja, że Polska będzie tym miejscem, które budzi zachwyt wszystkich bez wyjątku.
1: W niedzielę o fotel prezydenta Krakowa powalczy 7 kandydatów.
2: Super FM. Pogoda.
8: 13 na termometrach. 13 stopni na wyświetlaczach, maksymalnie dzisiaj 15. Niewiele cieplej niż aktualnie. Wiatr słaby i umiarkowany. Momentami w porywach do 30, ale generalnie do 20-25 km na godzinę. Chłodno w nocy, z piątku na sobotę tylko 8 stopni. W sobotę wcześnie rano, no to będzie tak też chłodno, zimno. 8-7 stopni, ale sobota nam się rozkręci, bo po południu w sobotę 20 stopni, bardzo dużo słońca i w sobotę i w niedzielę. Ba, w niedzielę nawet 22 stopnie po południu. Także niedziela, sobota będą piękne. Jeżeli tylko możecie, to planujcie sobie czas spędzony poza domem.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zapraszam Bartek Czatowicz.
8: Jeżeli chodzi o czas spędzony poza domem, to w sobotę na przykład od godziny 12 można spędzać czas na stadionie miejskim imienia Floriana Krygiera. Tam wyjątkowe wydarzenie, o czym będziemy mówić jeszcze w tej godzinie na antenie radia Super FM. 5 minut po godzinie 7. Dobrze słyszeliście, Bartek Czatowicz. Piątek, piątkowy poranek, piątkowe przedpołudnie też spędzamy razem. Melduje się na posterunku muzyka, wiadomości dla kierowców, informacje ze Szczecina. Witam, cześć i czołem.
0: Dzień dobry.

To Swedish House Mafia w Super FM, 12 minut po godzinie 7 w piątek. Jutro, w sobotę, wyjątkowe wydarzenie na Stadionie Miejskim imienia Floriana Krygiera, bo o 17.30 pierwszy gwizdek w meczu Pogoń Szczecin, Udinese, Calcio. Drużyna z Serie A przyjeżdża do stolicy Pomorza Zachodniego na sparring sportowcami. To przy okazji zbiórki dla legendy Pogoni Szczecin Roberta Dymkowskiego na leczenie Roberta, na przyszłość Roberta i na poprawę komfortu czy warunków życia byłego napastnika Pogoni Szczecin. 6 tysięcy osób w tej chwili jest uprawnionych, żeby zobaczyć to spotkanie. 6 tysięcy biletów sprzedanych. Do tego pewnie dojdą jeszcze bilety czy wejściówki dystrybuowane przez Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin Portowcy. Jeszcze jest, co za tym idzie, szansa, żeby zarezerwować atrakcyjne miejsca na ten mecz. No ale ten dzień, sobota, to nie tylko mecz z Udinese, którego trenerem jest były szkoleniowiec Pogoni Szczecin Kostaruniajcz swoją drogą, ale tak naprawdę atrakcje wokół Stadionu Pogoni rozpoczną się od południa, od godziny 12. Między innymi twórcy projektu Kids Up na stadionie, no i oni pokażą koszulki piłkarskie z całego świata. Będzie można nie dość, że nabyć taką koszulkę, to wylicytować oczywiście z celem dla Roberta Dymkowskiego. Ale oczywiście więcej atrakcji tam od godziny 12-13 dla całych rodzin, bo rodzinny port kibica między innymi, a więc animacje dla dzieci także. Będziemy jeszcze o tym przypominać w Radiu Super FM. Jeżeli nie macie planów na sobotę, no to myślę, że stadion przy ulicy Twardowskiego zapewni wam sporo atrakcji. 14 minut po godzinie 7. Super FM. No nie ma co się bać, no nie ma.

0: ja.
1: Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w lamo bez dachu. Nigdy nie miałem tak i chociaż

0: Na program zaprasza sponsor Stacja Kontroli Pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: 20 minut po godzinie 7. No i tak jak mówiłem, lubię mieć rację, nie? Każdy lubi mieć rację, że dzisiaj kolejki krótsze niż wczoraj czy przedwczoraj. W piątki zazwyczaj rano jest luźniej. Oczywiście trzeba nieco zwolnić przed estakadą pomorską, ale nie ma mowy o korkach, długich kolejkach. Na ku słońcu lepiej niż wczoraj i to zdecydowanie. No na europejskiej trzeba nieco uzbroić się w cierpliwość, ale to raczej wyjątek potwierdzający regułę, że jest naprawdę dobrze na północy Szczecina, także myślę, że mieszkańcy Niebuszewa również nie mają co narzekać. Będziemy aktualizować sytuację na ulicach miasta. Następna pomoc drogowa w Super FM za 20 minut.
0: Na program zaprasza sponsor Stacja Kontroli Pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: Będzie się działo, w najbliższych minutach na naszej antenie, no bo przecież najważniejsze informacje ze Szczecina. O 7.30 zebraliśmy dla Was specjalnie, żeby powiedzieć, co w Szczecinie piszczy, parafrazując powiedzenie. Po 7.30 także prognoza pogody i muzyka, bo mam kilka niespodzianek do godziny 8, żeby Was rozbudzić i wierzę, że mi się to uda.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
3: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
4: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
3: Balonowy labirynt z nagrodami, muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
5: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
10: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen.
13: Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
15: Twoja definicja dobrego snu.
16: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
8: Andrzej Kutys, dzień dobry. W 2029 roku kierowcy pojadą obwodnicą Mierzyna. Umowę z wykonawcą podpisano, inwestycje za 154 miliony złotych, ponad 80 milionami dofinansowało miasto Szczecin, mówił szef szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lędner. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka zwracał uwagę, że połączy się także z zachodnią obwodnicą Szczecina.
9: 14 tysięcy pojazdów dziennie przejeżdża tą drogą przez Mierzyn, powodując duże korki i utrudnienia dla mieszkańców. Wkrótce to się zmieni.
10: Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu kilkunastu dni i wykonawca od razu rusza z robotami. Oczywiście pytanie będzie, czy ta inwestycja będzie uciążliwa. Dla przejazdu tutaj przez Mierzyn ona idzie całkowicie nowym śladem. Natomiast w okolicach Łukasińskiego, Nasiennej oczywiście mieszkańcy pewno jakieś trudności będą mieli.
8: Tłumaczył Lędner. Od strony Gumieniec obwodnica Mierzyna rozpocznie się mniej więcej od ulicy Weleckiej.
11: Więcej na stronie super.fm.
8: A skoro szczeciński polityk KO Arkadiusz Marchewka jest w Szczecinie, to odwiedzi też nasze studio. Pierwszy temat sam się narzuca w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8, ale o tym oczywiście zdecyduje mój redakcyjny kolega Michał Kaczmarek.
12: Zachodnie drogowe obejście Szczecina będzie jednym z tematów porannej rozmowy Radia Super FM, aczkolwiek nie ukrywam, że chyba bardziej interesuje mnie sprawa promu Bursztyn, który miał być ochrzczony w Szczecinie w październiku, a ostatnio plotkuje się, że ten termin może przesunąć się na listopad. Czy tak rzeczywiście będzie? O tym porozmawiamy z wiceministrem infrastruktury Arkadiuszem Marchewką. On będzie gościem Radio Super FM dzisiaj po godzinie 8.
8: Zapraszamy.
11: To są wiadomości w Radiu Super FM.
8: Obwodnica Mierzyna to rok 2029, a roboty na Estakadzie Pomorskiej to obecnie codzienność kierowców jadących do Śródmieścia i pasażerów komunikacji miejskiej. Kolejne zmiany na remontowanym odcinku w ten weekend. Przypominamy, od Mostu Długiego do Turkusowej torowisko będzie całkowicie zamknięte w najbliższą sobotę i niedzielę. Za dwójki, siódemki i ósemki pojedzie autobus zastępczy i wszystko wskazuje na to, że wkrótce drogowcy zajmą pas wewnętrzny na nitce wyjazdowej ze Szczecina w kierunku Prawobrzeża.
7: Super FM Sport.
13: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Już tylko dwa zwycięstwa są potrzebne polskim siatkarzom do obrony tytułu Mistrzów Europy. Dziś o 17 w Mediolanie zmierzą się ze Słowenią, która regularnie gra z Polską w finałach wielkich imprez. Jak mówi trener Polaków Nikola Gribicz, kluczem do sukcesu ma być konsekwencja w grze.
14: Musimy grać dobrze i mieć cierpliwości, kiedy nasze najlepsze nie dostarczy. Bo czasami my robimy swoje najlepsze, ale przeciwnik po prostu gra fantastycznie, ryzykuje.
13: Jak wyliczyli statystycy, Polacy ze Słoweńcami zagrają 10 raz w fazie pucharowej mistrzowskiej imprezy. Jak na razie biało-czerwoni mają o jedną wygraną więcej. W drugim z półfinałów Finlandia zmierzy się z Francją. W hicie piłkarskiej Ligi Narodów Holandia zremisowała z Niemcami 1-1. Gola dla gości strzelił Felix Mecha, a w doliczonym czasie gry bramkę na wagę punktu zdobył Cody Gakpo. W innych ciekawych spotkaniach Portugalia wygrała z Walią 1-0, a Norwegia w derbach Skandynawii pokonała Danię 3-2. Dziś do rywalizacji w dywizji B przystąpią Polacy w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz i Kamil Majszak awansowali do drugich rund turniejów tenisowych w Chinach. Panie za to grają w Singapurze, a tam za kilkanaście minut na kort powinna wyjść Maja Chwanińska, która powalczy o półfinał turnieju z Belgijką Elizą Mertens. Spotkanie zapowiada się wyrównane, bo Belgijka broni tytułu wywalczonego przed rokiem w Singapurze. W tym roku przegrała już z Chwalińską. Było to na Roland Garros. Polki zajęły czwarte miejsce w drużynowej rywalizacji kajakarek na Mistrzostwach Europy w kajakarstwie górskim, które odbywają się we włoskiej Iwrei. Nasi zawodnicy start zapamiętają na długo, a to ze względu na złodziei, mówi nasza medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska.
15: Nasz namiot pokradli w nocy. Dużo sprzętu mojego zginęło. Po prostu fajnie, że się udało utrzymać taki fajny poziom sportowy, bo nie ukrywam, że było ciężko.
13: A w rywalizacji wygrały Słowaczki przed Włoszkami i Francuzkami.
1: Super FM. Pogoda.
2: Okej, piątek nie będzie może najlepszy, bo te gęste chmury, które widzicie aktualnie na szczecińskim niebie, raczej będą z nami do końca dnia. Także nie zaliczałbym go do pozytywnych dni, jeżeli chodzi o aurę. 15 stopni maksymalnie dzisiaj, teraz 13, a 15 po południu. No ale piątek sam w sobie jest już pozytywny, no bo przecież odliczamy do weekendu. A w ten weekend 20 stopni w sobotę, 22 stopnie w niedzielę i bardzo dużo słońca, także jest na co czekać.

0: Na program zaprasza sponsor Stacja Kontroli Pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Za 18 minut będzie godzina 8. Informacje dla kierowców w Radiu Super FM. Nie ma długich kolejek przed Estakadą Pomorską na ulicy Gdańskiej. No oczywiście zbierają się samochody na węźle Kijewo, ale to miejsce widziało dużo poważniejsze utrudnienia w swojej historii. Rzecz jasna, ku słońcu Europejska Okulickiego Wrocławska. Tam kolejki na kilka minut, jeżeli chodzi o północ Szczecina, węzeł Głębokie, przejezdny, Aleja Wojska Polskiego do centrum, do ronda Szarych Szeregów, bez utrudnień. Przyjaciół żołnierza dobrze wygląda. Komuny paryskiej w obie strony także i Warcisława oraz Krasińskiego bez większych utrudnień. Oczywiście delikatne zagęszczenie w okolicach ronda Giedroycia. Na Wszystkich Świętych na pierwszym zielonym świetle nie przejedziecie. Będzie trzeba pewnie czekać na drugą sekwencję świateł albo nawet trzecią. Szosa Polska Pokoju, Dębogórska. Tutaj jedziemy raz, dwa. Podobnie na Bogumińskiej, także jak dotąd ten piątkowy poranek dla kierowców można zaliczyć do udanych, ale nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca.
0: Na program zaprasza sponsor Stacja Kontroli Pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

Michael Sembello w Super FM, oczywiście muzyka. 14 minut zostało do godziny 8. Dobrze, że jesteśmy razem. Naprawdę. Dobrze, że w piątek 25 września wybraliście właśnie radio Super FM. Ważne informacje z naszego miasta tak naprawdę. Wbiegli zamaskowani na peron i zaczęli malować po pociągu, ale podobno zostawili dowód, który pozwolił ich zidentyfikować. 5 osób zostało zatrzymanych do wyjaśnienia w sprawie pomazania pociągu relacji Szczecin-Świnoujście. No i przedstawiciele Polregio podkreślają, cytuję, nie ma tolerancji dla wandalizmu w pociągach i obszarach kolejowych. No i już nawet udało się wytypować takich prawdopodobnych podejrzanych tej sytuacji. No ale jak oni szybko działają, moi drodzy, wbiegają, kiedy pociąg zwalnia, włączają tryb awaryjny, pociąg przez to się zatrzymuje i zaczynają malować. Ja nie wiem, jaka jest frajda z tego oczywiście. Natomiast podobno jest, podobno nutka adrenaliny, no ale nasze gagatki chyba zostały złapane najprawdopodobniej, także ja bym ich raczej porównał do tego gangu. Olsena. No bo w sumie to się nie udało, prawda? Także strzeżcie się, mazacze, graficiarze, nawet nie będę mówić, że artyści. Po prostu takie bazgroły, ci malujący bazgroły. Strzeżcie się, bo Polregio też strzeże swoich pociągów. Nie wiem, czy ktokolwiek powiedział to o 7:48 w historii ludzkości, ale posłuchałbym sobie Modern Talking. W takim razie, You're My Heart, You're My Soul w Super FM w piątek. Mam nadzieję, że postawi was na nogi, no i nie jeden Sylwester z Polsatem czy z dwójką sobie przypomnicie, prawda?

0: Lost Frequencies w piosence pod tytułem Reality. W Super FM Arkadiusz Marchewka, czyli wiceminister infrastruktury, będzie waszym gościem. Pojawi się w studiu radia Super FM 3 minuty po godzinie 8. Gospodarzem tej rozmowy będzie tradycyjnie Michał Kaczmarek.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
7: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
6: Balonowy labirynt z nagrodami. Muzyczne flash moby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
8: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się!
13: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
14: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big Data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
17: Twoja definicja dobrego snu.
19: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
20: Fonix Ból Uszu Max.
19: Słucham?
20: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
19: Fonix Ból Uszu Max?
20: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
21: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
22: I po reklamie.
23: Jest 8. Wiadomości Super FM.
24: W szpitalach jedna w ciężkim stanie osoby, które przeżyły atak w Jarosławiu. Potem stacje paliw, nawet ich właściciele hamują gwałtowne podwyżki. Będzie też o filmie o legendzie polskiego rocka.
22: Super FM. Wiadomości.
24: Marcin Krzemiński. Najpewniej dziś przesłuchanie i być może po nim poznamy motywy, jakimi kierował się 31-letni Ukrainiec atakujący wczoraj nożem 5 ludzi w klasztorze w Jarosławiu w Podkarpackiem. Jedna z tych osób, ksiądz, poniosła w tym ataku śmierć. Reszta trafiła do szpitali. Jedną wypuszczono już do domu. Resztą, w tym najpoważniej ranną, wciąż zajmują się lekarze. Mówi rzeczniczka przemyskiej prokuratury Bożena Harasz-Wołoszyn.
25: Z tego, co mi wiadomo, nawet były przeprowadzone tam 2 zabiegi operacyjne. Jest w stanie ciężkim, ale stabilny. Były to zabiegi ratujące życie.
24: Zbrodnią z Jarosławia wstrząśnięty jest ukraiński prezydent. Napisał w internecie, że sprawca musi ponieść pełną odpowiedzialność. Reakcję Wołodymyra Zełenskiego docenia polski premier. Donald Tusk zapewnił wczoraj podczas spotkania z mieszkańcami Krakowa, że dopóty będzie stał na czele polskiego państwa, będzie ono bezwzględne wobec zła i przemocy. Niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy jest to polski przestępca, mówił Tusk. Otrzymujemy informacje z wielu źródeł, że Rosjanie szykują w tym roku coś dużego, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podczas rozmowy w Radzie do spraw stosunków zagranicznych w Nowym Jorku. Ocenił jednocześnie, że Rosja byłaby szalona, gdyby zdecydowała się na pełnoskalową inwazję, dlatego spodziewa się czegoś mniej jednoznacznego. Pytany, czy Polska byłaby w stanie obronić się bez pomocy USA, Sikorski przypomniał, że Polska walczyła z Rosją jeszcze przed powstaniem Stanów Zjednoczonych i tym razem również stanęłaby do walki. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99 zł. Cel jest jeden.
26: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu. Mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
24: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Tak, zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, no ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Historia lidera Lady Punk na wielkim ekranie. Na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu Mniej Obcy, inspirowanego życiem i wspomnieniami Jana Borysewicza. Reżyser Christopher Rus szykował się do nakręcenia tej produkcji od wielu lat. Jak mówi, kiedy Netflix ogłosił, że film powstanie, presja była ogromna.
27: Rockmeni wtedy naokoło Janka zaczęli dzwonić do mnie, jeden po drugim, i mówili mi wszyscy, żebym tego nie spieprzył. I ja się na początku śmiałem z tego, bo myślałem, jakie oni mają założenie. Ale ten śmiech mi trochę utknął w gardle, jak zaczęliśmy kręcić, bo byłem o wiele bardziej spięty, o wiele bardziej skupiony niż normalnie.
24: W filmie Borysewicza gra debiutujący na ekranie muzyk Mikołaj Bukrewicz.
0: 8 poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Piątkowy poranek w Radiu Super FM. Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, a jednocześnie poseł Koalicji Obywatelskiej, razem ze mną w studiu. Kłaniam się, panie pośle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Najpierw polityka, czy najpierw gospodarka? O czym będziemy rozmawiać? Może pan sobie wybrać przy piątku. Gospodarka.
2: Gospodarka.
1: Gospodarka. Miał być chrzest promu do końca października w Szczecinie. Takie były wstępne informacje, które nawet zresztą pan w wywiadach tutaj kiedyś mi potwierdzał. Na jakim stanie jest w tym momencie ta data? Czy to będzie koniec października, czy coś się zmieniło?
2: Już wiemy, że będzie to pierwsza połowa listopada i to mogę potwierdzić. Chrzest odbędzie się w Szczecinie. Będzie miał wymiar bardzo patriotyczny. I zapraszam już wszystkich państwa na to wydarzenie. Oczywiście prom będzie można również zwiedzać przez kilka dni, bo będzie tutaj stał w Szczecinie. Jest przygotowywany teraz do prób morskich. Musimy przejść wszystkie niezbędne procedury związane m.in. ze sprawdzeniem systemów tak zwanego bezpiecznego powrotu do portu. I wtedy, kiedy będzie gotowy, a wygląda na to, że będzie to pierwsza połowa listopada, zostanie w Szczecinie ochrzczony.
1: Czyli w tym momencie rozumiem, że pod kątem technicznym, pod kątem takim, który pozwoli go wprowadzić do eksploatacji, to jest tak, że w listopadzie bursztyn już będzie pływać do Szwecji.
2: Tak jest i myślę, że jeszcze przed przypłynięciem do Szczecina wykona próbny rejs do Trelleborga.
1: Mówiono,
2: i następnie
1: że
2: do Świnoujścia.
1: Mówiono, że 5 ma wejść do eksploatacji nawet, więc to chyba też już jest 5 listopada.
2: To mniej więcej się z tymi datami pokrywa, natomiast te rejsy próbne są niezbędne do tego, aby, no mówiąc wprost, dopasować rampy, wszystko odpowiednio poustawiać, tak żeby prom był odpowiednio dopasowany do nabrzeży, które znajdują się w naszym porcie, w porcie szwedzkim, i następnie przypłynie tutaj na uroczystość i stanie u stóp Wałbrzeża.
1: Jeżeli on ma 5 listopada wypłynąć do Trelleborga, wrócić i przypłynąć, to znaczy, że mówiąc patriotyczne uroczystości, to będzie 11 listopada.
2: Jest to prawdopodobne.
1: Panie pośle, panie ministrze, 11 listopada, patriotyczna uroczystość, chrzest na Wałach Chrobrego.
2: Nie chcę tego potwierdzać.
1: Trochę pan potwierdził. No.
2: Powiem wprost, chcielibyśmy bardzo, aby to się wtedy wydarzyło. Natomiast nie na wszystkie kwestie związane z organizacyjnymi i technicznymi sprawami mamy wpływ, bo jeszcze te próby morskie muszą zostać pozytywnie zrealizowane, ale blisko tej daty na pewno chcielibyśmy, aby prom był w Szczecinie.
1: Czy miałem pana też zapytać o to, co się zawsze pojawia przy tym wątku dotyczącym promów, czyli pod jaką banderą one będą pływać i tak dalej, ale chyba mi się samo nasuwa, że jeżeli będziecie przeprowadzać chrzest promu 11 listopada, to chyba nie pod cypryjską banderą.
2: Podjęliśmy decyzję o tym, aby stworzyć warunki do prowadzenia działalności żeglugowej.
1: Trochę się pan do mnie uśmiecha w tym, panie ministrze.
2: Oczywiście, że naszym celem jest to, aby biało-czerwona flaga znów powiewała na naszych statkach. Zadeklarowałem to, kiedy objąłem stery odpowiedzialności za gospodarkę morską i konsekwentnie do tego dążę. Mamy przygotowane już rozwiązania, które pozwalają na to, aby armatorzy, pływając pod biało-czerwoną, płacili po prostu niskie podatki, bo to jest najważniejsze. I myślę, że jest bardzo duża szansa, aby nowe promy i statki handlowe należące do polskich armatorów, szczególnie do tego największego, czyli Polskiej Żeglugi Morskiej, pływały pod biało-czerwoną flagą. Jest to proces bardzo złożony, bo przepisy będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Natomiast okazja jest wyjątkowa i nie ukrywam, że przykładamy do tego bardzo dużą wagę w dobrej współpracy z Polską Żeglugą Morską, z Unity Line, ze spółką Polska, które operują, będą operować promem. Zależy nam na tym, aby biało-czerwona dumnie znów powiewała na naszych statkach.
1: Mam jeżeli nadzieję, pytanie, że nasi słuchacze słuchają między wierszami, o tak, bo no, z tego, co pan mówi, wynika, że rzeczywiście tak to...
2: Mógłbym powiedzieć, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Sprawa jest po prostu dużym wyzwaniem i trzeba wszystkie kwestie proceduralne zrobić. Od 30 lat nikt tego nie robił. Ostatnie statki, znaczy w latach 90. rozpoczęto proces przeflagowania naszych jednostek. 2004 rok, czyli ponad 20 lat temu, ostatni statek został przeflagowany. Zdjęto z niego biało-czerwoną. Powrót do tych warunków, które były 30 lat temu, jest bardzo dużym procesem, trudnym procesem, w którym są zaangażowani przedstawiciele ministerstwa, armatorów, Związku Armatorów Polskich, interesariusze, czyli ci, których to dotyczy. Tego przez 30 lat nikt nie robił. Zmieniliśmy to. Mamy przygotowane prawo, mamy przygotowane dobre warunki. I jestem przekonany, że wkrótce zobaczymy tego efekty.
1: Dzisiaj mamy 25 dzień września, więc tak naprawdę jeszcze zostało kilka tygodni. Myślę, że do tego momentu, czyli do 11 listopada jeszcze pan odwiedzi nasze studio, więc będzie okazja, żeby to zweryfikować. Ale z tego, co pan mówi, wnioskujemy, że rzeczywiście 11 listopada w tym roku w Szczecinie będzie zupełnie innym 11 listopada niż zazwyczaj. Panie ministrze, wczoraj dokonywano podpisania porozumienia w sprawie obwodnicy Mierzyna. Duża inwestycja, kolejna zresztą. Czy wam się naprawdę uda finansowo spiąć rzeczy związane z obwodnicą Mierzyna, zachodnim drogowym obejściem Szczecina, wjazdem przez węzeł Kijewo do Szczecina od strony Stargardu, gdzie te roboty Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwają? No jest takie wrażenie, że tego jest bardzo dużo. Jeszcze most Kłodny, o to też zaraz zapytam. Czy to jest finansowo do ogarnięcia?
2: To już jest ogarnięte. Obwodnica Mierzyna już jest realizowana. Wczoraj została podpisana umowa na realizację tej inwestycji. Inwestycja o wartości ponad 150 milionów złotych. 5-kilometrowy odcinek dwujezdniowy, który będzie zaczynał się tuż za Sterem i będzie łączył Szczecin z Zośką, czyli zachodnią obwodnicą Szczecina. Skorzystają na tym mieszkańcy Mierzyna, bo nie będzie już korków w ich miejscowości. Nie będzie tych zatorów i tej uciążliwości, a ci, którzy będą jechać od strony Ku Słońcu, w stronę Mierzyna, za Sterem będą wjeżdżać na obwodnicę, która będzie bezpośrednio do Zośki ich włączała. Dlaczego mówię o tym, że to już jest ogarnięte? Dlatego, że kiedy podejmowaliśmy decyzję o budowie Zośki, zapewniliśmy budżet rekordowy 8 miliardów 300 milionów złotych. Nigdy w historii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad nie realizowano tak dużego przedsięwzięcia. I wtedy, kiedy podejmowaliśmy decyzję o tym projekcie, postanowiliśmy, że obwodnica Mierzyna jako projekt towarzyszący Zośce, bo przecież będzie się z nią łączył, zostanie do tego wielkiego projektu wpisany. Oczywiście jest osobne postępowanie, osobny przetarg na to, ale w ramach projektu inwestycyjnego, który został podpisany w 2025 roku, obwodnica Mierzyna znalazła się właśnie w tym miejscu i tutaj już nie ma żadnych wątpliwości. Pieniądze są zabezpieczone. Umowa jest podpisana, wykonawcy przejęli właśnie plac budowy. Myślę, że trzeci kwartał 2029 roku zgodnie z umową to jest czas, kiedy będzie ta droga dostępna. A jest ona ważna z jednego bardzo konkretnego względu. Jak popatrzymy na statystyki natężenia ruchu w naszym województwie, to jest to druga najbardziej obciążona droga krajowa w mieście, tak można powiedzieć, po Stargardzie. Więc budujemy obwodnicę Stargardu i teraz realizujemy obwodnicę Mierzyna. Co najważniejsze, to jest dobra współpraca pomiędzy samorządem i rządem, dlatego że połowę kosztów wzięło na siebie miasto Szczecin, połowę Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Robimy.
1: Panie pośle, panie ministrze, nie będę pana pytać o zachodnie drogowe obejście Szczecina, bo to jest kolejny temat rzeka. Tam się na razie chyba nie dzieje nic takiego, co wymaga komentarza, ale o most Kłodny...
2: Ale dzieje się sporo, bo na każdym z odcinków prowadzone są intensywne prace, co widzicie państwo już zarówno od strony Kołbaskowa, gdzie jest węzeł Szczecin Południe robiony i Szczecin Zachód, poprzez część pomiędzy Kołbaskowem a Dołujami i teraz zaczynają się również prace na wysokości tej części goleniowskiej, czyli trzeciego odcinka już za Odrą i według naszych informacji, które posiadam, koniec przyszłego roku to będzie czas, kiedy maszyna drążąca tunel zostanie tutaj już przywieziona.
1: Koniec przyszłego roku.
2: Maszyna będzie gotowa, tak.
1: Czyli rozumiem, że koniec roku 2027, ten stan zaawansowania wrzesień 2026 pozwala na taką tezę, że możemy mówić, że maszyna zacznie drążyć tunel w 2027 roku.
2: Zostanie tutaj przywieziona, dlatego że zrealizowanie całego przygotowania dla tego projektu to jest również gigantyczna sprawa, bo maszyna będzie zaczynać swoje prace po części wschodniej Odry, będzie od strony Goleniowa drążyć pierwszy tunel do Polic i potem wracać, również drążąc tunel. Przywiezienie samej maszyny przez wykonawców to jest druga połowa, końcówka drugiej połowy przyszłego roku.
1: Dwie minuty i dwa pytania. Most Kłodno, to chciałem pana zapytać, tak. Bowiem prezydent Michał Przepiera był tutaj w ubiegły czwartek razem z nami i tak bardzo enigmatycznie mówił, że to Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury musi ogłaszać pewne decyzje, ale kazał nam być optymistami. No to mam wiceministra infrastruktury i chciałem zapytać, czy pan coś wie na temat tego, czy rzeczywiście na początku października należy spodziewać się decyzji odnośnie Mostu Kłodnego?
2: Również jestem optymistą i uważam, że są bardzo duże szanse na to, aby Szczecin otrzymał środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia.
1: Czyli rozumiem, że nasi słuchacze znowu muszą słuchać między wierszami. Jeżeli wszyscy jesteście optymistami, to znaczy, że pieniądze są, tylko czekacie na moment na ogłoszenie.
2: Jesteśmy blisko tych decyzji. Myślę, że biorąc pod uwagę skalę tego przedsięwzięcia, łącznie z remontem układu drogowego na Łasztowni, również koniecznością w późniejszym czasie wyremontowania mostu długiego, realizacja takiej inwestycji będzie istotna z punktu widzenia naszego miasta po prostu. I myślę, że w ciągu najbliższych kilku tygodni dużo się w tej sprawie wyjaśni, ale jestem tutaj również dużym optymistą.
1: Panie ministrze, jakbym pana pytał o szczecińskie tematy, nie wiem, o strefę płatnego parkowania, o blok przy ulicy Chorzej 9, o nie wiem, inne zagadnienia, które ostatnio tak dość mocno, nie wiem, bazę paliw podjechały, pan by był zorientowany w tych tematach? Czy to jest tak, że okej, będę kandydatem na prezydenta Szczecina w 2029 roku, więc wtedy będę nadrabiać, a teraz jestem ministrem i jestem sfokusowany na sprawach warszawskich?
2: Na sprawach szczecińskich przez pryzmat ministerstwa, to prawda. Przecież mieszkam tutaj, jestem mieszkańcem Szczecina, interesuję się tymi sprawami. Może rzeczywiście są to sprawy, które mają taki wymiar warszawski, bo przecież no, w tym ministerstwie pracuję. Ale sprawy Szczecina są mi cały czas bliskie, o każdej z tych spraw,
1: a trochę,
2: które pan pytał.
1: Pan uciekł od tego mojego fundamentu pytania.
2: Znam te wszystkie sprawy, tak, interesuję się tym. Oczywiście na wszystkie sprawy mam wpływ, bo nie zależą one ode mnie.
1: Ale ma pan wpływ na wiceprezydentów, bo to są pana akurat bliscy współpracownicy, więc zastanawiam się, czy raportują, czy nie raportują, czy pan jest zadowolony z tego raportowania.
2: Często rozmawiamy, to prawda. Tu nie chodzi o... Najważniejsze, żeby byli zadowoleni mieszkańcy. Ja jako mieszkaniec Szczecina widzę, że w mieście naprawdę dzieje się dużo dobrego, natomiast są takie tematy, o których pan redaktor też tam wspomniał, które wymagają pewnego rodzaju dużego zaangażowania i wywołują wiele kontrowersji. Natomiast najważniejsze jest, aby postępować tak, aby Szczecin był zauważalny z Warszawy i tak widzę również swoją rolę i myślę, że wszystkie sprawy, które dzieją się w Szczecinie, szczególnie w kontekście inwestycyjnym, czy to w ramach spraw portowych, czy to drogowych, czy też kolejowych, są tymi, które jednak świadczą o tym, że Szczecin jest przez rząd bardzo dobrze dostrzegany.
1: Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, poseł Koalicji Obywatelskiej w piątkowy poranek był gościem Radia Super FM. Pięknie dziękuję.
2: Dziękuję, dobrego dnia.
3: Super FM. Pogoda.
4: Ciepły, słoneczny weekend, piątek, to tak na spokojnie. To nie można tak za szybko. No teraz 13 stopni, maksymalnie 15 i pochmurny to będzie dzień. Tak jak się zaczął, to tak raczej się skończy. Może jakieś przejaśnienia chwilowe się pojawią, ale dużo słońca w sobotę i w niedzielę. W sobotę 20 stopni, w niedzielę 22.
23: Dzień dobry. Tu Super FM. Zapraszam, Bartek Czatowicz.
4: Bez utrudnień na estakadzie pomorskiej, ależ dobre informacje drogowo. No w piątki rano tych samochodów kierowców jest zazwyczaj mniej. Informacje dla kierowców już za chwilę w Super FM za 3 minuty.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Jest bardzo dobrze na ulicach Szczecina. Aktualnie most długi, trasa zamkowa. Rondo Portowców, estakada pomorska są, uwaga, przejezdne. Nie ma tam kolejek. Naprawdę przyzwoicie. Na Gumieńcach rondo Gierosa, Wrocławska, Europejska, Dworska, Wierzbowa. Dobrze tam jest, dobrze tam się jedzie. Mierzyn tak samo, Topolowa, Łukasińskiego, wjazd do Szczecina od tej zachodniej strony, a i od północy jest dobrze. Węzeł Głębokie, Zagadłowicza i inne ulice. Bogumińska, Pokoju. No można by było tak mówić i mówić i mówić. Piątek nieco leniwy poranek, trzeba przyznać. Chyba wszystko przez tę aurę, która tak odbieram być może odrobinę energii. Ja mam nadzieję, że energii doda muzyka w Super FM. Ja mam kilka niespodzianek jeszcze i już teraz jedna z nich. Czyli Wham! Mam nadzieję, że Wham! Pomoże was rozbudzić. Wake me up before you go-go. No tutaj wątków budzenia i wstawania jest sporo.

0: Witam w Super FM. Cieszę się, że jesteśmy razem. 8:30. Tak, czyli wiadomości Radia Super FM. Już za chwilę między innymi wrócimy do porannej rozmowy, której gościem był wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
4: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
3: Balonowy labirynt z nagrodami. Muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
1: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
2: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologię oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
7: Andrzej Kutys, zapraszam. Kolejny chrzest promu w pierwszej połowie listopada. Te informacje potwierdził w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 poseł Koalicji Obywatelskiej i wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Według słów polityka, Bursztyn Unity zacumuje przy nabrzeżu Wałów Chrobrego w listopadzie i podobnie jak Jantar zostanie ochrzczony, tu cytat, w patriotycznej uroczystości. Jak mówił też Marchewka, prom jeszcze przed przybyciem do Szczecina odbędzie próbny rejs do Trelleborga, a już od początku listopada będzie przewozić pierwszych pasażerów. Całej rozmowy z Arkadiuszem Marchewką posłuchacie wkrótce w zakładce podcasty na naszej stronie, a do jej kolejnych wątków wrócimy w wiadomościach za godzinę.
8: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
7: Nastolatkowie z dobrych domów, z puszkami farb w rękach i możliwa kara do 8 lat więzienia za zniszczenie graffiti jednego z pociągów szczecińskiego oddziału Polregio. 5 osób z grupy kilkudziesięciu jest już w rękach policji. Do zdarzenia doszło w Ładzinie pod Wolinem. Najpierw zatrzymali hamulcem awaryjnym skład relacji Szczecin-Świnoujście, mówił zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie Przemysław Kocharski na specjalnym briefingu.
9: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Są to obywatele polscy. Na uwagę również zasługuje fakt, że zebrany materiał pozwala na stwierdzenie, że ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład berlińskiego metra. To są bardzo młode osoby, ale pełnoletnie.
7: Straty oszacowano na ponad 100 tysięcy złotych. Nastolatkowie wpadli, bo na miejscu zostawili jedną z kamer, którą nagrywali swoją akcję.
8: Słuchasz wiadomości w radiu Super FM.
7: Konflikt o wyremontowany parking na placu między ulicami Niemierzyńską, Zamojskiego i Krasińskiego. Urząd informuje, że to teren miejski i będzie ogólnodostępny. Kulisy ujawnia radny Przemysław Słowik, który precyzuje, że szlaban na wjeździe postawił prezes funkcjonującej tam spółdzielni mieszkaniowej i pobiera opłatę 50 zł za wjazd. Biuletyn prasowy urzędu z kolei precyzuje, że miasto, tu cytat, prowadzi analizę pod kątem wytyczenia alternatywnej drogi dojazdowej i wzywa tych, którzy tam teraz parkują, aby do 30 września auta usunęli. Pod wpisem radnego Słowika w mediach społecznościowych rozpętała się dyskusja okolicznych mieszkańców, którzy, narzekając na problem z dostępem do miejsc w tym rejonie, używają różnych argumentów, zarówno popierając wspomnianego prezesa spółdzielni, ale też nie zabrakło jego krytyków oraz niezadowolonych z tego, jak miasto zaprojektowało i wyremontowało klepisko, które służyło wcześniej do parkowania na dziko.
6: Super FM. Sport.
10: Czas na informacje sportowe Błażej Kulesza. Zapraszam. Wieczorem polscy piłkarze meczem z Bośniakami w piłkarskiej Lidze Narodów rozpoczną walkę na zapleczu elity tych rozgrywek. Polska bowiem pierwszy raz gra w Dywizji B. Jak mówił trener Jan Urban, mimo że chce wpuścić do składu trochę świeżej krwi, to nie należy się spodziewać rewolucji, zarówno w zestawieniu, jak i w grze.
11: My w tych treningach wielkich cudów nie możemy zrobić. Spotkaliśmy się w poniedziałek, we wtorek nie mogli uczestniczyć w treningu. Wszyscy zawodnicy, bo grali w niedzielę. Także tych treningów nie ma dużo.
10: Pierwszy gwizdek o 20:45 oczywiście w Warszawie na Stadionie Narodowym. Za to w Dywizji A Ligi Narodów najciekawiej zapowiada się pojedynek Turcja-Francja, bo na ławce trenerskiej trójkolorowych zadebiutuje legenda francuskiego futbolu Zinedine Zidane. Budzi to chyba we mnie większe emocje, aniżeli 32 lata temu, gdy jako zawodnik debiutowałem w reprezentacji Francji. Naprawdę odczuwam ogromne emocje, będąc tutaj jako trener Francuzów. Faworytem jest drużyna Zidana, ale mecz odbędzie się na stadionie Ataturka w Stambule. W zakończonym wczoraj wieczorem hicie w Amsterdamie Holandia uratowała remis z Niemcami, zdobywając gola w doliczonym czasie gry. Skończyło się na 1-1. To był pojedynek Polaków w koszykarskiej Eurolidze. FC Barcelona z Aleksandrem Balcerowskim pokonała Anadolu Efes Stambuł z innym kadrowiczem Jordanem Lloydem 89-82. Balcerowski, debiutant w barwach katalończyków, zdobył 10 punktów, Lloyd za to jedynie 2. Norweżka Therese Johaug postanowiła zmienić trasy narciarskie na te maratońskie. Była biegaczka narciarska zapowiedziała start w letnich Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles właśnie w konkurencji maratonu. Johaug była najlepszą Europejką w półmaratonie podczas niedawnych Mistrzostw Świata w biegach ulicznych w Kopenhadze.
6: Super FM. Pogoda.
12: Bardzo piękny weekend, naprawdę. Będzie przyjemnie i w sobotę, i w niedzielę. Jutro 20 stopni, w niedzielę 22 i dużo słońca w całym mieście. Dzisiaj od słońca odpoczywamy. Na szczęście z tych chmur, które górują dzisiaj nad głowami, nie będzie padać.
8: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
12: Na szczęście dla tych, którzy deszczu nie lubią. Kuba i Kuba w piosence pod tytułem Chłopaki. Już teraz pomoc drogowa za chwilę. Dzień dobry, tu Super FM.
8: Dzień dobry. Tu Super FM.
13: To jest nowa piosenka. Nowość.
14: Nowość.

Widzę, że nie widzę. Korków oczywiście, na Moście Długim i na trasie zamkowej. Teraz tych kolejek nie ma, sporo samochodów na Moście Długim aktualnie, no ale jedziecie na bieżąco ulicą Wyszyńskiego, bramą portową, aż do ścisłego centrum naszego miasta. Myślę, że dowodem na to, że dzisiaj piątek, jest to, że utrudnień nie ma nawet na Estakadzie Pomorskiej. No a to przecież w piątki rano ten ruch jest mniejszy niż od poniedziałku do czwartku. To reguła, którą już potwierdziliśmy nieraz. No oczywiście na Gumieńcach kilkaset metrów długości ma kolejka samochodów na Ku Słońcu i Europejskiej, a na północy Szczecina już przejezdnie przy węźle Głębokie. Dobre informacje na antenie radia Super FM, będzie ich więcej jeszcze do godziny 9. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: 8.48, trwa już przedpołudnie tak naprawdę na antenie radia Super FM, a po godzinie 9 na naszej antenie gotowi na super weekend, czyli Zosia Lichota, Tomek Janicki, którzy są razem ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ależ oni już nawet chórem odpowiadają, tacy są zgrani. Ile macie programów ze sobą? Dwa?
2: Czekaj,
1: dzisiaj czwarty.
2: Czyli tak. Trzy za nami. No to trzy czwarty, nami, tak. Proszę bardzo. Zapraszam po dziewiątej. Będzie dużo informacji o Szczecinie, będzie dużo informacji o tym, co dzieje się w mieście, także w weekend.
1: I będzie dużo rozmów. Zapomniałeś dodać jeszcze.
2: Dużo gości.
1: Będzie dużo gości.
2: Drzwi w studiu nie będą się zamykać.
0: Okej, a co to za goście na przykład? Kogo zaprosiliście?
1: Mamy między innymi twórców targów Tor, także więcej nie będę zdradzać. Będziemy też rozmawiać o schronisku.
2: Tak.
1: No i będzie
2: Barbara Gondek, która będzie opowiadała o tym, co dzieje się w operze na zamku, także to już wszystko po godzinie 9, a przed 10, także naprawdę dużo rzeczy.
0: Ajajaj, no to już mówi samo przez się, naprawdę, moi drodzy, to jest...
3: Ale urwał!
0: No ależ pięknie po prostu. No macie taką listę gości. Do której godziny razem jesteście?
2: Do 14.
0: Do 14. Tyle godzin
2: to w studiu. To będzie fantastyczny dzień w pracy, słuchajcie. Nie przełączajcie radia.
0: w ogóle. Ale rozumiem, że pracuje wam się dobrze. Czwarty raz już.
2: Tak.
0: Wspólnie.
1: Znaczy w sumie to nie czwarty. Czwarty w tym programie.
0: A w jakim jeszcze, przepraszam?
2: W porannym na przykład mieliśmy razem poranny program.
1: Mieliśmy razem poranny program.
2: Były takie sytuacje.
0: No to mnie nie było.
2: To ciebie tak, no.
1: No nie byłeś zainteresowany.
0: Aha, rozumiem, ale ja jestem zainteresowany, no dobrze. No to może, nie, żartuję. Macie duet, cieszę się bardzo. Już ja nie będę na nikogo zrzucać tego ciężaru wstawania o godzinie 4.30 do pracy. Także lepiej jest przyjechać na 9, to zdecydowanie. Rozumiem, że można też do was dzwonić.
2: Można, no zawsze telefon jest dostępny, 91 wieczórki i 5 piątek, tylko my będziemy mówić, kiedy dzwonić. Znaczy, możesz zadzwonić w każdej chwili, na przykład pozdrowić, nie wiem, mamę, tatę, babcię, szefa możesz pozdrowić też.
0: Ale po co?
2: No, bo jest piątek. No.
0: Żeby szybciej wypuścił do domu na przykład. Dzwońcie, pozdrawiajcie szefów, żeby szybciej wypuścili do domu, bo dzisiaj piątek i przygotowujemy się na weekend. 9 minut zostało do godziny 9, no a od 9 właśnie gotowi na super weekend, czyli Zosia Lichota i Tomek Janicki. Dobrze się z Tomkiem pracuje, Zosia?
1: Ja bardzo lubię pracować.
0: Nie, załóżmy, że go nie ma, nie patrz teraz na niego.
1: Dobrze, nie patrzę na
0: Tomka. Dobrze się pracuje z Tomkiem?
1: Tak, dobrze się pracuje z Tomkiem.
0: Rewelacja, super, świetnie. I jeszcze przed 9 muzyka How Does It Feel, a potem już wiadomości w Super FM.

0: Ależ tutaj pieczołowicie trwają ostatnie już przygotowania do audycji. Gotowi na super weekend. Zosia i Tomek tak świetnie się dogadują. Przepychają się o tematy. Kto przygotował, kto jaki, kto będzie mówić i tak dalej, i tak dalej.
1: Przeglądam poranną prasę jeszcze. O, proszę bardzo. Także
0: przegląd poranny. Co tam masz? Jaką prasę?
1: To jest Szczecin Wiadomości Kultura. Rozdali mi za darmo narodła.
0: Mogę na moment?
2: A za darmo to uczciwa cena, pamiętajmy.
0: Rzadko można mieć kontakt z prasą, niestety, moi drodzy. No, także
1: właśnie.
0: Dotknąć prasy odrobinę, powąchać, jak pachnie, to jest wyjątkowe. Kiedyś przychodziło się do redakcji newsowej, czy w ogóle nawet prowadzący na antenie radiowej, to prenumeraty gazet wszystkich czekały przy drzwiach i się czytało i czerpało się inspiracje do wejść na antenę. Teraz już jest internet.
1: Teraz masz tylko www i proszę bardzo, i sobie bazuj. I znajdę ciekawe informacje. Ale te informacje znajdziemy dla was oczywiście po godzinie 9, czyli gotowi na super weekend. Będzie Zosia Lichota, będę ja. A Bartek, to ty już zaczynasz weekend, rozumiem?
0: Nie, mój drogi, nie. Jadę dalej do pracy. Weekend zaczynam po południu. Dzisiaj gazetę oddaję. Oczywiście weekend, jeszcze szybkie tylko zaproszenie. Zapraszam was jutro. Stadion Pogoni Szczecin. Tak naprawdę od godziny 12 już atrakcje związane z meczem dla Roberta Dymkowskiego. Zbiórka dla legendy Pogoni Szczecin. No i o 17.30 mecz Pogoń Szczecin Udinese Calcio, czyli do stolicy Pomorza Zachodniego, przyjeżdża drużyna z włoskiej Serie A. Ja też tam będę, także będzie okazja, szansa zbić się piątkę. Zosia Lichota, Tomek Janicki za chwilę. Wiadomości o godzinie 9. To była audycja Dzień Dobry, tu Super FM. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Jesteście cudowni. Słyszymy się we wtorek.
3: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
4: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
5: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
6: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
5: Balonowy labirynt z nagrodami. Muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
7: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
2: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
3: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
0: Lidl. To się opłaca. To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. I po reklamie.
5: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
6: Od dziś w sieci instrukcja na wypadek zagrożenia z powietrza. Mieszkańcy Jarosławia w szoku po zbrodni w klasztorze. Życie kolejnej polskiej gwiazdy na ekranie. Powiemy o filmowej biografii Violetty Villas.
7: Super FM. Wiadomości.
6: Marcin Krzamiński. Od dziś dostępna do pobrania w wersji internetowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rusza z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To 12-stronicowe wydawnictwo, które tłumaczy, jak przygotować się do ewakuacji, dokąd się ewakuować i jak się zachować, gdy zostajemy w domu, piwnicy lub garażu, lub gdy atak trwa, a my jesteśmy na otwartej przestrzeni, czy też jedziemy autem, mówi Magdalena Roguska, sekretarz stanu w MSWiA.
8: To jest uszczegółowiony obszar z zakresu przygotowania się na sytuację ataku z powietrza i nowa część, która dotyczy uszczegółowienia tego, gdzie możemy znaleźć bezpieczne miejsce.
6: Instrukcja nie będzie rozsyłana w wersji papierowej jak poradnik bezpieczeństwa, ale ma trafić na przykład do spółdzielni mieszkaniowych, a także urzędów gmin i miast. Po tragedii w klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo. Nożownik zabił jedną osobę, cztery ranił. Napastnikiem był 31-letni Ukrainiec. Mężczyzna został zatrzymany. Mieszkańcy Jarosławia są w szoku. Jak mówią, to niezrozumiała i nieprawdopodobna tragedia.
9: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Siatkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
6: Prawdopodobnie dziś mężczyznę przesłucha prokurator. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły się wspólnie rozliczać. Minister finansów podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc za osobę. Senat przyjął ustawę w tej sprawie. Teraz trafi do podpisu prezydenta. Zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. Za godzinę papież Leon XIV powinien wylądować we Francji. Podczas czterodniowej wizyty odwiedzi Paryż, Lourdes i Metz. Sandra Drzymalska gra Violettę Villas. Wczoraj na festiwalu w Gdyni odbyła się premiera filmu o jednej z największych gwiazd polskiej estrady. To debiut reżyserski Karoliny Bielawskiej. Drzymalska, którą ostatnio można oglądać w serialowej Lalce, nie kryje, że ta rola była dla niej wyjątkowo trudna i wyczerpująca.
10: Był to długi proces, trudny proces, bardzo emocjonalny. Myślę, że w jakimś momencie oddałam jej bardzo dużo siebie. No i gdzieś też ona na przestrzeni czasu tworzenia tej roli, ona stała się dla mnie bardzo bliska i stała się jakiegoś rodzaju dla mnie jedną z bliższych postaci i osób.
6: Film walczy o Złote Lwy, a do kin wejdzie 27 listopada.
7: Super FM. Pogoda.
11: Możemy uznać, że mamy pełnoprawną jesień, to wczoraj pokazała pogoda, dzisiaj także pochmurnie z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, aktualnie na termometrach w centrum Szczecina 14, maksymalnie do 16, ale odczuwalna może być niższa, ciśnienie stabilne, wiatr umiarkowany.
5: Gotowi na super weekend? Gotowi na super weekend. Zapraszają Zofia Lichota i Tomek Janicki.
11: Ale to jest w tym wszystkim pocieszenie, bo weekend zapowiada się naprawdę przyjemnie. Jutro do 20, tak samo w niedzielę i bez opadów. Plany na weekend, Zosia, już masz, czy jeszcze nie?
12: Wiesz co, te jeszcze tak powiedziałabym, że nie do końca się wyklarowały, ale patrząc na ogrom atrakcji w ten weekend w Szczecinie, myślę, że na pewno znajdę coś dla siebie. Taką mam przynajmniej nadzieję.
11: O tych planach, o tym, co warto zrobić w weekend w Szczecinie, powiemy między innymi w tej godzinie. Będą także najświeższe informacje lokalne, Andrzej Kutys, a po 10-11 sporo gości odwiedzi studia Radia Super FM.
12: Także wniosek jest prosty. Warto być z nami aż do 14. Tomek Janicki.
11: Zosia Lichota. Cześć, dzień dobry.
5: Gotowi na super weekend. I could stay awake just to hear.

0: Krzysztof Krawczyk i jego Bo jesteś ty. Właśnie tak dla was gramy, bo już czujemy weekend, gotowi na super weekend w Super FM.
1: Na zegarach 16 minut po godzinie 9. Głośno to mówiło się o akcji graficiarzy, którzy zatrzymali pociąg Polregio w Ładzinie i pomalowali go kolorową farbą. Ale bystrości umysłu to oni nie zachowali.
0: No bo zostawili włączoną kamerę, która wszystko zarejestrowała, a policja z łatwością dotarła do pseudoartystów. No i grozi im teraz 8 lat więzienia.
1: Mi się wydaje w ogóle, że my wszyscy po prostu nie znamy się na sztuce. A bo to nie jest sztuką zatrzymać pociąg i go pomalować. Jakbyś pomalowała pociąg w ruchu, ha, to by było coś. I to jest sztuka.

0: No i taką muzykę idealnie słucha się, będąc w piątkowe przedpołudnie w pracy, bo tak nastrajamy was na nadchodzący weekend w Super FM. 3 minuty zostały do godziny 9.30. Już w kolejny weekend odbędą się targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz, a wczoraj odbyła się debata deweloperów w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Jak nie macie planów na kolejny weekend, albo już macie dość zbierania grzybów, to śmiało, możecie się wybierać.
1: Albo można najpierw na grzyby, a dopiero potem na targi, bo przecież jedno drugiemu i tak nie zaprzecza. To jest tak, jak teraz można słuchać super muzyki, a potem wiadomości lokalnych, które oczywiście przygotował i przedstawi dla was Andrzej Kutys. No to jest logiczne i bajecznie proste.
0: No patrz na to i nic się nie omija. Genialne w swojej prostocie.
2: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
8: Tylko w piątek w Lidlu. Wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje. 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
2: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
1: W studiu jest już Andrzej Kutys. Wiadomości lokalne w Super FM.
11: Maszyna drążąca tunel pod rzeką pojawi się na placu budowy pod koniec przyszłego roku, mówił w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 wiceminister infrastruktury Arkadiusz Morchewka, pytany o postęp prac przy budowie zachodniej obwodnicy Szczecina.
12: Na każdym z odcinków prowadzone są intensywne prace, co widzicie państwo już zarówno od strony Kołbaskowa, gdzie jest węzeł Szczecin Południe robiony i Szczecin Zachód, poprzez część pomiędzy Kołbaskowem a Dołujami i teraz zaczynają się również prace na wysokości tej części goleniowskiej, czyli trzeciego odcinka już za Odrą. I według naszych informacji, które posiadam, koniec przyszłego roku to będzie czas, kiedy maszyna drążąca tunel zostanie tutaj już przywieziona.
13: Koniec przyszłego roku, czyli rozumiem, że koniec roku 2027, ten stan zaawansowania wrzesień 2026 pozwala na taką tezę, że możemy mówić, że maszyna zacznie drążyć tunel w 2027 roku.
12: Zostanie tutaj przywieziona, dlatego że zrealizowanie całego przygotowania dla tego projektu to jest jest również gigantyczna sprawa, bo maszyna będzie zaczynać swoje prace po części wschodniej Odry, będzie od strony Goleniowa drążyć pierwszy tunel do Polic i potem wracać, również drążąc tunel. Przywiezienie samej maszyny przez wykonawców to jest końcówka drugiej połowy przyszłego roku.
11: Zachodnia obwodnica Szczecina w całości ma być gotowa w 2033 roku.
3: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
11: Teraz o innej inwestycji, która rodzi kontrowersje. Prawo jest ułomne, robimy co możemy, zapewniał w Radiu Super FM Wojciech Dorżynkiewicz, czyli radny współrządzącej miastem Koalicji Obywatelskiej, a był pytany o aktualną sytuację bazy paliw przy ulicy Szklanej w Podjuchach. Przypomnijmy, powstała bez odpowiednich pozwoleń, a mieszkańcy szykują się do następnego protestu w tej sprawie. Jak mówił Dorżynkiewicz w naszym studiu, radni korzystają ze wszystkich dostępnych prawnie środków.
14: Okej, inwestor prowadzi swoją politykę. Zainwestował tam pewnie kilkadziesiąt, może kilkaset już milionów złotych, ale naszym celem jest teraz w tym momencie jako Rady Miasta, jako samorządu, jako radnych, także prezydenta, sprawić, żeby jednak takie rzeczy w mieście się nie działy i nie było na takie rzeczy pozwolenia. Prawo jest ułomne. Nie możemy niestety jako Rada Miasta uchwalić uchwały na najbliższej sesji Rady Miasta, że nakazujemy prezydentowi miasta rozbiórkę własnoręczną bazy paliw w Podjuchach, ani sami tego nie możemy zrobić. Działamy w granicach prawa.
11: Dodajmy, że inwestor kontynuuje przewidziany w polskim prawie proces legalizacji tej budowy.
3: Więcej na stronie super.fm.
11: Dziewiąta edycja Senior mówi w Szczecinie. Na konkurs nadesłanych ponad 100 zgłoszeń, z których do pokazów wybrano kilkanaście profesjonalnie stworzonych filmów, nakręconych zarówno przez osoby 60+, jak i młodszych twórców, którzy w bardzo różny sposób opowiadają o międzypokoleniowych relacjach. Organizatorzy ze szczecińskiego stowarzyszenia Kamera podkreślali, że widzów czekają wyjątkowe spotkania z dziesiątą muzą.
15: Ogromna różnorodność, ale to, co też warto wspomnieć, to to, że twórcy ci powoli sięgają też po na przykład znanych aktorów, bo między innymi tutaj widzieliśmy Julian Glover, który między innymi na przykład grał w Indianie Jonesie. Czy na przykład mamy też twórców, którzy byli nominowani do Oscara. Albo filmy, jeden z filmów znalazł się na, jeśli dobrze pamiętam, długiej liście do Oscara. Także no, cały czas ten poziom po prostu wzrasta.
11: Opowiadał Jakub Romanowski ze Stowarzyszenia Kamera. Pokazy zaplanowano w Willi Lęca, Starej Rzeźni, Centrum Solidarności Stocznia czy Kinie Pionier. Start w przyszłą środę 30 września. Szczegółowy program na stronie seniormovie.pl. Do tematu będziemy wracać. Radio Super FM jest jednym z patronów festiwalu.
16: Super FM Sport. Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. A dziś sporo emocji związanych ze startami polskich reprezentacji narodowych czeka kibiców. O 17 w Mediolanie o finał Mistrzostw Europy zagrają nasi siatkarze. Rywalami Polaków będą Słoweńcy. Ostatnie pojedynki napawają optymizmem, ale jak mówi Bartłomiej Lemański, bałkańska drużyna będzie się chciała zrewanżować.
17: Nie jest tak, że jak ktoś powiedzmy przegrywa albo wygrywa w jednym turnieju, no to potem ten jego poziom zostaje. Każdy trenuje ciężko i chce w następnym turnieju wygrać, więc na pewno też się spodziewamy, że Słowenia przeciwstawi się nam jeszcze mocniej.
16: Oba zespoły znają się doskonale, zagrają ze sobą po raz czwarty w tym roku. Z kolei na Stadionie Narodowym o 20.45 polscy piłkarze zagrają swój pierwszy jesienny mecz w ramach Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Mimo że rywal grał na Mundialu, to jest w zasięgu biało-czerwonych, przekonuje pomocnik naszej drużyny Przemysław Frankowski.
18: No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców wierzę po prostu, że pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
16: Polacy w Lidze Narodów walczą o awans do wyższej dywizji. Zapewni to bezpośrednio pierwsze miejsce w grupie, a w niej oprócz Bośniaków rywalami Polaków są Rumunii oraz Szwedzi. W przypadku drugiej pozycji w grupie podopiecznych Jana Urbana będzie czekał jeszcze mecz barażowy. A na koniec informacji, dobre wieści z Singapuru, bo tam w półfinale turnieju tenisowego zameldowała się Maja Chwalińska. Rozstawiona z numerem 5 Polka pokonała obrończynię tytułu Belgijkę Elise Mertens. Polka pewnie wygrała pierwszego seta 6-2. W drugim Mertens musiała poprosić o przerwę medyczną. Kontynuowała grę, ale zdołała wygrać zaledwie 2 gemy.
3: Super FM. Pogoda.
1: Za oknami dzisiaj sporo szarych chmur i na pewno widzicie, że przelotne opady deszczu będą z nami. Aktualnie na placu Rodła 14, tyle samo na rondzie Ułanów Podolskich w Zdrojach. W ciągu dnia maksymalnie do 16. Ciśnienie raczej stabilne i to nasze samopoczucie powinno być naprawdę dobre. Tym bardziej, że słoneczny weekend mamy na horyzoncie.
19: Gotowi na super weekend.
1: A już za chwilę Barbara Gądek powie o tym, co będzie się działo w Operze na Zamku.

0: Weekend Seniora z Kulturą. To jest ogólnopolska akcja, ale dla Opery na Zamku to także zaproszenie dla konkretnej publiczności. A w studiu ze mną jest Agnieszka Nagórka, dyrektorka i dyrygentka opery. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dlaczego zdecydowaliście się właśnie na Così fan tutte jako spektakl dla seniorów?
1: No to rzeczywiście bardzo piękna akcja, bardzo potrzebna. I pomyślałam, że to będzie Mozart. Wysublimowana, przepiękna muzyka.
0: Mozart, komedia, miłość, zdrada.
1: Tak,
0: to takie troszkę, bardzo współczesne emocje też.
1: Tak, troszkę zastanowimy się nad przewrotnością ludzkiej natury, czy rzeczywiście te kobiety są stałe w uczuciach, ale w takiej rubasznej, delikatnej formie, bo to opera buffo. Chciałabym też zaprosić na ten spektakl seniorów jeszcze z jednego powodu, z powodu obsady, bo chodzimy na wykonawców. I tym razem w roli Fiordiligi wystąpi Marta Matuszewska-Mazanek, którą melomani mogli podziwiać w roli Traviaty. Ale tutaj zupełnie inna odsłona tej bardzo utalentowanej śpiewaczki. Tutaj ta rola Fiordiligi ukazuje jej niebywałą technikę, ten głos jest przepięknej barwy, pokazuje niezwykłą łatwość koloratur u Marty, więc chciałabym ukazać, jakie mamy skarby. Zapraszam, nawet jeżeli ktoś widział wcześniej spektakl Così fan tutte, zapraszam tym razem na Così fan tutte z Matuszewską. I ja zawsze czekam, jeśli chodzi o Così fan tutte, na jedną z perełek, w ogóle przebój, to tak jak lubimy bardzo słuchać Toas Libiamo z Traviaty, to ja zawsze czekam, jeśli miałabym podać najpiękniejszy fragment, to z pewnością aria Come Scolio, Fiordiligi, ale również Tercet Soave. To jest moment taki niezwykle intymny, delikatny, taki powiedziałabym nawet impresjonistyczny, kiedy czas się zatrzymuje i piękno głosów operowych po prostu otula melomanów, widzów. Myślę, że takie arcydzieła muzyki operowej, także zapraszam do delektowania się przepiękną muzyką Mozarta w wykonaniu młodych solistów, artystów.
0: To chyba właściwie odpowiedziałaś już mi na pytanie, które chciałam zadać, że opera często kojarzy się z czymś takim niezwykłym, czasem niedostępnym, bardzo wymagającym i niektórzy mogą powiedzieć, nie, to chyba nie dla mnie, ja się nie nadaję, ja się nie znam, ja się tam będę źle czuła. Co byś powiedziała takim ludziom, którzy nigdy jeszcze nie byli w operze, żeby ich zachęcić, żeby jednak przyszli?
1: Ja myślę, że to propozycja po pierwsze z pięknymi melodiami. Śmieszna intryga, która ma taki swój zabawny koniec.
0: Więc też się można dobrze bawić.
1: Można się dobrze bawić, tak. I naprawdę nie trzeba wiedzieć, co to za koloratury. Po prostu wystarczy oddać się tej historii. Przyjdźcie, będziecie usatysfakcjonowani. Obiecuję, daję słowo.
0: To i my zapraszamy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: A bilety w promocyjnej cenie są do kupienia w kasie Opery na Zamku.

0: No i z taką muzyką jesteśmy gotowi na Super Weekend w Super FM. Suburbia i Pet Shop Boys. Z każdą godziną jesteśmy bliżej weekendu i to cieszy. Ani się nie obejrzałem, a tu proszę, 10.
1: Czeka na Was najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Temat dla Was akurat Marcin Krzebiński, a w nich m.in. o jesiennych remontach na polskich autostradach.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
15: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
3: Jest 10. Wiadomości Super FM.
18: Był trzeźwy, ale kontakt z nim jest utrudniony. Napastnik z Jarosławia. Ruszają jesienne remonty na autostradach. Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Singapurze.
4: Super FM.
2: Wiadomości.
18: Marcin Krzemiński przez 5 lat mieszkał w Niemczech. Nie wiadomo, jak znalazł się w Jarosławiu. W trakcie ataku był trzeźwy. 31-letni Ukrainiec, który wczoraj z nożem w ręku zranił 5 osób na terenie klasztoru w podkarpackim mieście. Jeden z zaatakowanych księży zmarł.
19: Jest z nim utrudniony po prostu w tej chwili kontakt. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie prokuratura mogła go przesłuchiwać.
18: Mówi wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Szczepański.
19: Wzmocniliśmy po pierwsze posterunki i również patrole na ulicach Jarosławia. Nie chciałbym, żeby efektem tej zbrodni, żeby jeden incydent, niestety tragiczny, był elementem takiej po prostu wrogości.
18: Wrogości także na tle narodowościowym, bo sprawca, przypomnę, to obywatel Ukrainy. Zbrodnię potępił już m.in. prezydent Wołodymyr Zełenski. Z kolei prymas Polski zaapelował, by zbrodnia ta nie przyczyniła się do kolejnych aktów przemocy i nienawiści. Ważne informacje dla kierowców z ekspresowej trasy S8 w Łódzkiem. Po zderzeniu 2 ciężarówek zablokowana jest jezdnia w stronę Warszawy na odcinku między Złoczewem a Sieradzem. Nie ma informacji o poszkodowanych. Wyznaczono objazd drogami wojewódzkimi. Ruch w kierunku Wrocławia odbywa się pasem awaryjnym. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. A propos dróg, ruszają jesienne remonty na autostradach, m.in. na A1 i A4. Na A2 jazdę spowolni z kolei przygotowanie do rozbudowy, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
20: Zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Oczywiście przy ograniczeniu prędkości zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo zarówno samych kierowców, jak i wszystkich tych, którzy będą pracowali przy rozbudowie.
18: Prace mogą tu potrwać ponad rok. Będzie nowa aplikacja informująca o zagrożeniach. Uruchomi ją Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Szymon Kępka.
21: Aplikacja ma informować razem z alertami RCB, alertami wojska i służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
22: Telefon będzie wzbudzony, po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał właściwy.
21: Aplikacja jest w fazie testów, ma być gotowa do pobrania do końca tego roku. Nowa rządowa aplikacja nie będzie na razie opierać się o system tak zwanego Cell Broadcast, który informuje niezależnie wszystkie telefony na danym obszarze o zagrożeniu. To ma zostać wdrożone nie później niż za rok.
18: Maja Chwalińska w półfinale turnieju w Singapurze pokonała wyżej notowaną belgijską tenisistkę Elise Mertens 6-1-6-2. Półfinałową rywalkę Mai wyłoni pojedynek Rosjanki Miry Andrijewej z Kanadyjką Leylą Fernandez. Z kolei w chińskim Chengdu Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson awansowali do ćwierćfinału debla. Dziś trzymamy też kciuki za naszych siatkarzy, którzy powalczą o awans do finału Mistrzostw Europy. To o 17:00. Na wieczorem na Narodowym nasi piłkarze w pierwszym meczu Ligi Narodów zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną.
2: Super FM. Pogoda.
1: Nie liczyłabym dzisiaj na jesienne promienie słońca, bo te, no co by nie mówić, skutecznie zatrzymują szare chmury nad naszymi głowami. Możliwe są przelotne opady deszczu, a w ciągu dnia maksymalnie do 16. Jutro na szczęście zdecydowanie piękniejsza aura. W weekend do 20 dużo słońca i bez opadów.
3: Gotowi na super weekend?
23: Gotowi na super weekend.
3: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
0: Ty Zosia, ale to są bardzo przyjemne prognozy. No, słońce, drobne chmury, bez opadów też, ciepło. Takie weekendy lubimy, nie?
1: No, tę pogodę w ten weekend mamy, powiedzmy, na wyciągnięcie ręki. Na zegarach jest 4 minuty po godzinie 10. To jest program Gotowi na Super Weekend w Super FM, a my będziemy razem z wami aż do godziny 14. Tomek Janicki.
0: I Zosia Lichota. A już za chwilę Piotrek Jarząbek sprawdzi, co tu i teraz dzieje się w naszym mieście. Zostańcie razem z nami.
3: Gotowi na Super Weekend.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM pochylamy się nad pomysłem utworzenia rezerwatu przyrody w Puszczy Bukowej. Piotr Jarząbek, dzień dobry. Wczoraj odbyła się konferencja w tym temacie. To jest projekt lansowany, można powiedzieć, przez posłankę Koalicji Obywatelskiej Magdalenę Filiks. Posłuchajmy, co mówiła wczoraj na konferencji.
2: Tak planujemy projekt tego rezerwatu, że ten rezerwat będzie otwarty dla ludzi. Dalej będzie można tam wchodzić, spacerować, chodzić na spacery, jeździć na rowerach, palić ogniska, oczywiście tak jak do tej pory wyznaczonych specjalnie do tego miejsca. Naszym celem nie jest zamknięcie dla ludzi lasu. Naszym celem tak naprawdę jest zadbanie o ten cenny obszar w taki sposób, żeby on służył nie tylko nam dzisiaj, ale też przyszłym pokoleniom. I żadnej krzywdy tam naprawdę z tego tytułu dla nikogo nie będzie.
1: Pomysł utworzenia rezerwatu Knieja Bukowa na terenie Puszczy Bukowej obejmuje 3000 hektarów z 7000 hektarów całej puszczy. O tym opowiadał Paweł Herbut z klubu Knieje Oaza.
3: Ten rezerwat jest w centralnej części Puszczy Bukowej. Całość rezerwat jest na terenie obszarów lasów państwowych, czyli tam nie będzie jakichś dodatkowych obostrzeń dla ludności i dla inwestycji. Jeśli w rezerwacie nie wolno pozyskiwać drewna, a mieszkańcy gminy czasem potrzebują jakąś gałęziówkę, tak, żeby sobie pozbierać i palić w jakimś kominku czy piecu, to będą takie obszary. Większość puszczy będzie objęta rezerwatem, ale nadal bardzo duża część puszczy nie będzie objęta rezerwatem. Nadal tam niestety będą wycinki, no ale to jest kompromis.
1: Na konferencji obecni byli również przedstawiciele przeciwników tego pomysłu. Czego się obawiają? O tym opowiedział Oliver Janiszewski, mieszkaniec Dobropola Gryfińskiego, graniczącego z Puszczą Bukową.
4: Nadchodzą zmiany niezapowiedziane, zmiany, które w naszej opinii są przepychane kolanem, zmiany, które tak naprawdę można nazwać to cichymi zmianami bez żadnych informacji, czy to od ministerstwa, czy to od instytucji, czy to nawet od posłanki Filiks, która tak naprawdę jest przewodniczącą tej akcji. Widząc dzisiejszą mapę w 3000 hektarów planowanego w rezerwatu przyrody, jesteśmy na dobrą sprawę zatrwożeni skalą tego rezerwatu, jaki ma zostać utworzony.
1: Generalnie sama obecność przeciwników tego pomysłu na konferencji prasowej wywołała spore poruszenie, wywiązała się taka mała kłótnia, ale finalnie pomysł posłanki Filiks i całej grupy projektowej trafi teraz prawdopodobnie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jak ona się do tego odniesie i ewentualnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska też pewnie będzie się pochylało nad tym pomysłem. Będziemy czekać na odpowiedzi, no i oczywiście będziemy to na bieżąco śledzić w Radiu Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Idealna muzyka na piątkowe przedpołudnie w Gotowi na Super Weekend w Super FM. Za nami Cher i jej All or Nothing. Muszę przyznać, że zaczęłam czuć się ostatnio bardziej bezpiecznie w naszym regionie.
1: Ale to co to, że masz więcej patroli na dzielnicy, zapłaciłaś podatki, urząd cię nie ściga?
0: Nie. Wczoraj okazało się, ilu lekarzy w Szczecinie uzyskało prawo wykonywania zawodu.
1: No dobra, to dawaj, to ilu dostało takie prawo?
0: 97 lekarzy i 18 dentystów. No, czyli... z tymi dentystami trochę gorzej.
1: Czyli jest szansa, że mniejsze kolejki do lekarzy specjalistów będą. Teraz zamiast czekać 3 lata na zabieg, poczekamy 2. No, perspektywy są dobre, oby się tylko limity nie skończyły. Nam się limity nie kończą. Za chwilę kolejna porcja wiadomości kulturalnych i Barbara Gądek. Zróbcie głośniej, bądźcie razem z nami.
2: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
3: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
4: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
5: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
4: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
10: Super FM zaprasza.
11: Przed nami dzień wielkich emocji i muzyki najwyższej próby. Barbara Gądek, sprawdźmy, co wydarzy się w kulturalnym Szczecinie. W muzycznym kalendarzu Szczecina dziś absolutny hit. Kolejna odsłona kultowego projektu Wspólne Brzmienia. O 20:00 Złota Sala w Filharmonii stanie się świadkiem niezwykłej fuzji. Chór Politechniki Morskiej pod dyrekcją profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch połączy siły z legendą polskiego rocka, zespołem Happysad. Największe przeboje grupy zabrzmią w zupełnie nowych, potężnych aranżacjach na głos chóralny i rockowe instrumenty. A jutro w Willi Lenza traficie na koncert zatytułowany Romantycznie, podczas którego usłyszycie duet Armanda Witolda Fesarda i Dawida Ganczara. W programie znalazło się także coś dla miłośników sztuk wizualnych i kina. W przyszłym tygodniu odbędzie się otwarta debata poświęcona twórczości Jacka Sympolińskiego, która towarzyszy trwającym w Willi wystawom malarstwa współczesnego. Z kolei 30 września wielki finał miesiąca, uroczysta gala otwarcia festiwalu Senior Movie, prezentującego twórczość filmową reżyserów powyżej 60 roku życia. Bilety na wydarzenia oraz szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie internetowej instytucji.
9: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Gotowi na super weekend.

0: A jeszcze przed 11 w gotowych na Super Weekend w Super FM w studiu gościmy Mikołaja Haruka oraz Daniela Lemanowskiego, organizatorów mobilnej galerii sztuki Tor, kolektywu, który ma wspierać młodych szczecińskich artystów, bo przed nami kolejne wydarzenie organizowane przez tę grupę, chociaż skład w studiu gościmy dzisiaj nieco okrojony.
1: Cześć.
2: Hello.
1: Dzisiaj w okrojonym składzie, ponieważ reszta ekipy nie mogła dołączyć, ale z tego miejsca chcielibyśmy serdecznie pozdrowić Amelię, Gosię i Eryka, którzy dalej uczestniczą w organizacji naszych wydarzeń i są nierozłącznymi członkami naszej ekipy.
0: Radio Super FM oczywiście też pozdrawia całą ekipę, której dzisiaj z nami nie ma. Tor dwukrotnie był częścią Szczecin Coffee Festiwalu, wasze targi odbyły się również samodzielnie w kinie Kosmos, a przed nami tak naprawdę czwarty wasz projekt. Powiedzcie proszę może na początku, co, gdzie i kiedy, bo po to się tutaj przecież spotkaliśmy.
1: Już 17 i 18 października zawitamy w nowo powstałej galerii Bałagan, znajdującej się przy ulicy Kolumba 5 i przyprowadzimy do Szczecina nasz nowy format, jakim jest Torowisko. Jest to seria mniejszych niż do tej pory wydarzeń, które mają na celu wypełnienie przestrzeni pomiędzy naszymi dużymi eventami. Zauważyliśmy, że w Szczecinie mogłoby się dziać jeszcze więcej, dlatego dalej chcemy coś od siebie dołożyć i będziemy starali się wprowadzać częstsze, acz mniejsze eventy pomiędzy naszymi nominalnymi dużymi, które też właśnie działy się we współpracy z Coffee Festivalem i w kinie klubie Kosmos.
0: No właśnie, wspomniałeś, że to będzie coś mniejszego. Zazwyczaj mieliście pod swoimi skrzydłami, pod waszym patronatem wielu artystów, a ilu w takim razie możemy się spodziewać tym razem?
3: Możemy się spodziewać teraz 7 artystów, którzy będą wystawiali swoje prace. Poza tym też będzie można usłyszeć naszych dobrych przyjaciół.
1: To wydarzenie chcielibyśmy przeprowadzić bardziej w formacie wernisażowym. Wieczorna wystawa, koncert z okazji otwarcia, występy DJ-ów, do tego oczywiście jedzenie, napoje. Format, w którym nasi goście będą mogli się troszeczkę rozerwać. Nie nazywałbym tego stricte wybuchową i wybujałą imprezą, bo dalej będzie to wystawa, dalej to będą targi sztuki. Tak jak mówiłem, będzie 7 wystawców spod naszego ramienia, którzy będą pokazywać swoje prace w zakresie fotografii, malarstwa, czy też przedmiotów użytkowych. I zależy nam na tym, żeby stworzyć kolejne 2 popołudnia, w których nasi znajomi, ich rodziny będą mogli przyjść i po prostu dobrze, kreatywnie spędzić czas. Żebyśmy po prostu wszyscy mogli się spotkać i porozmawiać o tym, co się dzieje.
0: To jak już wspomnieliśmy, czwarty raz, czwarte wydarzenie, więc myślę, że można potraktować was trochę nie jako ekspertów w tym temacie. Czy dostrzegacie rosnące zainteresowanie młodych ludzi w Szczecinie kulturą i sztuką?
3: Ja myślę, że tak, że to zainteresowanie wzrasta. Jest to, powiedzmy, nie tak doraźnie zauważalne, ale zdecydowanie jakby wśród naszych znajomych widzimy poprawę i jakby większą chęć uczestniczenia. Nawet to, że jakby się zgłaszają do nas coraz to więcej nowych ludzi, to nam pokazuje, że to zainteresowanie gdzieś tam wzrasta.
1: W 100% się z tym zgadzam. Dla mnie największa różnica była odczuwalna w momencie, jak wróciłem do Szczecina po 3 latach nieobecności. Miasto zupełnie się rozwinęło i dalej się rozwija. Wystarczy spojrzeć po tym, co się dzieje na ulicach popołudniami, nawet w tygodniu, nie tylko w weekendy. Jest dużo ludzi, ludzie chcą coś robić, odwiedzają liczne lokale i faktycznie można zanotować wzrost wydarzeń kulturalnych. Coraz częściej zapełniają się galerie podczas obron studenckich, podczas różnych wystaw Akademii Sztuki i my chcemy w tym uczestniczyć, chcemy tu być, chcemy dołożyć swoją cegiełkę, bo widać po tym, jak jesteśmy odbierani, że Szczecin tego potrzebuje, Szczecin tego chce.
0: To nic, tylko się cieszyć, że można usłyszeć takie właśnie słowa od młodych przedstawicieli naszego miasta, ale chciałabym was jeszcze zapytać, dlaczego postawiliście na formułę mobilnej galerii zamiast jednego stałego miejsca na mapie miasta?
1: Odpowiedź na to pytanie jest całkiem prosta. Nie mamy własnego miejsca. Nie jesteśmy sobie w stanie pozwolić na otworzenie lokalu, galerii, czegokolwiek. Oczywiście byłoby to spełnieniem marzeń i fantastycznie by było stworzyć jakąś przystań kultury w Szczecinie, ale na ten moment musimy sobie radzić z tym, co mamy. Korzystamy z gościnności, z uprzejmości różnych miejsc, które do tej pory nas gościły

0: i staramy się krok po kroku budować własną platformę i miejmy nadzieję, że kiedyś uda się to skwitować otwarciem jakiegoś lokalu.
1: Ja mogę tylko powiedzieć w takim razie, że trzymamy za Was bardzo mocno kciuki. No i na sam koniec, gdzie szukać informacji o Waszym wydarzeniu i jak w ogóle można Was znaleźć w internecie?
2: No to zapraszamy oczywiście przede wszystkim na Instagram torpodłoga.zs, na naszego Facebooka torpodłoga.zs, tam głównie zapraszamy.
1: No i my oczywiście zachęcamy do zerkania na media społecznościowe Toru, jak i na samo wydarzenie. Przypominam, 17 i 18 października, Galeria Bałagan, ulica Kolumba w Szczecinie, targi twórcze Tor pod hasłem Torowisko. Bardzo panowie dziękuję Wam za rozmowę. Waszymi i moimi gośćmi w Super FM byli Mikołaj Haruk oraz Daniel Lemanowski, organizatorzy mobilnej galerii sztuki Tor. Dzięki panowie.
0: Dziękujemy.
2: Do zobaczenia.

0: Listen to your heart i Roxette. Oni nam mówią, by słuchać głosu swojego serca. No i nie potrzebujemy do tego specjalistycznych narzędzi, jak na przykład stetoskopu. Tu gotowi na weekend w Super FM, a już za chwilę godzina 11, to czas na najświeższe wydanie wiadomości. Temat dla was Marcin Krzemiński, w nich m.in. o zarzutach dla nożownika z Jarosławia. Nie odchodźcie daleko, by żadna informacja wam nie umknęła.
1: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
8: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
1: I po reklamie.
9: Jest 11. Wiadomości Super FM.
10: Gotowe czekają na przedstawienie zarzuty dla napastnika z Jarosławia. Potem rządzący o pożarze bazy Starlinków na Mazowszu. Będziemy też w Łodzi, gdzie rusza festiwal światła.
1: Super FM. Wiadomości.
10: Marcin Krzemiński. Prokuratura ma już gotowe zarzuty wobec 31-letniego Ukraińca, który wczoraj w Jarosławiu na Podkarpaciu na terenie klasztoru zaatakował 5 osób. Jeden z zaatakowanych księży zmarł. Pozostali ranni są w stanie stabilnym. Na chwilę obecną ich życie nie jest zagrożone.
11: Mam już sformułowane zarzuty wobec sprawcy pana Ichora M. Zarzuty spowodowania zbrodni zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa pokrzywdzonych i oczywiście spowodowania ciężkich obrażeń ciała. Zobaczymy, czy uda nam się dzisiaj te zarzuty przedstawić. Zostali powołani biegli do wydania opinii, czy będzie możliwe przeprowadzenie z jego udziałem dzisiaj czynności.
10: Mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Zatrzymany mężczyzna był trzeźwy. Znów tragiczne doniesienia z Kijowa. W uderzeniu rosyjskiego drona w budynek mieszkalny w stolicy Ukrainy zginął 14-letni chłopiec. Rannych zostało co najmniej 7 innych mieszkańców 16-piętrowego bloku. Na miejscu zdarzenia pracują wciąż służby. Wszystko wskazuje na to, że był to akt dywersji. To wiceminister spraw wewnętrznych o pożarze, który dwa dni temu wybuchł na Mazowszu na terenie bazy Starlinków. Wiesław Szczepański dodał, że dzięki systemom zapasowym łączność internetowa nie została zakłócona zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. Maciej Kluczka.
12: Czy było to celowe podpalenie i czy stała za tym Rosja? Jeszcze wczoraj koordynator służb specjalnych minister Tomasz Szymoniak nie chciał dawać jednoznacznych ocen. Dziś w TVN24 poinformował, że najprawdopodobniej było to celowe podpalenie. A wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański dodał.
13: Tutaj widać na celowe podpalenie, bo najprawdopodobniej jakąś cieczą to zostało oblane, podpalone. Szkody to szacujemy dzisiaj na około 500 000. Około 1 000 000 udało się.
14: Bo zapaliły się też anteny, prawda?
13: Tak, anteny, no spalił się również agregat prądotwórczy. Może być to akt dywersji.
12: Wiceminister przyznaje, że teren wymaga lepszej ochrony.
13: Ten teren był ogrodzony i teren był monitorowany za pomocą kamer. Natomiast nie ma ochrony takiej fizycznej.
12: Sprawę bada m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
10: Papież Leon XIV przybył do Paryża. Tym samym rozpoczął 4-dniową podróż apostolską do Francji. Oprócz stolicy Francji odwiedzi też Lourdes i Metz. Co ciekawe, głowa Kościoła katolickiego jest z wizytą w Paryżu po raz pierwszy od 18 lat. W Łodzi rusza dziś 16. Festiwal Światła. Wieczorami na mieszkańców i turystów czekać ma kilkadziesiąt atrakcji, świetnych instalacji, iluminacji budynków czy wyświetlanych na nich animacji. Jak zwykle osią festiwalu będzie główna ulica miasta, czyli Piotrkowska i jej okolice. Jedna z ważniejszych atrakcji ma się pojawić przy numerze 113, mówi organizator Beata Konieczniak.
15: Stanie monumentalna rzeźba kobieca. Będzie ubrana w powiewające piękne szaty.
10: Festiwal potrwa do niedzieli.
5: Super FM. Pogoda.
0: Za oknami dzisiaj sporo chmur i na słońce nie ma co liczyć. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu, zresztą już się pojawiły, więc parasol może się dzisiaj przydać. Ma maksymalnie w ciągu dnia do 16, jutro zdecydowanie więcej słońca i cieplej, bo do 20.
9: Gotowi na super weekend?
16: Gotowi na super weekend.
9: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
17: A ciśnienie jeszcze, bo to nie wiadomo, czy podchodzić do ekspresu, czy może lepiej go omijać.
0: Słuchaj, to możesz śmiało podchodzić, bo ciśnienie jest dzisiaj nad wyraz stabilne.
17: No to może zróbmy teraz taką oficjalną przerwę na odejście od komputera. Wiecie, na przerwę od papierologii, od pracy, w urzędzie, zamknijcie to okienko. Wiecie, dajcie się porwać pauzie w robocie.
0: Zosia oficjalnie i z werwą rozpoczęła tą przerwę w pracy. No to co, to tak do 11:15, może 10-11 minut. Idealna sprawa.
17: Idealna sprawa. Idealna przerwa. Możecie być nam zdecydowanie wdzięczni. Szef też idzie na przerwę, także proszę bardzo, wychodzimy.
0: Zosia Lichota.
17: I Tomek Janicki. Będziemy z wami do 14:00, a już za chwilę naszym gościem będzie Ewa Mrugowska ze szczecińskiego schroniska dla zwierząt.
9: Gotowi na super weekend.
17: I zadzwonimy też do Sylwii Fabiańczyk-Makuch, dyrygentki chóru Politechniki Morskiej. Dużo się dzieje w tej godzinie w Super FM, a na zegarach już 11:04.

0: Don't You Worry Child i Swedish House Mafia i John Martin w gotowi na Super Weekend w Super FM. 15 minut po godzinie 11, a studio Radia Super FM odwiedziła pani Ewa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. Dzień dobry pani Ewo, witam gorąco.
1: Dzień dobry.
0: Zapytam na początek, bo ważna data szykuje się w kalendarzu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie. To jest 3 października. Co to za dzień i dlaczego to jest ważna data?
1: 3 października to sobota. I tak. To dzień otwarty schroniska. Świętujemy tego dnia Światowy Dzień Zwierząt, który jest 4 października, ale zazwyczaj robimy imprezy, swoje eventy w sobotę, więc wszystkich serdecznie zapraszamy. W ogóle październik jest takim miesiącem zwierząt. Od pierwszy tydzień października tak się przyjęło, jest to tydzień właśnie Światowy Tydzień Zwierząt, a 4 października to ten Światowy Dzień Zwierząt. Ale żeby nie pokręcić, 3 października zapraszamy wszystkich Państwa do schroniska w godzinach 12-15. Mamy sporo atrakcji, przede wszystkim jesteśmy my, można obejrzeć schronisko od tej drugiej strony,
0: od
1: zajrzeć
0: wewnątrz.
1: W każdy zakątek, żebyście Państwo wiedzieli, jak to na co dzień działa, więc będą spacery po schronisku, spacery będą wszystkich spacerowiczów oprowadzali nasi wolontariusze. Będzie poczęstunek, ciasta, kawa, herbata, grzaniec, oczywiście bezalkoholowy. Będzie przebiegnij się, które jest zawsze w każdą sobotę o 12. No i będziemy mieć też gości. I najbardziej cieszymy się z tego, że tego dnia będzie u nas OSP Wołczkowo, które zarówno prelekcje pokaże, jak i będą 4 psy. Są to psy poszukujące, psy pracujące, które są psami ratowniczymi. I OSP Wołczkowo opowie o tym, jak wykonują te swoje akcje ratownicze, jak można zostać opiekunem takiego psa. Naprawdę bardzo ciekawa, fajna rzecz i fajne środowisko, fajni ludzie, tak? Będziemy też gościć Stowarzyszenie Polites. To jest bardzo fajne, ważne dla nas stowarzyszenie, ponieważ oni się zajmują koordynacją wolontariatu na terenie gminy Szczecin. I bardzo ściśle współpracujemy z Politesem od kilku lat i też chcemy jak gdyby pokazać, że możliwości wolontariatu nie tylko w schronisku istnieją, ale w ogóle warto samą ideę wolontariatu poznać i wspierać, tak? Wspierać inne organizacje, czy też inne instytucje w mieście. To też bardzo będzie ciekawe spotkanie. Nasza doktor, pani doktor Iżak, nasz lekarz weterynarii, opowie o historiach takich psów, które zmieniły troszeczkę historię świata. To tak troszeczkę bardziej lekko, żeby nie było aż tak ponuro, smutnie. Przygotuje coś takiego fajnego, dotyczącego właśnie zwierząt, które po prostu w naszej historii, czy też w historii świata jakieś tam miejsce zajęły. I co jeszcze? Na pewno mi coś wybawiło. A, Dogoland. Będą jeszcze psy tropiące, czyli te psy, które pracują węchem. To też fajna rzecz, też będą ze swoimi psiakami. Dokładny scenariusz, który jeszcze się tam kształtuje, będzie na naszej stronie internetowej, będzie też na naszym Facebooku. Na pewno też roześlamy do mediów. Wszystkich naprawdę serdecznie zapraszamy. Od 12 do 15, 3 października.
0: Pozostaje tylko życzyć, żeby była pogoda. Pani Ewo?
1: Sprawdziłam, będzie pogoda. Aha, zapomniałam o jednej rzeczy. To jest bardzo ważna rzecz. I to będzie fajna rzecz. Otóż mamy opiekuna zwierząt, który jednocześnie, bo wcześniej był u nas wolontariuszem, teraz jest opiekunem zwierząt. Jest to osoba, która kiedyś grała w Indios Bravos. I pan Marcin skomponował piosenkę pod tytułem Jak bezdomny pies. To taki będzie nasz, myślę, hymn. Chcielibyśmy tego dnia nakręcić, oczywiście naszymi możliwościami, głównie smartfonami, nakręcić taki mini teledysk, bo naprawdę piosenka jest wpadająca w ucho. Naprawdę, ja tę piosenkę znam demo. Jest super, więc zapraszam, bo kilka razy odtworzymy tę piosenkę. Tutaj też muszę ukłon naprawdę w stosunku do Domu Kultury Słowianin, bo Słowianin nam pomaga i zawsze nas wspiera i oni nam zapewnią zaplecze techniczne. No i ostatnia rzecz, ja przepraszam, że tak długo mówię, ale ostatnia ważna rzecz. Te dni otwarte są współfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ponieważ jest to część naszej kampanii edukacyjnej pod tytułem Zwierzęcy Zakątek w Mieście.
0: Zapytam pani Ewo, bo mówiła pani o tych bezdomnych zwierzętach. Ile zwierzaków czeka teraz na adopcję w szczecińskim schronisku? Tak mniej więcej.
1: Mniej więcej bardzo dużo, czyli 58 psów i 131 kotów. To już jest taka tendencja, która myślę jest tendencją ogólnokrajową, że z bezdomnością psów dajemy sobie spokojnie radę. Schroniska od wielu, wielu lat były nastawione przede wszystkim na opiekę nad bezdomnymi psami. Natomiast z bezdomnością kotów uczymy się sobie radzić. Ta bezdomność się pogłębia i niestety z roku na rok mamy coraz więcej kotów. Teraz na dzień dzisiejszy jest 131 kotów gotowych do adopcji.
0: Jak możemy przeciwdziałać tej bezdomności w takim razie?
1: Przeciwdziałanie to jest przede wszystkim dwie rzeczy. Sterylizacja, kastracja, czyli po prostu nie twórzmy niechcianych zwierząt. Nie twórzmy, bo ja nie określam tego jako bezdomne. One są po prostu niechciane. Jeśli nie ma takiej potrzeby, jeśli Państwo nie prowadzicie jakiejś hodowli i nie jest to zwierzę hodowlane, rasowe, proszę naprawdę wysterylizować, wykastrować swojego zwierzaka ze względu na właśnie tę bezdomność, ale też ze względu nawet ze względów zdrowotnych, tak? To potem naprawdę ustrzeże tego zwierzaka w wieku poważniejszym, starczym, przed wieloma nowotworami. Naprawdę to polecam. Ja wiem, że te zabiegi bywają kosztowne, ale warto zainwestować w swojego zwierzaka, bo to jest inwestycja w jego zdrowie. Kolejna sprawa to znakowanie, czyli chipowanie. Chipowanie wejdzie w życie za kilka lat, już będzie obowiązkowe, ale warto już teraz zabezpieczyć swojego zwierzaka, zaczipować go, ale co jest ważne, nie tylko zaczipować, ale też zadbać, żeby ten chip był zarejestrowany. Ponieważ proszę mi wierzyć, 1/3 zwierząt, które do nas trafiają i mają chipa, to jego chip jest pusty. Po prostu nie niesie ze sobą żadnej informacji, tylko numer i nic więcej. A ważne jest, żeby schronisko, odczytując taki numer chipa, miał jednocześnie od razu kontakt do właściciela, jego adres czy też jego numer telefonu. Nie chodzi o to, wszystko jest oczywiście zgodnie z RODO, te dane są zabezpieczone, więc naprawdę znakowanie jest tutaj też bardzo, bardzo ważne.
0: Pani Ewa Mrugowska, kierownik schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie, zapraszała na 3 października, czyli na dzień otwarty schroniska. Ja też Was gorąco na to wydarzenie zapraszam. Dziękuję pięknie za to spotkanie.
1: Dziękuję uprzejmie.

0: Madonna i Like a Virgin w gotowi na Super Weekend w Super FM. Dzisiaj jest, słuchajcie, Dzień Budowlańca. No i proszę bardzo, mamy tutaj ofertę dla wszystkich, którzy chcieliby się podjąć ciekawej fuchy. Miasto szuka chętnych na remont stołczyńskiej wiaty w czynie społecznym, co ważne, by ta po remoncie znowu miała szansę cieszyć nasze oczy.
1: A, w czynie społecznym mówisz. A to nie jest lepiej znaleźć po prostu patrona takiej wiaty, co by zasponsorował taką renowację? Wiecie, na wiacie miałby swoje logo i tego typu sprawy.
0: Najlepiej by tam wyglądało logo Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego albo, o, lepiej, strefy płatnego parkowania. Teraz zostają podobno duże wpływy z mandatów, bo zaczęli je skrzętnie wysyłać nawet po roku od kontroli. To kasa na wiatę jak znalazł i od razu ma patrona.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
2: Zadbano o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin. Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3. Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: I po reklamie.
3: Gotowi na super weekend.

0: 12 gotowi na Super Weekend w Super FM i takiej muzyki to można by słuchać cały czas. Choć zdecydowanie lepiej jest posłuchać jej na żywo, dlatego już teraz dzwonimy do dyrygentki chóru Politechniki Morskiej profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch. Halo, halo, dzień dobry, słychać nas?
1: Halo, halo, dzień dobry, a ty mnie słychać?
2: No oczywiście, jak zawsze, pani Sylwio. Dzisiaj wyjątkowy koncert chóru Politechniki Morskiej. Co to za koncert? Gdzie on się odbędzie? Kto się pojawi na scenie? No poza oczywiście chórem Politechniki Morskiej.
1: Już opowiadam. Koncert już dosłownie za kilka godzin. No trwają naprawdę bardzo intensywne przygotowania. Mogę zdradzić, że jestem właśnie w tej chwili podczas makijażu.
2: Trochę panią wyrwaliśmy, prawda?
1: Tak, tak, ale bardzo mi miło podzielić się wszystkimi miłymi informacjami. Dzisiaj gramy z zespołem Happy Set. To jest nasza w ogóle 13. już edycja projektu Wspólne Brzmienia i tym razem zaprosiliśmy do współpracy znakomitych artystów, chłopaków z zespołu Happy Set, czyli coś zupełnie odmiennego niż do tej pory mieliście państwo usłyszeć okazję. O godzinie 17 pierwszy koncert, o godzinie 20 drugi koncert Filharmonia w Szczecinie. Natomiast nie mam dobrych wiadomości odnośnie biletów, bo wszystkie zostały sprzedane.
2: Ale to ja się nie dziwię, że są sprzedane, bo to wszystko jest w ramach projektu Wspólne Brzmienia, pani Sylwio. Co to jest za projekt? Tak.
1: To jest nasz autorski projekt, który ma na celu ukazać, że fuzja z przeróżnymi gatunkami muzycznymi, stylami, artystami po prostu ma sens w przypadku chóru. I to jest coś innowacyjnego, odmiennego niż do tej pory, no to już zresztą 13 edycji, więc to już trwa. Do tych naszych edycji zapraszaliśmy znakomitych artystów, między innymi graliśmy z zespołami Organek, z zespołem WW, Fisze Made, Tworzywo, artystami takimi jak Kaja czy Leszek Możdżer, Kuba Badach, Dorota Miśkiewicz i wielu, wielu innych. No bardzo, bardzo kochamy ten projekt i mam nadzieję, że publiczność już nie tylko wiem, że ze Szczecina również podąża za nami.
0: 13 edycji za wami, ale na pewno znajdą się takie osoby, które chciałyby po tej drugiej stronie, po tej waszej stronie wystąpić w takim projekcie. Zbliżamy się też do początku roku akademickiego. Czy szykujecie już nabór dla kolejnych chórzystów, czy jeszcze nie?
1: Tak. Tak, tak, dokładnie. Jesteśmy w zasadzie w trakcie również równolegle przygotowań do naboru i czekamy na zdolne osoby, które chciałyby do nas dołączyć. To właśnie myślę, że to jest dobry moment, bo jak widać, można w takich niesamowitych projektach wziąć udział. Jest nas ponad 100 osób, dzisiaj również na scenie stanie nas prawie 100-osobowa drużyna, a my zapraszamy wszystkie chętne osoby do dołączenia do naszych przygód muzycznych, tego typu i nie tylko, bo to również duże medialne koncerty, ale też piękna muzyka sakralna, muzyka kompozytorów współczesnych, którzy piszą specjalnie dla Chóru Politechniki Morskiej w Szczecinie. To też projekty, które wykonujemy w Filharmonii w Szczecinie, czyli duże dzieła oratoryjne i cała masa przygód za granicą. Jeździmy po całym świecie, podróżujemy, koncertujemy, osiągamy świetne sukcesy na arenach międzynarodowych, więc zapraszamy przede wszystkim osoby, co chcę podkreślić, nie tylko z Politechniki Morskiej w Szczecinie. Jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy po prostu kochają śpiewać, z różnych uczelni absolwentów. Próbujcie, niedługo już pokazujemy, kiedy zaczynamy ten nabór, a będzie to początek października. Proszę zaglądać na nasze media społecznościowe.
2: No i tą piękną przygodę z muzyką można przeżywać razem z chórem Politechniki Morskiej. Pani Sylwio, my nie będziemy przeszkadzać dłużej, bo wiem, że pewnie kosmetyczka tam się denerwuje, że oka nie może pomalować, że może gdzieś tam...
1: Nikt się nie denerwuje.
2: Jest dobrze. Pani Sylwio, tak. Życzymy w takim razie pięknego koncertu dzisiaj o 17, o 20 w Szczecińskiej Filharmonii w ramach projektu Wspólne Brzmienia, a gościem telefonicznie w studiu Radia Super FM była dzisiaj z nami pani profesor Sylwia Fabiańczyk-Makuch, dyrygentka Chóru Politechniki Morskiej.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Super FM.

0: No i patrzcie, no, tak nam spieszno do tych wiadomości. Tak dla was gramy w Super FM. To była wyjątkowa godzina i nie da się ukryć, że powoli dryfujemy w stronę weekendu. Na zegarach 8 minut zostało do godziny 12. I to czas na kolejną dawkę wiadomości z Polski i świata, które ma dla was Miriam Lipińska. W nich opowie między innymi o wycieku danych medycznych. A my wracamy z Zosią zaraz po wiadomościach.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia. Bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia. Forum Onkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
5: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
4: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
5: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
4: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
6: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
7: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
8: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
10: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
11: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
12: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie.

0: Jest 12. Wiadomości Super FM.
1: Prokuratura ma już zarzuty dla nożownika z Jarosławia. Małżeństwa jednopłciowe będą mogły wspólnie się rozliczać. Kolejny wyciek danych medycznych Polaków.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Miriam Lipińska. Zarzuty zabójstwa, usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała chce postawić prokuratura 31-letniemu Ukraińcowi, który wczoraj w opactwie benedyktynek w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem księdza i ranił 4 inne osoby. Mężczyźnie grozi dożywocie. Na razie Ihor M. jest w szpitalu pod obserwacją lekarzy i to oni zdecydują, czy będzie mógł zostać dziś przesłuchany. Prokuratura podjęła już formalne kroki na wypadek, gdyby nie było to możliwe, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
3: W takiej sytuacji złożymy wniosek do sądu o aresztowanie Ihora M. W posiedzeniu wówczas będzie uczestniczył ustanowiony dla niego obrońca z urzędu.
1: W Jarosławiu do niedzieli trwa żałoba. Osoby tej samej płci, które zawarły małżeństwo za granicą, będą mogły wspólnie się rozliczać. Minister finansów właśnie poinformował, że podpisał tak zwaną interpretację ogólną. Dzięki niej osoby, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa, będą miały w polskich urzędach skarbowych takie same prawa i obowiązki podatkowe, jak wszyscy inni małżonkowie. Jak mówi zastępczyni rzeczniczki praw obywatelskich Anna Błaszczak-Banasiak, to niezwykle ważna decyzja ministra finansów.
4: Z jednej strony ta decyzja powinna być czymś zupełnie oczywistym, bo ta równość w moim głębokim przekonaniu wynika wprost z przepisów polskiej konstytucji, ale z drugiej strony ona nie może nie cieszyć, bo z całą pewnością jest dowodem pewnej politycznej odwagi i takiej odwagi nie można nie docenić.
1: Wcześniej małżeństwo osób tej samej płci, które mają akty transkrypcji, uznały już takie instytucje jak ZUS czy NFZ. Nowy, poważny incydent dotyczący bezpieczeństwa naszych danych medycznych. Tym razem dotyczy oprogramowania Medyk firmy Kubusoft. O wycieku zaalarmował odwykowo-psychiatryczny ośrodek leczniczy w Inowrocławiu. Natomiast sama firma Kubusoft do tej pory nie powiadomiła odpowiednich służb o tym, że jej oprogramowanie padło ofiarą ataku. Jak poinformował minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wyciekły adresy, numery telefonów i PESEL oraz informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Działania w sprawie incydentu prowadzi już Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępstw. A to już druga podobna sprawa w ostatnim czasie. W sierpniu ministerstwo informowało, że w wyniku włamania do systemu MyDoktor wyciekły dane medyczne około 19 milionów Polaków. Cyberprzestępcy najskuteczniej łowią swoje ofiary na SMS. Z badania przeprowadzonego w krajach nordyckich przez Nimbler wynika, że w linka w SMS-ie kliknęła prawie 1/3, w tego w mailu tylko kilka procent. Najczęściej dajemy się nabierać na treści dotyczące codziennego życia, mówi Magdalena Baraniewska.
5: W Szwecji fałszywa informacja o promocji w sklepie z elektroniką skłoniła do kliknięcia 69,4% odbiorców, a w Danii wiadomość o możliwości odbioru leku 58,3%.
1: W Polsce w zeszłym roku operatorzy telefoniczni zablokowali prawie 2 miliony złośliwych SMS-ów. Warszawa będzie we wtorek testować swoje syreny alarmowe. Ćwiczenia dotyczą trzech dzielnic: Mokotowa, Wilanowa i Ursynowa. Wojewoda Mazowiecki zaapelował do mieszkańców, by słysząc dźwięk syren lub komunikaty głosowe o alarmie, zachowali spokój i nie podejmowali żadnych czynności.
2: Super FM. Pogoda.
6: Na termometrach w centrum Szczecina 14 stopni, a przelotne deszcze i zimny wiatr sprawiają, że odczuwać możemy niestety ledwo 11. No, jak widać, na niebie próżno dziś szukać słońca, a coraz wyższe ciśnienie zostanie z nami aż do niedzieli, no ale chociaż biometr. Zarówno dziś, jak i w weekend zapowiada się korzystne.
0: Gotowi na super weekend?
7: Gotowi na super weekend.
0: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
8: No tam Zosia, taki jesienny chłodek, słońce schowane za chmurami też mają swój urok. Zwłaszcza gdy weekend jest już bardzo, bardzo blisko.
6: No na pewno miłośnicy takiej aury powinni być zadowoleni, że już za chwilę, już za moment będą mogli schować się po pracy pod kocem z ulubioną książką. Ale na razie na zegarach 4 minuty po 12:00. To jest program Gotowi na super weekend w Super FM, a my będziemy wam towarzyszyć aż do 14. Zosia Lichota?
8: Tomek Janicki, cześć, witajcie, a już za chwilę Ato News, czyli informacje ze Szczecina z pierwszej ręki w nieco prześmiewczym stylu.
0: Gotowi na super weekend.

0: to news.
1: Prześpiewczo patrzymy na świat i na to, co dzieje się w Szczecinie w Ato News. I na początek przeglądam kolorową prasę. Proszę bardzo, trwają zapisy na lekcje Zostań przyjacielem wody. To program, który wraca do szkoły i przedszkoli i są to bezpłatne zajęcia edukacyjne. No, ja mam wrażenie, że takie warsztaty Zostań przyjacielem wody to powinien przejść każdy dorosły po dobrej piątkowej imprezie.
0: Ato News.
2: Szczecinianki i szczecinianie zwracają uwagę na brak ławek do siedzenia.
1: Ale to gdzie zgłaszają, że nie ma gdzie siedzieć, czy jak?
2: No uwaga, na Niebuszewie.
1: A, na Niebuszewie. Bo ja myślałem, że gdzieś chodzi o ławeczkę, nie wiem, przed sklepem Wilkowy, jak w serialu Rancho na przykład.
2: Wiesz co, powiedziałabym, że byłeś blisko, bo właśnie na Niebuszewie nie ma ławek. No bo wszyscy, co siedzieli na ławce, to wiemy przecież, że już siedzą gdzieś indziej.
0: To news.
1: Ruszyły zapisy na 8 szczeciński bieg niepodległości. To jest informacja dnia.
2: Tak, i ten dopiero się odbędzie 11 listopada, ale chęć i gotowość do biegu można zgłaszać już teraz.
1: Do przebiegnięcia będzie około 5 km na szczecińskiej Łasztowni.
2: I mają bardzo ładne koszulki, takie biało-czerwone, wały Chrobrego z przodu, dźwigozaury z tyłu. No,
1: wały z przodu na pewno. Ja dla samej koszulki bym pobiegł.
0: To news.
2: Szczecin najlepszym miastem do życia to jest czołówka jednej z lokalnych gazet.
1: Ale to nie ma się co dziwić, nie ma jak co kryć. Aż musiałem język złapać w ustach. Wyprzedziliśmy Warszawę, Kraków, Wrocław. Zajęliśmy 2. miejsce w Polsce za jakość powietrza. 4. pod względem dostępności mieszkań i 5. za dostęp do lekarzy na NFZ.
2: Ale jest też 1. miejsce, podium, no. Czołówka. Uwaga, zdanie wysłane mandaty w SPP.
1: Jedyni w Polsce. No, to nie da się ukryć, że tu mając auto... żyje się najlepiej.
0: A to news.
1: Mam cytat z pewnego portalu. Berlińczycy mówią, że nie ma już miasta, które znali i kochali. Mecklenburgczycy boją się, że tutaj będzie podobnie.
2: No ale to na pograniczu przecież wygrało ostatnio AfD. To będą mieli takie, jakie znali.
0: A to news.

0: Zosia śpiewała, ale nie włączyłem jej mikrofonu, całe szczęście. Damiano Dawid i Zombieland w gotowi na super weekend w Super FM. Na zegarach 26 minut po godzinie 12. Teraz gorący temat, już za moment oficjalnie ruszy budowa obwodnicy Mierzyna i to za jedyne 153 miliony złotych. Droga ma wybawić od cierpienia 14 tysięcy kierowców, którzy codziennie marnują godziny w korkach. Czyli koszt na jednego kierowcę wynosi raptem niecałe 11 tysięcy.
1: I mimo, że ta inwestycja na pewno ułatwi nam życie, to całą uwagę i tak skradło rondo planowane przy centrum handlowym Ster, które ma być rondem biszkoptowym.
0: Tak, nie turbinowym, nie bezkolizyjnym. Drogowcy po prostu już teraz uznali, że skoro będzie się stało w korku, to chociaż warto pomyśleć o czymś słodkim do kawy.
1: No ale tu od razu nasuwa się pytanie, czy jak już tam wjedziemy, to faktycznie będzie szło gładko, czy jednak po tych planowanych 3 aż latach budowy dostaniemy, no nie po raz pierwszy, w Szczecinie drogowy zakalec.
2: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłada farmaceutyczne Polpharma SA.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
16: Super FM zaprasza.
17: Barbara Gądek, sprawdźmy, co wydarzy się w kulturalnym Szczecinie. Do Szczecina wracają największe targi nieruchomości w regionie. Przez dwa dni będzie można porównywać oferty mieszkań, dopytywać o szczegóły, negocjować ceny, inspirować się nowymi trendami w wyposażeniu wnętrz i słuchać porad ekspertów. 45. Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz będą 3 i 4 października w hotelu Marriott. Wstęp bezpłatny. Dobre brzmienie, dobre kino i niezwykli twórcy. W środę 30 września w szczecińskiej Willi Lenza wystartuje 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Senior Movie 2026. To wyjątkowe święto kina, które udowadnia, że na realizację reżyserskich pasji nigdy nie jest za późno. Festiwal w całości dedykowany jest niezależnym i amatorskim twórcom filmowym powyżej 60 roku życia. Uroczysta gala otwarcia rozpocznie się o 19 w klimatycznej sali teatralno-kinowej rezydencji. Tuż po części oficjalnej zobaczycie pierwszy seans w ramach festiwalowego cyklu Polskie Doki. Na ekranie pojawi się poruszający dokument Znaki Pana Śliwki w reżyserii Urszuli Morgi i Bartosza Mikołajczyka. To opowieść o Karolu Śliwce, jednym z najwybitniejszych polskich projektantów graficznych XX wieku. Twórcy na przykład kultowego logo PKO Banku Polskiego, którego genialne projekty zna każdy z nas, choć mało kto kojarzy je z jego nazwiskiem. Co ważne dla kinomanów, wstęp na galę oraz pokaz inauguracyjny jest całkowicie bezpłatny. Darmowe wejściówki będą wydawane na miejscu na pół godziny przed rozpoczęciem wydarzenia. A sam festiwal potrwa w Szczecinie do 4 października. Więcej szczegółów o pokazach konkursowych znajdziecie na oficjalnej stronie festiwalu Senior Movie oraz na profilu Willi Lenza.
15: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
18: Gotowi na super weekend.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Na zegarach godzina 12:45, a w studiu, które gościło dziś wielu, ponownie jest z nami Andrzej Kutys, który wrócił. No właśnie, Andrzeju, powiedz nam, skąd wróciłeś?
2: Jestem jednym gościem wśród wielu. Dzień dobry, witam serdecznie po raz kolejny. Przypomnijmy, codziennie od rana też wiadomości Radia Super FM, te lokalne, i w tych wiadomościach na pewno jeszcze pojawi się relacja z tego, co się wydarzyło. Ja dosłownie kilkanaście minut temu wróciłem i jeszcze postaram się w magazynie, ale to był dzień więcej, na ten temat wam opowiedzieć. Natomiast tu i teraz w Radiu Super FM, w tym momencie w klinice przy Unii Lubelskiej w Szczecinie, tam odbyło się już oficjalnie, wstęga jest przecięta i tak, jest nowa onkologia, rozbudowa oddziału klinicznego onkologii, chemioterapii i immunoterapii nowotworów, jest nowa radioterapia i nowa pracownia PCT. Oczywiście to wszystko oznacza nowe pomieszczenia, pachnące jeszcze nowością, to wszystko oznacza nowoczesny sprzęt, no a przede wszystkim, co najważniejsze, to oznacza zupełnie inny komfort leczenia, no, dla małych pacjentów, dla starszych pacjentów, bo tutaj rozmawiamy no, o ludziach, którzy są onkologicznie chorzy, no, w każdym spektrum można powiedzieć. Wiadomo, że no, najlepiej w ogóle do takich miejsc nie trafiać, ale jeżeli już się trafia, no to w tym momencie w klinice PUM-u rzeczywiście tam na Unii Lubelskiej te warunki się zdecydowanie poprawiły. Dodajmy, że tak, to 73 miliony na sam oddział, kolejne 90 milionów na oddział kliniczny radioterapii i kolejne pieniądze oczywiście na pracownię, i to z różnych źródeł, zarówno z Ministerstwa Zdrowia, jak i też chociażby z Krajowego Planu Odbudowy. Także te informacje, te zdjęcia, być może także film, to wszystko się jeszcze pojawi na facebookowym profilu Radia Super FM. Polubcie, do czego oczywiście zachęcam. No i jeszcze będziemy do tego tematu wracać. Oczywiście szpital przy Unii Lubelskiej to jest w tym momencie bardzo rozkopane miejsce i także rozmawiamy tutaj chociażby o trudnościach, żeby tam dojechać. No ale w tym momencie się cieszymy, że pacjenci od tych najmniejszych do tych najstarszych mają tam po prostu lepsze warunki leczenia.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: I tak tu sobie razem z Freddie Mercurym kończymy kolejną godzinę w Gotowych na Super Weekend. Queen i ich The Show Must Go On w Super FM na zegarach 2 minuty do 13. A to oznacza, że czas na wiadomości z Polski i świata, które przedstawi Miriam Lipińska, a w nich między innymi o wizycie papieża Leona XIV we Francji. Także koniecznie zróbcie głośniej i zostańcie z nami.
1: Reklama. Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, szkole pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: I po reklamie.
6: Jest 13. Wiadomości Super FM.
7: Śledczy czekają na zgodę lekarzy na przesłuchanie nożownika z Jarosławia. Papież Leon XIV rozpoczął wizytę we Francji. Stopy procentowe wkrótce mogą zacząć rosnąć. Nie wyklucza tego członek decydującej o tym Rady Polityki Pieniężnej.
1: Super FM. Wiadomości.
7: Miriam Lipińska. Prokuratura czeka na możliwość przesłuchania Ukraińca Ihora M., który wczoraj w opactwie w Jarosławiu śmiertelnie dźgnął nożem jedną osobę i ranił 4 kolejne. Na razie śledczy przygotowali zarzuty, które chcą postawić 31-latkowi. To zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa. O tym, czy Ihor M. będzie mógł być przesłuchany, zdecydują lekarze. Jak mówiła prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z Przemyskiej Prokuratury, na razie wymaga on opieki lekarskiej, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
8: Jeżeli chodzi o jego stan fizyczny, on został zaopatrzony też tutaj medycznie, bo odniósł owszem także obrażenia, ale przede wszystkim nam tutaj chodzi o tą sferę psychiczną.
7: Prokuratura jest również przygotowana na scenariusz, w którym mężczyzna nie usłyszy dziś zarzutów.
8: W takiej sytuacji po prostu nie będzie przesłuchany, wystąpi się do sądu tylko z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania, a w sytuacji, w której stan zdrowia się poprawi, będzie możliwe wykonywanie czynności procesowych.
7: Czyli przesłuchanie mężczyzny. 31-latkowi grozi dożywocie. W rękach policji są już też dwaj mężczyźni podejrzewani o atak nożem w Inowrocławiu. Wszystko wydarzyło się wczoraj wieczorem w okolicach teatru. Ugodzony kilkukrotnie przez napastników nożem 41-latek zmarł. Zatrzymani to mieszkańcy Inowrocławia 34 i 38-latek. Policja wyjaśnia okoliczności ataku. Papież Leon XIV przyleciał do Paryża. To pierwsza papieska wizyta we francuskiej stolicy od 18 lat. Leon XIV będzie we Francji 4 dni. W planie są m.in. odwiedziny w siedzibie UNESCO w Paryżu, czuwanie modlitewne z młodymi na Stade de France i wizyta w sanktuarium maryjnym w Lourdes. W chwili przylotu papieża na lotnisko Orly w paryskich kościołach zabiły dzwony. Raty kredytów mogą niebawem zacząć rosnąć. Powodem jest rozpędzająca się inflacja. Aby ją przyhamować, Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe, mówi członek Rady Ludwik Kotecki.
9: Chodzi o to, żeby nie gonić po tej inflacji stopami procentowymi, tylko prewencyjnie zadziałać, jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha. Podnieść tak, stopy procentowe, pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
7: W takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już wyraźnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej podwyżce stóp o 25 punktów. Kawa za kilka złotych, seans w kinie za połowę ceny i tańsze bilety do teatru. W Bydgoszczy odbędzie się kolejna edycja popularnej akcji Metropolia za pół ceny. Od najbliższego poniedziałku przez tydzień do 4 października 160 restauracji, instytucji kultury, punktów usługowych oraz obiektów rekreacyjnych z Bydgoszczy i okolicznych gmin obniży swoje ceny, mówi wiceprezydent miasta Łukasz Krupa.
10: Zapraszamy przedsiębiorców właśnie w tym okresie przełomu września i października do współpracy, do tego, aby ze swojej oferty produktów i usług zaoferowali przez minimum 3 dni, minimum 3 swoje produkty lub usługi, które obniżą dla mieszkańców metropolii Bydgoszcz o połowę.
7: To już 9. edycja akcji.
11: Super FM. Pogoda.
12: Ilość chmur nad Szczecinem pozostaje bez zmian i nie ma co liczyć na zmianę tej sytuacji. Termometry wciąż pokazują niecałą 14, ale może trochę mocniej wiać. Maksymalnie dzisiaj do 16, ciśnienie stabilne, choć wysokie, a i biometr, tak jak na niego patrzę, jakiś taki, ja wiem, niekoniecznie łaskawy.
6: Gotowi na super weekend?
13: Gotowi na super weekend.
6: Zapraszają Zosia Lichota i Tomek Janicki.
0: Całkiem łaskawy, ale jest za to dla nas piątek, bo na zegarach już 13:04, a to oznacza, że do weekendu naprawdę została już tylko chwila.
12: I tę chwilę umilimy wam w programie Gotowi na super weekend w Super FM. Do godziny 14 będziemy razem z wami. Tomek Janicki
0: i Zosia Lichota. Cześć, dzień dobry, a już za chwilę do zdobycia wyjątkowe zaproszenia na wystawę Mistrz i Morze, jaka odbywa się w Posejdonie, ale zostawiamy was z tym, bo szczegóły już za chwilę.
6: Gotowi na super weekend.

0: Sen się spełnił Grzegorza Skawińskiego, ale też u każdego z nas, bo weekend tuż w programie Gotowi na Super Weekend w Super FM. 16 minut po godzinie 13. Zosia trzyma coś w ręku i tym się wachluje. Co ty tam masz w ogóle, słuchaj?
1: Mam dwa zaproszenia na wernisaż Mistrz i Morze 2026 Jolanty Szczepańskiej-Andrzejewskiej, który odbywa się już dzisiaj w Posejdonie przy Bramie Portowej o 19. No i tak się składa, że te dwa zaproszenia, które trzymam, są dla was.
0: No i zadanie jest bardzo proste. To wystarczy wziąć telefon w dłoń. Wystarczy wybrać nasz pomarańczowy numer 91 24 55. I już.
1: I już?
0: I już. I kto pierwszy, ten lepszy, podwójne zaproszenie czeka. Złapcie trochę kultury i sztuki na dobry początek weekendu. No to może, Zosia, przypomnijmy sobie ten numer, co?
1: A, bardzo proszę, proszę.
2: Pomarańczowy telefon radia Super FM. 91 24 55.

0: I Wanna Be The Only One and od Eternali i Bibi Winans w Super FM. Powoli zbliżamy się do 13.30. Weekend tak naprawdę tuż za rogiem. I małe przypomnienie od nas, aby plany na sobotę i niedzielę się wam, no, od co tak powiedziałabym, nie wykoleiły.
1: To tak jak podają w sieci, konkretnie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego podaje, że w najbliższy weekend ze względu na remont na Estakadzie Pomorskiej tramwaje linii numer 2, 7 i 8 nie dojadą ani do basenu górniczego, ani tym bardziej do pętli Turkusowa, a w ich miejsce wjadą zastępcze autobusy linii 807.
0: No nic nie poradzimy, bo wygląda na to, że w ten weekend szczecińskie szyny na Prawobrzeżu po prostu biorą urlop.
2: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
3: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
4: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Do szkoły. Na uczelnię. Do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
9: I po reklamie.
10: Gotowi na super weekend.

0: program zaprasza sponsor Unity Line. Morskie podróże do Skandynawii. www.unityline.pl.
1: Pocztówki ze Skandynawii. Zaprasza Tomasz Duda.
2: Cześć, cześć. No i tak powoli, powoli zbliżamy się do wielkiego dnia. Już we wtorek najbliższy tysięczny odcinek Pocztówek z Podróży. A dzisiaj pocztówka numer 998. No i tradycyjnie, ponieważ piątek, płyniemy za Bałtyk, do Skandynawii. Wyobraźcie sobie miasto, które przez stulecia kilka razy niemal znikało z powierzchni ziemi. A mimo to dorobiło się przydomka Wesoły Hudik. No brzmi trochę jak sprzeczność, ale właśnie od niej warto rozpocząć opowieść o Hudiksvall, położonym nad Zatoką Botnicką w szwedzkiej krainie Hälsingland. Przydomek właśnie Wesołe Hudik, czyli Glada Hudik, znany jest co najmniej od początku XIX wieku. No i wiązano go z opinią mieszkańców jako ludzi wyjątkowo pogodnych, gościnnych, radosnych. No, historia miasta wcale nie była jednak pogodna, a przynajmniej nie była łatwa. Hudiksvall otrzymało prawa miejskie w XVI wieku z nadania króla Jana III. Powstała z dwóch osad, z Hudik i z Wallen, przy ujściu rzeki Hornon do Zatoki Botnickiej. Stało się drugim miastem Norlandu. Jego sens istnienia był od początku związany oczywiście z wodą. Do portu przypływały statki, wywożąc drewno, żelazo, skóry, smołę, no i oczywiście ryby, a przywożąc m.in. sól, tkaniny, przyprawy. No najpiękniej tę dawną zależność od morza widać dzisiaj przy Mölln. Nad spokojnym kanałem stoją rzędy wysokich drewnianych magazynów i takich szop rybackich, czerwonych, brązowych, odbijających się w wodzie. Ten rząd kolorowych domów jest dzisiaj jednym z symboli miasteczka. Port historycznym sercem miasta jest, a magazyny to pamiątka czasów, kiedy Hudiksvall należało do ważnych ośrodków handlowych i rybackich. Część tych zachowanych budynków pochodzi nawet z lat 80. XIX wieku, choć tradycja stawiania magazynów nad wodą sięga znacznie, znacznie wcześniej. Miasto niestety wielokrotnie niszczyły pożary. No, drewniane było. W 1670 roku spłynęło niemal całkowicie. No jeszcze dramatyczniejszy był rok 1721, kiedy podczas rosyjskich najazdów na szwedzkie wybrzeże Hudiksvall został spalony niemal doszczętnie. No, ocalał w zasadzie jeden kościół i jeden niewielki dom, nazywany później Rystugan, czyli rosyjska chata. W kościele świętego Jakuba zachowała się nawet opowieść o rosyjskiej kuli, która przebiła okno w świątyni podczas ataku. Ile w tym prawdy? Trudno powiedzieć. Tam leżą obok również dwa jeziora. Północne Dellen i południowe Dellen. No, z góry wyglądają spokojnie. Lasy, wyspy, niebieska woda. Tymczasem ich okolice noszą ślady kosmicznej katastrofy. Około 90 milionów lat temu uderzył tutaj meteoryt. W skałach zachowały się charakterystyczne ślady tego wysokiego ciśnienia, a powstała w wyniku tego uderzenia skała, nazwana Dellenitem, została oficjalnie kamieniem krajobrazowym Hälsinglandu. No, co więcej, od jezior Dellen nazywano nawet asteroidę, która uderzyła w tym czasie. Nosi nazwę bardzo skomplikowaną, 7704 Dellen. Na jeziora zresztą warto spojrzeć ze wzgórza, z Afholsberget. Z góry widać te lasy, wyspy, no wielką wodną przestrzeń, no i kształt tych jezior nawiązująca do upadku meteorytu. Krajobraz miejscowi uznają za jeden z najpiękniejszych w ogóle w całym Hälsinglandzie. No i chyba tutaj kryje się sens tego określenia Wesołe Hudik, czy też Glada Hudik. Nie w tym, że historia była dla miasta łaskawa, czy nie była łaskawa, ale w tym, że po kolejnych pożarach i zniszczeniach zawsze budowano je od nowa. I ci ludzie pogodę ducha zachowali. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia i przypominam, że już w przyszłym tygodniu wielkie, wielkie jubileusz. Wielki jubileusz, tysięczny odcinek Pocztówek z Podróży. Zapraszam do słuchania.
3: Na program zapraszał sponsor Unity Line. Morze możliwości na Bałtyku. We are Polska.

0: Zegarki nie kłamią i już za moment pokażą godzinę 14. Czas więc oddać głos naszemu serwisowi informacyjnemu.
1: A to był program Gotowi na Super Weekend w Super FM. I ja mam taką cichą nadzieję, że my was pozytywnie na ten weekend nastroiliśmy. Za wspólnie spędzony czas dziękuję wam.
0: Zosia Lichota.
1: I Tomek Janicki. Zostawiamy was z najlepszą muzyką i słyszymy się już za tydzień w programie Gotowi na Super Weekend. A ja z wami w poniedziałek o 5.30 w programie Dzień Dobry, tu Super FM.
0: Do usłyszenia.
2: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
3: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
2: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
3: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
2: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blu Hotel Szczecin.
4: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
5: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
6: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
5: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Powtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Jest 14. Wiadomości Super FM.
13: Poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem odnaleziony. Jutro w Jarosławiu marsz ciszy po ataku nożownika. Są pierwsze wyroki w aferze dotyczącej Collegium Humanum.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Miriam Lipińska. Odnalazł się poszukiwany 12-latek z Siechnic pod Wrocławiem. Chłopiec wsiadł do auta i sam nim odjechał. Rano monitoring uchwycił go we Wrocławiu, a teraz policja potwierdza, że został zatrzymany za Zieloną Górą. To oznacza, że przejechał autem ponad 100 km. Jest cały i zdrowy. Policja wyjaśnia teraz wszystkie okoliczności sprawy. Jarosław na Podkarpaciu otrząsa się z szoku po ataku nożownika w opactwie benedyktynek. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Wczoraj 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, jedna z nich zmarła. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
14: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
13: Policja będzie też dodatkowo zabezpieczała sam przemarsz, bo również jutro środowiska kibolskie z Podkarpacia organizują swój Mały Marsz, który ma być spontanicznym protestem. Jest pierwszy wyrok skazujący w sprawie afery Collegium Humanum, uczelni zwanej Fabryką Dyplomów. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał 6 byłych rektorów i prorektorów niepublicznych szkół wyższych za wręczanie łapówek osobom pełniącym funkcje publiczne w Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zamian za pozytywne decyzje i działania na korzyść zarządzanych przez nich uczelni. Sąd wymierzył im kary m.in. roku więzienia w zawieszeniu na 3 lata i wysokie grzywny. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych czeka na decyzję prezydenta. Nowy podatek miałby być naliczany od marca tego roku, czyli od ataku USA na Iran, który podbił ceny ropy, ale właśnie przez to, że ustawa miałaby działać wstecz, zdaniem prezydenta jest niekonstytucyjna. Inaczej uważają rządzący. Minister energii Miłosz Motyka ma nadzieję na podpis prezydenta pod ustawą.
15: Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia ku temu, by blokował wejście w życie tej ustawy, która pozwoli nam na obniżenie cen paliw. Kierowcy co prawda tej cierpliwości mają coraz mniej, ale mam nadzieję, że pan prezydent przychyli się do stanowiska rządu w tej sprawie.
13: Rządzący zapowiadają, że nowy podatek ma sfinansować powrót pakietu CPN. Dziś ruszył jedyny w Polsce kurs grzyboznawczy w Karpicku w Wielkopolsce. Przez 8 dni jego uczestnicy będą zdobywali umiejętności potrzebne do tego, żeby zebrane grzyby móc legalnie przetwarzać, przechowywać i sprzedawać. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem. W kursie bierze udział 40 osób z całej Polski, z ponad setki chętnych.
16: Zajmuję się uprawą grzybów, właśnie boczniaka, soplówki jeżowatej między innymi. No, trzeba poszerzyć swoje uprawnienia, swoje możliwości.
17: A proszę powiedzieć, łatwo było się dostać na ten kurs?
18: Nie, bardzo trudno. Myślę, że większość z nas, pasjonatów grzybowych, robi ten kurs, żeby rzeczywiście te pasje móc przekuć w efekty wymierne finansowe, miejmy nadzieję.
13: Mówili uczestnicy kursu Kacper i Justyna. Wielkopolski kurs grzyboznawczy odbywa się regularnie od lat i jest unikalnym wydarzeniem w skali kraju.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: U progu weekendu, no bo o tej porze w piątek to już możemy śmiało mówić, że to jest u progu weekendu. Zapraszamy jak zwykle na to, co się będzie działo w tę sobotę i niedzielę na szczecińskich arenach, ale chyba nie tylko szczecińskich arenach sportowych, bo akurat jeżeli chodzi o mecze, to jeden. Piotr Jarząbek ze mną w studiu.
2: No jeżeli mówimy o meczach piłki nożnej, no to tak, rzeczywiście jeden tylko mecz w Szczecinie, ale za to jaki? No bo na stadion imienia Floriana Krygiera przyjeżdża dosyć spora marka, włoskie Udinese, no bo mamy ten mecz charytatywny dla Roberta Dymkowskiego, druga edycja, no i będą piłkarze Pogoni grali z naprawdę niezłym przeciwnikiem.
1: Udinese, ponieważ Kostar Uniajcz, czyli trener zespołu z Serie A, oczywiście świetnie znany kibicom w Szczecinie. Ja mówiłem akurat o meczu innej Pogoni, czyli Sandra Spa Pogoni Szczecin. Panowie grają najbliższe spotkanie, piłkarze ręcznie oczywiście, w SDS-ie 2-0. Po zwycięstwie dwa tygodnie temu przed własnymi kibicami znowu chcą zrobić dobre wrażenie, szczególnie, że oni się z tej Ligi Centralnej wreszcie chcą wyrwać do Superligi. I jakie mamy prognozy przed tym spotkaniem?
2: Pogoń zaczęła sezon naprawdę dobrze. Dwa zwycięstwa, jedno to domowe, o którym wspomniałeś, na inaugurację meczów w hali SDS-u 2-0. Potem wyjazd na derby Pomorza Zachodniego do Koszalina, tam też wyjazdowe zwycięstwo.
1: Po czym przegrana z Koszalinem w Pucharze Polski.
2: Tak. Tutaj Portowcy niestety przegrali, no ale teraz podejmują KPR Żukowo, no i tutaj też będą faworytem, choć trzeba powiedzieć, że KPR, wydaje mi się, że przy korzystniejszym terminarzu też mógłby mieć 6 punktów na koncie, no bo w pierwszej kolejce oni mierzyli się ze Spadkowiczem z Superligi, czyli z Zagłębiem Lubin, no i umówmy się, że to obok Pogoni wydaje mi się jeden z faworytów do końcowego triumfu w Lidze Centralnej.
1: Bo panie grają poza Szczecinem, panie, które bardzo chcą się zrehabilitować za ubiegłotygodniową wysoką porażkę 10 bramkami przed własnymi kibicami, ale ponoć spaliły się psychicznie właśnie, że bardzo dużo ludzi w Szczecinie, nowa hala, no i bardzo chciały się, jak ty nagrywałeś zresztą rozmowę z jedną z zawodniczek, przemotywowane weszły.
2: Trzy rozmowy po tym meczu przeprowadziłem i we wszystkich trzech usłyszałem to samo, że nie poszło po naszej myśli, no bo byłyśmy zestresowane i to powiedział i trener, i też dwie zawodniczki, no i piłkarki ręczne Pogoni Szczecin na pewno będą chciały się odkuć, a zadanie też niełatwe, no bo lider tabeli, czyli MTS Żory, no i to jeszcze na dodatek na wyjeździe, więc tu na pewno punkty nie będzie łatwe.
1: No też szczecinianek, piłkarek ręcznych szybko w Szczecinie nie zobaczymy, bo one mają jakąś całą taką serię spotkań wyjazdowych.
2: O ile dopiero dobrze pamiętam, koniec... chyba trzy wyjazdy i dopiero gdzieś tam pod koniec października wracają do SDS-u.
1: Ale oczywiście będziemy was na bieżąco informować, tak samo jak no, zbliża się już Orlen Basket Liga, jeżeli chodzi o koszykówkę, ale tu też zaczynają Wilki Morskie od wyjazdu.
2: Tak, na wyjeździe w Toruniu.
1: Z twardymi piernikami i siatkarki Lotto, Chemika, Police też na wyjeździe zaczynają na początku
2: października.
1: I to nawet
2: chyba w ten sam dzień, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Jeżeli chodzi o koszykarzy, to myślę, że wiadomo, bijemy się o przynajmniej playoffy i coś więcej w tych playoffach. Zastanawia mnie, na co właściwie kibice mogą, czego właściwie kibice mogą oczekiwać po siatkarkach.
2: Szczerze mówiąc,
1: nowy trener,
2: dosyć spora przebudowa składu, choć trzeba powiedzieć, że ten trzon też został utrzymany.
1: Maja Koput szczególnie, tak, która zrobiła furorę środkowa w reprezentacji, naprawdę świetne wrażenie. Nowy trener, w zeszłym roku było bodajże siódme miejsce w playoffach.
2: Tak.
1: I pytanie właśnie, czego właściwie możemy oczekiwać, czy też czego żądać jako kibice walki o mistrzostwo. No ale dobrze, bo już długo gadamy, słuchajcie. Oczywiście o tych meczach będziemy wam na bieżąco mówić. Sportowy weekend na stadionie Pogoni i w SDS-ie 2-0. Dziękujemy.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
1: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
2: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
3: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
8: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Od środy w Castoramie 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa od 23 do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
12: Super FM zaprasza.
13: Barbara Gądek, sprawdźmy, co wydarzy się w kulturalnym Szczecinie. Legenda polskiej sceny alternatywnej żegna się z koncertową publicznością. W Szczecińskim Domu Kultury Słowianin wystąpi dziś Lech Janerka. Po ponad 40 latach obecności na scenie, kompozytor, basista i autor nieśmiertelnych tekstów wyruszył w ostatnie tournée podsumowujące jedną z najbardziej oryginalnych karier w historii polskiej muzyki. W programie koncertu jest pełen przekrój jego twórczości. Od kultowych utworów w formacji Klaus Mittwoch po solowe przeboje na czele z takimi kompozycjami jak Jezu, jak się cieszę, Konstytucję czy Rower. A dziś wyjątkowa i ostatnia okazja, by usłyszeć te utwory na żywo. W muzycznym kalendarzu Szczecina dziś absolutny hit. Kolejna odsłona kultowego projektu Wspólne Brzmienia. O 20:00 Złota Sala Filharmonii stanie się świadkiem niezwykłej fuzji. Chór Politechniki Morskiej pod dyrekcją profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch połączy siły z legendą polskiego rocka, zespołem Happysad. Największe przeboje grupy zabrzmią w zupełnie nowych, potężnych aranżacjach na głos churalny i rockowe instrumenty. Początek o 20:00. I jeszcze propozycja dla tych, którzy lubią nie tylko kulturę, ale też spotkania z ludźmi i dobre pomysły. Sieciowanie na trawie. Drugie spotkanie osób działających społecznie w Szczecinie będzie w ogrodzie Inku przy Alei Wojska Polskiego. Od 17:00 będzie okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i poznawania ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi. Bez formalnych prezentacji, za to z ogniskiem, kreatywnymi działaniami, sztuką i muzyką. Będzie też wernisaż Magdaleny Jakubowskiej Ja tylko maluję, a potem koncert. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie Radia Super FM.
11: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Słuchacie Radia Super FM.

0: historia byłego oficera sił specjalnych Jamesa Belmonta, w którego rolę wciela się Brad Pitt, i jego psa o imieniu Odin, którzy walczą o przetrwanie po katastrofie samolotu w samym sercu bezlitosnej dziczy na Alasce. Krytycy podkreślają, że właśnie więź między człowiekiem i psem nadają historii emocjonalny ciężar. Jeden z recenzentów określił film jako prostą, ale świetnie zrealizowaną opowieść o przetrwaniu. Zwrócił uwagę na widowiskowe sceny, piękne krajobrazy oraz relacje Pitta z Odinem, przyznając, że pod koniec filmu był bliski łez. Polską kinematografię w ten weekend reprezentuje film zatytułowany Hot Spot w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, który to w te dni prezentowany jest także na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W niedalekiej przyszłości światem rządzi wszechobecna sztuczna inteligencja, kontrolująca niemal każdy aspekt życia. Gdy do miasta przybywa grupa religijnych wyznawców żyjących poza cyfrowym systemem, dochodzi do brutalnego morderstwa. Prowadzący śledztwo detektyw szybko odkrywa, że zbrodnia jest jedynie początkiem wydarzeń podważających fundamenty rzeczywistości opartej na technologicznej kontroli. W głównej roli występuje m.in. Andrzej Konopka. Ciekawą propozycją jest film Birthday Party, w którym główną rolę gra Willem Dafoe oraz znana z nominowanej do Oscara dziewczyny z igłą Vic Carmen Sone. Wpływowy grecki magnat świętuje 25. urodziny córki na prywatnej wyspie, otoczony gronem najpotężniejszych ludzi świata. W miarę rozwoju przyjęcia na jaw zaczynają wychodzić mroczne sekrety zebranych. Dla najmłodszych widzów przygotowano film, premierowy film, zatytułowany Luna i rozgadana świnka. I kina bardzo dbają o młodych widzów. A już w środę, 30 września, swoją premierę będzie miała wersja Lalki. To nowa wersja. Po zamieszaniu tej wokół serialowej propozycji, tym razem czekamy na nieco bardziej wierną odsłonę tej historii. W kinach, a wzrok kieruje na Kino Pionier 1907 i Kino Zamek w Szczecinie, jest też sporo klasyki. Znajdziecie tam Państwo w najbliższych dniach Ghost in the Shell, Rekwiem dla snu, Zawieście czerwone latarnie, Salto, Milczenie owiec, Klątwę Doliny Węży, Opętanie, Martwe zło 2 oraz Zwariowany atak potworków. Do zobaczenia w kinach. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
1: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Jest 15. Wiadomości Super FM.
13: Zawiadomienie do prokuratury po głośnej interwencji rzeczniczki praw dziecka. Jest już dostępny instruktaż na wypadek zagrożenia z powietrza. Rusza remont obserwatorium na Śnieżce.
11: Super FM. Wiadomości.
13: Miriam Lipińska. Jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak, informuje Prokuratura Krajowa. Chodzi o przekroczenie uprawnień i fałszywe oskarżenie. To po głosie doniesień portalu Zero, który opisał interwencję rzeczniczki zakończoną przymusowym odebraniem dzieci biologicznym rodzicom. Powodem był incydent na ulicy. Kobieta szarpała dziecko, a na zwrócenie jej uwagi przez rzeczniczkę zareagowała wulgarnymi słowami. Portal pisał, powołując się na słowa sądu rodzinnego, że podjęte przez rzeczniczkę działania mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej, a machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia. Jest już nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza. 12-stronnicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Informacje są dostępne na rządowych stronach. To uzupełnienie papierowego poradnika bezpieczeństwa. Szymon Kępka.
14: W instrukcji znajdziemy podstawową checklistę plecaka ewakuacyjnego, informacje o alarmach, ale też praktyczne wskazówki, na przykład, że łazienka nie zawsze będzie dobrym schronieniem, tylko jeśli nie ma okna, kotła albo piecyka gazowego. Przy alarmie w domu odsuwamy się od okien, luster, szkła i ciężkich przedmiotów. Klatka schodowa też nie zawsze będzie automatycznie bezpieczna, szczególnie gdy ma duże okna. Poza tym, co do zasady, służy do przemieszczania się. Instrukcje mają pojawić się m.in. na tablicach ogłoszeń w blokach, mówi generał Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
15: Rozdajemy właśnie te plakaty, rozdajemy ulotki, po to, by też społeczeństwo było przygotowywane do tych celów. No i współpracujemy bardzo mocno z edukacją.
14: Instrukcja mówi też o garażach i piwnicach, bo samo ich położenie pod ziemią nie wystarczy. Schronienie musi mieć wentylację i drożne wyjścia. Należy też unikać miejsc, gdzie składuje się paliwo, butle gazowe i chemikalia.
13: Dożywocie grozi 33-latkowi za postrzelenie policjanta w czasie interwencji pod Bolesławcem. Stan rannego funkcjonariusza jest bardzo ciężki. Napastnik usłyszał zarzuty za usiłowanie zabójstwa policjanta z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, a także za nielegalne posiadanie broni. Wiadomo, że 33-latek był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech za przewóz nielegalnie broni palnej i amunicji. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, nad którym pracuje właśnie parlament. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku od 18 do 65 lat. I to tylko ci z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia, mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając Osoby z Demencją.
16: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia, tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji. demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
13: Ustawę będzie jeszcze musiał podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Rusza remont Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce, najwyższym szczycie Karkonoszy. Niebawem rozpoczną się pierwsze prace budowlane. Finisz remontu przewidziano na 2031 rok. Charakterystyczny budynek obserwatorium z lat 70. składa się z trzech połączonych dysków. Rozpoczynający się remont w głównej mierze obejmie dysk dolny. Generalny remont przejdą tam pomieszczenia, w których działa restauracja.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Zespół Pointer Sisters z utworem I'm So Excited przed chwilą zaprezentował się na antenie Radia Super FM i myślę, że to podekscytowanie, ten entuzjazm wszyscy podzielamy, no bo przecież dzisiaj piątek. Zanim jednak na dobre rozpoczniemy weekend, to sprawdzamy, co słychać na szczecińskich drogach. Raport musimy zacząć od przejazdu z lewego na prawy brzeg Odry. Przez trasę zamkową zbyt szybko teraz nie przejedziecie. Podobnie sprawy mają się na Moście Długim i Energetyków. W stronę prawobrzeża stoimy tak naprawdę już od Wyszyńskiego, aż do Estakady Pomorskiej i Basenu Górniczego. W drugą stronę, na Moście Długim również korek, przez trasę zamkową do centrum przejedziecie raczej płynnie. Spory ruch jest teraz także na Placu Szarych Szeregów. Tutaj od strony Wojska Polskiego i Piastów postoicie kilka minut, podobnie na Wielkopolskiej i Piłsudskiego. Zderzak w zderzak dojeżdżamy również do Placu Grunwaldzkiego, a i przed Placem Zgody spora kolejka. To oczywiście na Edmunda Bałuki.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się.
7: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
8: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big Data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
9: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
2: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba!
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: I po reklamie. 97,5 Super FM.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Na zegarach minęła nam już 15.41, a to w Radiu Super FM oznacza kolejny raport dla kierowców. No i niestety nadal nie mamy dobrych wieści, bo coraz większych rozmiarów nabiera kolejka przed Estakadą Pomorską w stronę Prawobrzeża. Stoimy już na trasie zamkowej, a jadąc przez Most Długi, to nawet i na Wyszyńskiego będziecie musieli użyć hamulca. W tym miejscu sytuacja niewiele lepsza również w drugą stronę, przed Bramą Portową też poczekacie kilka minut. Wielu zmotoryzowanych stoi w korku także na Placu Zwycięstwa przed wjazdem w Krzywoustego. Spore kolejki również na Pomorzanach, to m.in. skrzyżowanie Kolumba z Dąbrowskiego. W okolicy zatrzymacie się również na Starkiewicza. Aleja Powstańców Wielkopolskich do przejezdnych też nie należy. Na Milczańskiej i Mieszka I również trzeba postać. Podobnie Tama Pomorzańska. Zajrzeć musimy także na Gumieńce. Tutaj niezmiennie stoi Rondo Gierosa, czyli oczywiście ku słońcu z obu stron, ale także Europejska, Okulickiego czy Dworska. Na Mierzynie kierowcy też będą mieć problem z płynnym przejazdem. Tu na myśli mam oczywiście skrzyżowanie Weleckiej i Topolowej.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów WAKU Hryniewieckiego 1. Bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: zaprasza Michał Kaczmarek.
1: No i minął nam już ten tydzień, mamy piątkowe popołudnie, wielu z was wraca właśnie z pracy do domu, czas więc już zdjąć z siebie ciężar tygodnia i zacząć odpoczywać. Ale zanim ten odpoczynek, to jeszcze podsumowanie dnia i najważniejsze informacje. Będzie m.in. o nowym promie, który będzie mieć swój chrzest w Szczecinie. Będą informacje sportowe, a także na przykład informacje o tym, czy w Puszczy Bukowej powstanie nowy rezerwat. Część mieszkańców się temu sprzeciwia, ale politycy przekonują, że to dobry pomysł i dodatkowa ochrona dla cennego drzewostanu Puszczy Bukowej. Te informacje, ale także popołudniowa rozmowa, pomoc drogowa i dużo dobrej muzyki przed nami. Czas rozpocząć pierwsze radiowe podsumowanie dnia. Michał Kaczmarek, cześć, dzień dobry. Za 6 minut będzie 16.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
5: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
4: Balonowy labirynt z nagrodami, muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się.
9: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
14: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
15: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów, a z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: I po reklamie.
18: Jest 16. Wiadomości Super FM.
19: Już wiadomo, co z przesłuchaniem nożownika z Jarosławia. Fatalne prognozy dla kierowców, paliwa będą drożeć. ZUS wstępnie podsumował wypłatę tegorocznych 14 emerytur.
20: Super FM. Wiadomości.
19: Miriam Lipińska. Już wiadomo, że dziś prokuratorom nie uda się przesłuchać Ukraińca, który wczoraj w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu ugodził nożem 5 osób, jedną z nich śmiertelnie. Według opinii powołanych biegłych, w aktualnym stanie zdrowia mężczyzny jest to niemożliwe.
21: Z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, rozkojarzenie toku myślenia, brak logicznego kontaktu. Podejrzany obecnie wymaga wdrożenia leczenia przeciwpsychotycznego.
19: Mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz. Śledczy chcą postawić mężczyźnie zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna jest w szpitalu pod policyjnym dozorem w Jarosławiu. W związku z tragedią ogłoszono żałobę. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków na Mazowszu jest prowadzone w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu, poinformował rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Na razie śledczy ustalili, że pożar był wynikiem podpalenia. Rzecznik dodał, że jest też uzasadnione podejrzenie, że sprawcy działali na polecenie rosyjskich służb specjalnych i na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, a celem ich działania było zakłócenie ruchu i łączności internetowej systemu Starlink w Polsce oraz innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na razie w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Nie ma dobrych informacji ze stacji paliw. Jest szansa na kolejne rekordy cenowe. Teraz średnio w skali kraju benzyna kosztuje 7,99, a diesel 8,99. Stacje próbują utrzymywać ceny na obecnych poziomach, ale niebawem kolejne psychologiczne granice mogą zostać przekroczone, mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl.
22: Prognozy na kolejne dni są mocno uzależnione od tej sytuacji światowej. W warunkach zwyżek, które następują w drugiej połowie tygodnia, obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
19: Ropa naftowa przez chwilę zeszła poniżej progu $100 za baryłkę, ale zdążyła już podrożeć i znów kosztuje ponad $100. Związek Nauczycielstwa Polskiego wesprze nauczycieli w dochodzeniu zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. ZNP roześle swoim działaczom pisma do dyrektorów szkół z informacjami, jak zgodnie z prawem organizować wycieczkę. Dla związkowców sprawa jest jasna. Za dodatkową pracę, zgodnie zresztą z wyrokiem Sądu Najwyższego, należy się dodatkowa pensja. ZNP pyta też posłów, na jakim etapie są prace nad obywatelskim projektem zrównującym wynagrodzenia nauczycieli za średnią pensją w gospodarce.
23: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
19: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. 2/3 emerytów dostało w tym roku 14. Wynika z danych ZUS-u, który właśnie kończy wypłatę tych świadczeń. Trafiły do 6 300 000 seniorów. 14. jest uzależniona od wysokości miesięcznej emerytury. Emeryci z wyższymi świadczeniami dostali je obniżone albo nie dostali ich w ogóle.
20: Super FM.
0: Pogoda.
1: No i niestety piątek przywita nas chmurami i deszczem, właściwie weekend przywita nas chmurami i deszczem. Piątkowe popołudnie mocno zachmurzone, deszcz może występować do końca dnia. Temperatura to obecnie 15 stopni Celsjusza, wiatr średni, raczej nie będzie wiać mocniej, aczkolwiek temperatury będą spadać. I tak jak mamy obecnie 15 na termometrach, tak wieczorem 11, a jutro nad ranem tylko 7 stopni Celsjusza. Weekend na szczęście bardziej pogodny i na przykład i w sobotę i w niedzielę wysokie jesienne temperatury, bo zobaczymy nawet powyżej 20 kresek na termometrach, ale chmur na horyzoncie wciąż będzie całkiem sporo.
2: Ale to był dzień. Zapraszam, Michał Kaczmarek.
1: Pierwsze radiowe podsumowanie dnia i bardzo dużo ważnych informacji ze Szczecina, m.in. o promie Bursztyn Unity, czy na przykład o tym, że na ulicy Chorzej mieszkańcy wciąż nie są pewni swojej przyszłości. Mowa o budynku przy Chorzej 9 i Chorzej 11. Dzisiaj w tej sprawie zorganizowano konferencję prasową i my też o tym na pewno dzisiaj będziemy mówić. Poza tym jeszcze w tej godzinie świeże i aktualne informacje drogowe, a więc warto zostać z Radiem Super FM. Zaczynamy piątkowe podsumowanie dnia. Dziś 25 dzień września.
2: Ale to był dzień.
3: To jest nowa piosenka. Nowość.
24: Nowość.
25: Nowość w Super FM.
3: Super.

0: Enrique Iglesias w Radiu Super FM. 10 minut po godzinie 16, a zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie od powrotu do porannej rozmowy Radia Super FM. Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, i naprawdę bardzo interesujące, choć jeszcze delikatnie enigmatyczne słowa na temat promu Bursztyn, który ma mieć swój chrzest, jak mówił wiceminister infrastruktury, w pierwszej połowie listopada. A kiedy dokładnie? No cóż, tego minister wprost nie powiedział, ale mówiąc szczerze, można się domyśleć. Posłuchajcie fragmentu rozmowy.
1: Jest przygotowywany teraz do prób morskich. Musimy przejść wszystkie niezbędne procedury związane m.in. ze sprawdzeniem systemów tak zwanego bezpiecznego powrotu do portu. I wtedy, kiedy będzie gotowy, a wygląda na to, że będzie to pierwsza połowa listopada, zostanie w Szczecinie ochrzczony.
0: Czy w tym momencie rozumiem, że pod kątem technicznym, pod kątem takim, który pozwoli go wprowadzić do eksploatacji, to jest tak, że w listopadzie Bursztyn już będzie pływać do Szwecji?
1: Tak jest i myślę, że jeszcze przed przypłynięciem do Szczecina wykona próbny rejs do Trelleborga.
0: Mówiono,
1: i następnie
0: że on
1: do Świnoujścia.
0: Mówiono, że ma wejść do eksploatacji nawet, więc to chyba też już jest 5 listopada.
1: To mniej więcej się z tymi datami pokrywa, natomiast te rejsy próbne są niezbędne do tego, aby, no mówiąc wprost, dopasować rampy, wszystko odpowiednio poustawiać, tak żeby prom był odpowiednio dopasowany do nabrzeży, które znajdują się w naszym porcie, w porcie szwedzkim, i następnie przypłynie tutaj na uroczystość i stanie
0: u stóp Wałbrzeża. Jeżeli on ma 5 listopada wypłynąć do Trelleborga, wrócić i przypłynąć, to znaczy, że mówiąc patriotyczne uroczystości, to będzie 11 listopada.
1: Jest to prawdopodobne.
0: Panie pośle, panie ministrze, 11 listopada, patriotyczna uroczystość, chrzest na Wałach Chrobrego.
1: Nie chcę tego potwierdzać.
0: Trochę pan potwierdził. No.
1: Powiem wprost. Chcielibyśmy bardzo, aby to się wtedy wydarzyło. Natomiast nie na wszystkie kwestie związane z organizacyjnymi i technicznymi sprawami mamy wpływ, bo jeszcze te próby morskie muszą zostać pozytywnie zrealizowane, ale blisko tej daty na pewno chcielibyśmy, aby prom był w Szczecinie.
0: Czy miałem pana też zapytać o to, co się zawsze pojawia przy tym wątku dotyczącym promów, czyli pod jaką banderą one będą pływać i tak dalej, ale chyba mi się samo nasuwa, że jeżeli będziecie przeprowadzać chrzest promu 11 listopada, to chyba nie pod cypryjską banderą.
1: Podjęliśmy decyzję o tym, aby stworzyć warunki do prowadzenia działalności żeglugowej w
0: Polsce. Trochę się pan do mnie uśmiecha w tym, panie ministrze.
1: Oczywiście, że naszym celem jest to, aby biało-czerwona flaga znów powiewała na naszych statkach.
0: Czy można powiedzieć, że dużo słów zostało powiedzianych i nawet jeżeli pewnych rzeczy trzeba się domyślać, to i tak ten kontekst jest dość jasny. Cały podcast z dzisiejszej porannej rozmowy na naszej stronie internetowej.

0: Program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów VAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Aż chciałbyśmy powiedzieć, a co tu się dzieje, drodzy państwo, że Jana Szkolna w stronę zarówno trasy zamkowej, jak i Mostu Długiego tak mocno dzisiaj przyblokowana. Czy to jakieś końcowo-wrześniowe wypady na weekend? No bo ta wyjazdówka z miasta też mocno się w tym momencie przyblokowuje. Można powiedzieć, że ja dawno nie widziałem takich zatorów, zarówno jeżeli mówimy o wjazd na trasę zamkową, jak i ulicę Gdańską, ulicę Energetyków, dojazd do Ronda Portowców, dojazd do Mostu Długiego i sam Most Długi. Problemowe jest także w drugą stronę, czyli jeżeli jedziecie z Bramy Portowej właśnie do Mostu Długiego, zazwyczaj w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego akurat ta destynacja nie jest tak mocno obłożona. Tutaj widzę, że korki również od samego ronda niedaleko dworca głównego, od ulicy Owocowej, o właśnie całe nabrzeże Wieleckie. Coś tam się wydarzyło, trzeba sprawdzić, no bo ja dawno takich problemów na trasie nie widziałem, więc z jednej strony można to próbować sobie wytłumaczyć piątkowym popołudniowym szczytem komunikacyjnym, no ale z drugiej strony, aż takie zmiany i aż takie utrudnienia, no nie wiem, co tutaj się dzieje, trzeba będzie to zweryfikować. W każdym razie na pewno odradzam wam w tym momencie trasę zamkową, bardzo ciężko, Most Długi, bardzo ciężko, i trasę z prawobrzeża do centrum i z centrum na prawobrzeże. Czyli w sumie, jeżeli ktoś nie ma wyjścia i musi się przemieścić, to cierpliwość dzisiaj będzie mocno wskazana. Same prawobrzeże już tutaj wielkich zatorów nie widać, a więc tutaj można powiedzieć, że tak naprawdę jak uda wam się dojechać do basenu górniczego, to potem dalej już kłopotów nie ma. Pomijając oczywiście na przykład A6, bo tutaj widzę, że w stronę morza jakoś tak więcej samochodów, ale też na S3 jest całkiem sporo robót drogowych, więc tam też te zatory i spowolnienie tempa jest niestety możliwe.
0: Na program zaprasza sponsor, stacja kontroli pojazdów VAK-u Hryniewieckiego 1, bo sprawne auto to twoje bezpieczeństwo.

0: To był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia i bardzo szybko przeskakujemy do tematów związanych z komunikacją miejską, bo tych newsów komunikacyjnych jest sporo. Pamiętajcie, w weekend nie będą kursować tramwaje na Prawobrzeże, a w przyszłym tygodniu kolejne zmiany. O szczegółach Krzysztof Ufland z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
2: Od 1 października nastąpią zmiany w funkcjonowaniu linii 88, 244, 908, 222 oraz 223. Autobusy linii 88 i 244 na kursach do oraz z pętli Maczka oraz 908 dodatkowo zatrzymywać się będą na przystankach Gumieńca. Te przystanki zlokalizowane są w ciągu ulicy Ku Słońcu. Będą to wspólne przystanki z linią 98. Jednocześnie na linii 88 wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy obowiązujący w dniu 24 grudnia, więc w Wigilię. Na linii 244 nastąpi zmiana nazwy przystanku tymczasowego Stobno Kościół w kierunku Szczecina na Stobno 4 wraz ze zmianą numeru tego przystanku. Na linii 908 uruchomione zostaną dodatkowe kursy o godzinie 7 i 16.30 z pętli Maczka oraz o godzinie 7.12 i 16.41 z pętli Hobolańska Szkoła.
1: To były informacje dotyczące komunikacji miejskiej, a nowe informacje dla kierowców samochodów w pomocy drogowej Radia Super FM już za kilka minut.
0: Ale to był dzień. Reklama.
3: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
4: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
3: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
4: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
3: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
5: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
6: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
5: Balonowy labirynt z nagrodami, muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
7: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się.
11: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
12: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
13: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
14: Phonix Ból Uszu Max.
13: Słucham?
14: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
13: Phonix Ból Uszu Max?
14: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
16: I po reklamie.

0: Noc drogowa w Radiu Super FM.
1: Zawiłe zakręty, te zawiłe zakręty, to śpiewała Natalia Schroeder, cudowna zresztą przed momentem. Ja może nie o zakrętach, bardziej o zatorach, szczególnie o tych drogowych, na przykład na węźle drogowym Rzęśnica, dawnym węźle drogowym Rzęśnica. Tam trwają prace drogowe na S3 i one w stronę morza powodują naprawdę potężne zatory drogowe. Niestety nie jest łatwo i jak już uda wam się pokonać kliniska małe na wysokości mniej więcej Pucka, to potem już jest całkiem nieźle, czyli powiedzmy od rurki nad Bałtyk dojedziecie bez problemu, ale od węzła Kijewo do dawnego węzła drogowego Rzęśnica, czyli te okolice Puszczy Goleniowskiej, dramat komunikacyjny, wszystko stoi w drugą stronę bez problemu, do centrum miasta bez problemu, ale no tutaj jest już naprawdę ciężko. Nawet te zatory sprzed godziny, o których mówiłem, a właściwie sprzed pół godziny, czyli basen górniczy, powoli się rozładowuje. Owszem, jest tak, że wciąż przez trasę zamkową trudno jest przejechać, tak samo przez Most Długi, ale mam takie wrażenie, że trudniej jest chyba nawet teraz wyjechać z miasta niż wjechać do centrum, bo na przykład do wysokości basenu górniczego widzę, że ten zator tworzy się coraz potężniejszy, coraz poważniejszy. To jest wina stłuczki. Nie jest to stłuczka poważna, aczkolwiek ona rzeczywiście powoduje, że jeden z pasów ruchu jest wyłączony, a więc niestety od ronda Portowców do wysokości basenu górniczego mniej więcej, może bardziej do strony, do wysokości ulicy Gdańskiej, o tak będzie poprawniej. Tutaj niestety ten zator drogowy jest obecny. Jeszcze na chwilę zaglądam do centrum miasta. Nie ma tutaj już dramatycznej sytuacji, czyli to są takie utrudnienia w kratkę, czyli przed rondami, przed sygnalizacją świetlną na chwilę się trzeba zatrzymać, zdjąć nogę z gazu. Poza tym raczej jest już w centrum miasta całkiem nieźle i na północy Szczecina i nawet na Niebuszewie nie ma już jakiegoś takiego apokaliptycznego komunikacyjnego dramatu, więc jeżeli tą trasę prawobrzeżną uda wam się pokonać, to poza tym już raczej jest w porządku.

0: co był dzień.
1: Pod kątem rozwoju infrastruktury medycznej w województwie zachodniopomorskim to bardzo dobra wiadomość z ulicy Unii Lubelskiej. Mowa o nowym oddziale szpitala. Szczegóły zna Piotr Jarząbek.
2: Jacyś jesteśmy mali, gdy patrzymy na tych bohaterów, bo spotykamy się dokładnie dla nich, którzy tu są świadectwem tego, co robimy i co jesteśmy w stanie zrobić. To była długa droga, składająca się z trzech etapów. Najpierw świętowaliśmy oddział kliniczny onkologii, chemioterapii i immunologii nowotworów. Później zdobywaliśmy środki po to, abyśmy mogli mieć znakomitą diagnostykę. Otwieraliśmy pracownię, gdzie mamy pozytonową tomografię emisyjną, jedną z najnowocześniejszych, która pozwoli nam diagnozować pacjentów. No i w końcu mamy ten trzeci element, który pozwala nam mówić w ogóle o uniwersyteckiej onkologii, w ogóle o onkologii, mianowicie radioterapii.
3: Dla nas to ogromna zmiana. Dzięki radioterapii dostępnej w naszym szpitalu będzie mniej zmęczenia i więcej spokoju, kiedy tak bardzo potrzebujemy siły. To także więcej czasu na to, co dla nas najważniejsze. Na powrót do zdrowia, naukę, zabawę, regenerację i bycie z tymi, których kochamy. Bo kiedy leczenie jest bliżej, jest trochę więcej normalności.
4: Rafał Becht, kierownik oddziału klinicznego onkologii, chemioterapii i immunoterapii nowotworów Uniwersyteckiej Jedynki.
5: Ja tak może przewrotnie powiem, że dzieciaki w ogóle nigdy nie powinny tutaj trafiać, ale jeżeli już trafią na tą onkologię, to u Was dostaną najlepsze możliwe leczenie, jakie tutaj w tej chwili jest możliwe.
4: To jest leczenie wielopokoleniowe, ponieważ w oddziałach Uniwersyteckiej Jedynki są oddziały onkologii dziecięcej. Tu, gdzie się znajdujemy, jest oddział onkologii dla dorosłych, ale oddział też radioterapii, który też będzie leczył dzieci. I to nas cieszy, że dzieci będą w jednym miejscu mogły być leczone, bo to jest bardzo ważne, bo żeby się jak najmniej męczyły w tej ciężkiej chorobie onkologicznej. Ale również dla pacjentów dorosłych stworzenie jednego miejsca od diagnostyki, poprzez planowanie leczenia, poprzez terapię, było tym celem, które nam przyświecało i które wygląda na to, że osiągamy. Dołożymy wszystkich starań, żeby jakość i opieka i bezpieczeństwo pacjenta było, jest i będzie zawsze priorytetem dla nas.
1: Podsumowując, trzy inwestycje, które mają uzupełnić możliwości leczenia pacjentów onkologicznych w szpitalu przy Unii Lubelskiej, zostały oficjalnie dziś podsumowane. Chodzi o rozbudowę

Onkologii, nowy ośrodek radioterapii, a także pracownie PET-CT. Razem mają stworzyć w szpitalnym oddziale, a właściwie w szpitalu przy Unii Lubelskiej, pełniejszy system oddziałowy diagnostyki, a także leczenia chorób nowotworowych.

0: był dzień.
1: Za 3 minuty będzie godzina 17, o 17 najpierw najświeższe wiadomości w Radiu Super FM, a potem kolejna godzina informacji ze Szczecina o rezerwacie w Puszczy Bukowej, o ulicy Chorzej, a właściwie bloku przy Chorzej 9, a także o sporcie będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Bądźcie koniecznie razem z nami, przed nami także popołudniowa rozmowa z mecenasem Markiem Jarosiewiczem, a więc dużo jeszcze ważnych informacji przed nami.
0: Ale to był dzień. Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
4: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
3: Balonowy labirynt z nagrodami, muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
8: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
7: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję i bez niej. Najmodniejsze kolekcje światowych marek: Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
9: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
10: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. I po reklamie.
12: Jest 17. Wiadomości Super FM.
13: Objawy choroby psychicznej u nożownika z Jarosławia. Nie usłyszał zarzutów. Problemy na trasie S7 na Pomorzu przez niewybuch. I finisz kampanii wyborczej w Krakowie w niedzielę głosowanie.
14: Super FM. Wiadomości.
13: Miriam Lipińska. Ukrainiec Ihor M. nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów za atak nożem w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Zginęła w nim jedna osoba, ksiądz, a cztery inne są ranne. Biegli uznali, że na przesłuchanie i postawienie 31-latkowi zarzutów nie pozwala jego stan zdrowia. Mężczyzna ma ostre zaburzenia psychotyczne, jest pobudzony, rozkojarzony i nie ma z nim logicznego kontaktu. Śledczy podkreślają jednak, że jest to ocena jego obecnego stanu. Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
15: Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
13: Prokuratura skieruje teraz do sądu wniosek o areszt w warunkach szpitalnych. Będzie kontynuować prowadzenie śledztwa i czekać na możliwość postawienia zarzutów mężczyźnie. Ihor M. ma usłyszeć zarzuty zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Grozi mu dożywocie. A w Jarosławiu po wczorajszej tragedii trwa żałoba. Jutro ulicami miasta przejdzie Marsz Milczenia. Od wczoraj w Jarosławiu wzmocniono uliczne patrole policji, które mają zapobiegać ewentualnym incydentom na tle narodowościowym. Na razie jednak, jak mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz, jest spokojnie.
16: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji i na razie jest bardzo dobrze. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
13: Do tonowania nastrojów wzywa też rzeczniczka praw obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram, bo jak podkreśla, zbrodnia, mimo że szokująca, nie ma żadnego związku z narodowością. Atak w opactwie ostro potępił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełański. Nie wybuch na drodze ekspresowej S7, odcinek trasy od węzła Gdańsk Południe do węzła w Lublewie Gdańskim został całkowicie zamknięty dla ruchu. Nie wybuch, najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej, odkryto podczas prac ziemnych w rejonie węzła dróg S6 i S7. Na miejsce jadą już saperzy. Z szacunków policji wynika, że utrudnienia potrwają jeszcze przez co najmniej godzinę. Place targowe, przystanki, szpitale, domy handlowe, pętle przesiadkowe, miasteczko studenckie. Wszędzie tam, w Krakowie, można dziś spotkać kandydatów na prezydenta miasta. Tak kończy się trwająca od początku miesiąca kampania wyborcza. W niedzielę mieszkańcy zdecydują, kto spośród 7 kandydatów najlepiej ich zdaniem pokieruje miastem. Faworytem sondaży jest bezpartyjny radny Łukasz Gibała. Drugie miejsce niezmiennie zajmuje Monika Piątkowska z KO. Po ponad 20 latach przerwy w orientarium łódzkiego zoo przyszły na świat lwy azjatyckie, samiec i samiczka. Młodych doczekała się żyjąca w łódzkim ogrodzie para Shiva i Loki. Lwiątka urodziły się pod koniec lipca, czują się dobrze i powoli poznają otoczenie. Przed nimi jeszcze badania kontrolne i szczepienia. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
14: Super FM. Pogoda.
1: Dzisiaj szaro i dość przygnębiająco, na dodatek jeszcze przelotne opady deszczu mogą wystąpić, ale jest dość ciepło, 17 stopni, wieczorem 11, nad ranem około 10, ale uwaga, jutro i w niedzielę nawet 21 stopni Celsjusza i też trochę będzie więcej słońca niż dzisiaj. Oczywiście chmury też na horyzoncie będą obecne, aczkolwiek można powiedzieć, że koniec września i początek jesieni raczej w złotym kolorze, przynajmniej w weekend, a to bardzo dobra wiadomość.
3: Ale to był dzień. Zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Czyli mieszkańcy regionu ruszą nad morze. Tak się przynajmniej spodziewam. No i bardzo dobrze, gorzej, że na tej S3 te roboty drogowe mocno mogą nam pokomplikować plany, więc jeżeli jutro wybieracie się nad Bałtyk, to raczej wcześnie rano, a nie w ciągu dnia, żeby nie utkwić w korkach. Michał Kaczmarek, cześć, dzień dobry. 4 minuty po 17. Przed nami druga część przeglądu najważniejszych informacji dnia w Radiu Super FM, a po 18 popołudniowa rozmowa w piątek.
3: Ale to był dzień.
17: To jest nowa piosenka. Nowość.
18: Nowość.
14: Nowość w Super FM.
18: Super.

0: był dzień.
1: Najważniejsze informacje dnia, 17:11 na zegarach. Wracamy razem z wami do domu i razem z wami zaczynamy weekend. Przed nami jeszcze trochę ważnych informacji, w tym informacji m.in. politycznych. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało konferencję na ulicy Chorzej, gdzie razem z mieszkańcami bloku Chorza 9 mówili o swojej obecnej sytuacji. Sytuacji, dodajmy, nie najłatwiejszej.
2: I mamy pewne działania połowiczne, za które oczywiście dziękujemy, ale mamy też sporo wątpliwości, o których myślę, że za chwilę pan Krzysztof, mieszkaniec ulicy Chorzej, nam tutaj powie. Miasto powinno być w takich sytuacjach, szanowni państwo, bardziej opiekunem, bo to są sytuacje losowe. Nie na co dzień zdarza się, że komuś wali się dom. To są sytuacje naprawdę jednostkowe i miasto jako miasto opiekuńcze, miasto, które zapewnia bezpieczeństwo, powinno faktycznie otoczyć opieką te osoby, które po prostu spotkała ta ogromna tragedia. My liczymy na to, że jednak miasto otoczy należytą opieką mieszkańców, ale co do tego mamy niestety wątpliwości, szczególnie biorąc pod uwagę ostatnią korespondencję między mieszkańcami a instytucjami miejskimi. I teraz bym poprosił pana Krzysztofa.
3: Chciałbym tu w imieniu mieszkańców i swoim doceniamy chęć wykonania prac zabezpieczających i sfinansowanie ze środków z BILK. To nie ulega żadnych wątpliwości. Natomiast gmina miasto Szczecin zastrzega sobie prawo do żądania od właścicieli i zarządcy zwrotu kosztów interwencyjnego zabezpieczenia naszego budynku. Czyli w sytuacji, w której mieszkańcy zostali ewakuowani i nie mogą normalnie korzystać ze swoich domów, miasto zastrzega możliwość obciążenia strony właścicielskiej kosztami zabezpieczenia budynku. Nie zgadzamy się na przerzucanie tego ciężaru na mieszkańców. I chcemy podkreślić, my nie odmawiamy zabezpieczenia budynku. Wspólnota wyraziła zgodę na wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających. Chcemy tylko, żeby interwencja, która ma zapewnić bezpieczeństwo, nie oznaczała dla poszkodowanych mieszkańców kolejnego ogromnego obciążenia finansowego. Jednocześnie nie zgadzamy się na przypisywanie nam odpowiedzialności za przyczyny problemów w budynku, które nadal są przedmiotem sporu sądowego i wymagają wyjaśnienia. Wspólnota jest gotowa, i to chciałem podkreślić, umożliwić wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających. Dlatego apelujemy do prezydenta miasta. Zabezpieczmy budynek. Nie przerzucajmy kosztów tej kryzysowej sytuacji na mieszkańców. Wróćmy do rozmów. My nie chcemy wojny z miastem. Chcemy wrócić do swoich domów. Chcemy bezpieczeństwa i tak bardzo potrzebnego nam spokoju. I chcemy, żeby w tej sytuacji miasto stanęło po stronie swoich mieszkańców. Chorza 9 nie milczy. Chorza 9 chce bezpieczeństwa, rozwiązania problemu i realnej pomocy.
1: Do tematu jeszcze będziemy powracać. Więcej na ten temat na naszej stronie internetowej.

0: Rezerwat przyrody w Puszczy Bukowej, temat budzący kontrowersje. Według polityków ochrona przyrody, a według części mieszkańców możliwość nawet blokowania ruchu w lesie. W tej sprawie konferencję prasową zorganizowała posłanka Magdalena Filipc, wspierając się marszałkiem województwa zachodniopomorskiego i wiceprezydentem Marcinem Biskupskim. Posłuchajcie relacji.
1: Zespół projektowy z posłanką Koalicji Obywatelskiej na czele chce utworzyć w Puszczy Bukowej rezerwat. Przeciwni są niektórzy mieszkańcy okolicznych wsi, którzy boją się zamknięcia lasu. Założenia projektu przedstawiała na konferencji prasowej posłanka KO Magdalena Filipc.
2: Tak planujemy projekt tego rezerwatu, że ten rezerwat będzie otwarty dla ludzi. Dalej będzie można tam wchodzić, spacerować, chodzić na spacery, jeździć na rowerach, palić ogniska, oczywiście tak jak do tej pory wyznaczonych specjalnie do tego miejsca. Naszym celem nie jest zamknięcie dla ludzi lasu. Naszym celem tak naprawdę jest zadbanie o ten cenny obszar w taki sposób, żeby on służył nie tylko nam dzisiaj, ale też przyszłym pokoleniom. I żadnej krzywdy tam naprawdę z tego tytułu dla nikogo nie będzie.
1: Dokładny plan z mapą w ręku opisywał Paweł Herbut z klubu Knieje Oaza.
3: Ten rezerwat jest w centralnej części Puszczy Bukowej. Całość rezerwat jest na terenie obszarów lasów państwowych, czyli tam nie będzie jakichś dodatkowych obostrzeń dla ludności i dla inwestycji. Jeśli w rezerwacie nie wolno pozyskiwać drewna, a mieszkańcy gminy czasem potrzebują jakąś gałęziówkę, tak, żeby sobie pozbierać i palić w jakimś kominku czy piecu, to będą takie obszary. Większość puszczy będzie objęta rezerwatem, ale nadal bardzo duża część puszczy nie będzie objęta rezerwatem. Nadal tam niestety będą wycinki, no ale to jest kompromis.
1: Na konferencji prasowej pojawili się także przedstawiciele przeciwników. To Oliwier Janiszewski, mieszkaniec wsi Dobropole Gryfińskie.
4: Nadchodzą zmiany, zmiany niezapowiedziane, zmiany, które w naszej opinii są przepychane kolanem, zmiany, które tak naprawdę można nazwać to cichymi zmianami bez żadnych informacji. Czy to od ministerstwa, czy to od instytucji, czy to nawet od posłanki Filipc, która tak naprawdę jest przewodniczącą tej akcji. Widząc mapę, dzisiejszą mapę w 3000 hektarów planowanego w rezerwatu przyrody, jesteśmy na dobrą sprawę zatrwożeni skalą tego rezerwatu, jaki ma zostać utworzony.
1: Nad projektem utworzenia rezerwatu w Puszczy Bukowej pod nazwą pochyli się teraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Ministerstwo Środowiska i Klimatu.

0: był dzień.
1: Sport jeszcze w tej godzinie, a także informacja trochę luźniejsza, aczkolwiek bardzo interesująca. W najbliższych dni swoje urodziny świętować będzie paprykarz szczeciński. Jak więc w mieście świętowane będą urodziny paprykarza? O tym też jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Po 18:00 trochę poważniej, popołudniowa rozmowa z mecenasem Markiem Jarosiewiczem. 28, prawie 29 minut po godzinie 17:00 podsumowujemy piątek.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
0: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin. Super FM zaprasza.
3: Barbara Gądek, sprawdźmy, co wydarzy się w kulturalnym Szczecinie. Legenda polskiej sceny alternatywnej żegna się z koncertową publicznością. W Szczecińskim Domu Kultury Słowianin wystąpi dziś Lech Janerka. Po ponad 40 latach obecności na scenie, kompozytor, basista i autor nieśmiertelnych tekstów wyruszył w ostatnie tournée podsumowujące jedną z najbardziej oryginalnych karier w historii polskiej muzyki. W programie koncertu jest pełen przekrój jego twórczości. Od kultowych utworów w formacji Klaus Mittwoch po solowe przeboje na czele z takimi kompozycjami jak Jezu, jak się cieszę, Konstytucję czy Rower. A dziś wyjątkowa i ostatnia okazja, by usłyszeć te utwory na żywo. W muzycznym kalendarzu Szczecina dziś absolutny hit. Kolejna odsłona kultowego projektu Wspólne Brzmienia. O 20:00 Złota Sala w Filharmonii stanie się świadkiem niezwykłej fuzji. Chór Politechniki Morskiej pod dyrekcją profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch połączy siły z legendą polskiego rocka, zespołem Happysad. Największe przeboje grupy zabrzmią w zupełnie nowych, potężnych aranżacjach na głos chóralny i rockowe instrumenty. Początek o 20:00. I jeszcze propozycja dla tych, którzy lubią nie tylko kulturę, ale też spotkania z ludźmi i dobre pomysły. Sieciowanie na trawie. Drugie spotkanie osób działających społecznie w Szczecinie w ogrodzie Inku przy Alei Wojska Polskiego. Okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i poznawania ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi. Bez formalnych prezentacji, za to z ogniskiem, kreatywnymi działaniami, sztuką i muzyką. Będzie też wernisaż Magdaleny Jakubowskiej Ja tylko maluję, a potem koncert. Więcej informacje o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie Radia Super FM.
0: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: to był dzień.
1: No lubię tego gościa strasznie. Lex Warren dzisiaj ogłosił trasę koncertową po Europie. Jeszcze go w Polsce nie ma na tej trasie, aczkolwiek coraz głośniej się mówi, że może wystąpić podczas jednego z dużych festiwali. Trzymam kciuki i na pewno pojadę. 38 minut po 17. Lex Warren, wcześniej Black Eyed Peas, za moment Grzegorz Chyży i Panic at the Disco i za moment, bo pojutrze będą obchodzone w Szczecinie urodziny paprykarza szczecińskiego. W ramach tych wydarzeń, lekko z przymrożeniem oka, odbędzie się na przykład paprykarzowy rave. Co to za wydarzenie, opowiadał w naszym studiu Marek Kornacki, znany jako szczeciński memiarz.
2: Po pierwsze, zawsze pod koniec września w Szczecinie obchodzimy urodziny paprykarza szczecińskiego, więc ja w tym roku wymyśliłem, że zrobię coś, czego jeszcze nikt nigdy w życiu nie robił. Czyli zrobimy imprezę pod tytułem Paprykarz Rave.
1: Rave'y polegają na tym, że generalnie trzyma się coś w dłoni, albo się coś je, albo się coś pije i się tańczy do muzyki.
2: Dokładnie, bo jest to powiązane z tą taką kulturą właśnie mniejszego spożycia alkoholu, trochę bardziej odejścia właśnie od takich rzeczy, które źle na nas wpływają, a ja znalazłem taką rzecz, która wpływa na Szczecin najlepiej na świecie, czyli paprykarz szczeciński.
1: I ja pamiętam takie imprezy, gdzie była matcha rave, gdzie się trzymało maczy i się tańczyło, gdzie były non-alcohol drinks rave, a u was się będzie, rozumiem, trzymało pajdę z paprykarzem i tańczyło, jak to będzie wyglądało?
2: Dokładnie tak będzie to wyglądało. To będzie to tak naprawdę taki typowy rave, ale właśnie będzie poczęstunek z paprykarza szczecińskiego. Może będą jeszcze inne poczęstunki, to jeszcze w ciągu najbliższych dni będę podawał u siebie na wydarzeniu, na moim profilu, na Instagramie i na Facebooku, więc będzie można się dowiedzieć dokładnie pełnego jakby programu. Ale to, co jest najważniejsze, to on odbędzie się 27 września od godziny 11 do 14 w Willi Tide, czyli Ogrody Śródmieścia, jeżeli ktoś nie kojarzy, a ta świetna przestrzeń jest udostępniona nam przez ogrody i będziemy się tam świetnie bawili.
1: Rozumiem, że to będzie zadanie, wyzwanie, bo to też na pewno będzie wyzwanie typowo rozrywkowe. Jak w ogóle to się stało, że wpadłeś na taki pomysł?
2: To taka zabawna historia, ponieważ zobaczyłem taki filmik na TikToku, gdzie jedna dziewczyna, taka, która jest matcha guide'em, opowiada, jak jest cudownie i świetnie. No i co? No i stwierdziłem, że jeżeli można być matcha guide'em, robić matcha rave, no to ja zrobię paprykarz rave. Więc ja naprawdę chciałbym się teraz czuć w taką rolę, żeby słuchacze usłyszeli, jak będzie wyglądała ceremonia jedzenia paprykarza, bo w trakcie rave'u będzie i ceremonia jedzenia paprykarza i również będzie konkurs, kto szybciej zje paprykarz szczeciński, więc to będą dwie atrakcje, które będą jeszcze po drodze.
1: Ceremonia jedzenia paprykarzu, przyznajcie szczerze, brzmi to dość nietypowo, a jednocześnie dość interesująco. 17.40, zaraz kolacja, więc może niektórzy poczują się zainspirowani. A mówił o tym szczeciński memiarz Marek Kornacki, a za moment jeszcze informacje m.in. ze świata sportu i Piotr Jarząbek, a po 18.00 popołudniowa rozmowa.

0: Ten weekend będzie się działo dużo, większość wydarzeń skumulowana w sobotę. Zaczynając, od godziny 15 warto wybrać się na SDS 2.0, tam w hali przy ulicy Wąskiej. Piłkarze ręczni Sandra Spa pogoni Szczecin w trzeciej kolejce tego sezonu Ligi Centralnej podejmą KPR Żukowo. Portowcy są po bardzo dobrym starcie, dwa mecze w lidze i dwa zwycięstwa, no ale ostatnio w tym tygodniu nie mieli aż tyle szczęścia, to w ogóle ciekawa sprawa. W sobotę grali z Gwardią Koszalin na wyjeździe i tam wygrali derby Pomorza Zachodniego, ale to były derby ligowe, a w środę były derby pucharowe w Pucharze Polski. No i tutaj niestety granatowo-bordowie aż tyle szczęścia nie mieli, przygodę z pucharem zakończyli, no ale może to lepiej, może teraz będą mogli się tylko skupić na lidze. Prosto z SDS-u, bo ten mecz o godzinie 15, można skierować się na stadion piłkarski Pogoni Szczecin. Tam, mimo tego, że trwa przerwa reprezentacyjna, zresztą dzisiaj wieczorem mecz naszej kadry z Bośnią i Hercegowiną, no to będzie się też działo o godzinie 18:00. Mecz dla Dymka 2-0. Spotkanie charytatywne, Pogoń Szczecin kontra włoskie Udinese. Tam chociażby trener Kostar Uniajić, który przecież w Pogoni spędził kilka ładnych lat, w składzie Jakub Piotrowski, wychowanek przecież Pogoni Szczecin, ale także możliwe, że przyjedzie Dawid Alaba, czyli wieloletni kapitan reprezentacji Austrii, którego Udinese podpisało no niespełna dwa dni temu. To tyle, jeżeli chodzi o sobotę, a w niedzielę no to już można sobie usiąść w domu przy herbatce i o godzinie 17:00 odpalić transmisję z Żor. Tam z miejscowym MTS-em Żory zagrają piłkarki ręczne kobiecej Pogoni Szczecin. One ostatnio, pamiętamy ten mecz inaugurujący ich rozgrywki w hali SDS-u 2-0, no tutaj zabrakło czegoś przy meczu z Koroną Kielce i przegrana 10 bramkami. Według zawodniczeka, także samego trenera, winą był stres po prostu pierwszego meczu w nowej hali. Teraz mamy nadzieję, że ten stres już uleciał i wyjazdowe spotkanie z liderem tabeli Ligi Centralnej pójdzie po myśli podopiecznych Oskara Serpiny.
1: I oczywiście my też mamy taką nadzieję, trzymamy kciuki zarówno za portowców, jak i za inne nasze szczecińskie drużyny. Pamiętajcie, wszystkie informacje sportowe na bieżąco możecie znaleźć na stronie internetowej Radia Super FM. Na naszej stronie także przeczytacie m.in. o tym, że miasto i spółdzielnia mieszkaniowa kłócą się o parking na Niebuszewie. Mowa o placu między ulicami Niemierzyńską, Zamojskiego i Krasińskiego. Do tego tematu też będziemy w najbliższych dniach powracać. Tak samo jak na przykład do tematu festiwalu Senior Movie, którego 9. już odsłona zbliża się wielkimi krokami. Wszystkie te informacje i podcasty z naszych rozmów znajdziecie na stronie internetowej Radia Super FM, na którą gorąco Was zapraszam. 9 minut i będzie 18:00, po 18:00 popołudniowa rozmowa. Ale

0: To był dzień.
1: The Cars, hipnotyzujący utwór, Hard Rage City za nami, fantastyczny zresztą, bardzo mnie się to podobało. Cher jeszcze wcześniej, a po godzinie 18 też będzie dużo muzyki, ale zanim muzyka, to najpierw wiadomości, one już za kilkadziesiąt sekund, a po wiadomościach mecenas Marek Jarosiewicz i popołudniowa rozmowa w Radiu Super FM, zapraszam.
0: Ale to był dzień. Reklama.
2: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
3: I po reklamie.
4: Jest 18. Wiadomości Super FM.
5: ZNP pomoże nauczycielom walczyć o nadgodziny za wycieczki. Dwunastolatek, który sam przejechał 150 km, odnaleziony. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych.
3: Super FM. Wiadomości.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiada pomoc dla nauczycieli, którzy chcą dostać wynagrodzenie za pracę podczas szkolnych wycieczek. ZNP wyśle do szkół informacje o tym, jak zgodnie z przepisami organizować wycieczki. Zdaniem związku za dodatkowe godziny pracy należy się dodatkowa zapłata. Związkowcy powołują się przy tym na wyrok Sądu Najwyższego.
6: Jeżeli rządzący wychodzą z założenia, że nauczyciele ponarzekają, ale zagłosują za koalicją 23 roku, to oby się nie rozczarowali.
5: Mówi szef ZNP Sławomir Broniarz. Dwunastolatek, który uciekł samochodem z Siechnic pod Wrocławiem, odnaleziony za Zieloną Górą. Chłopcu nic się nie stało, choć przejechał ponad 150 km sam samochodem. Został odnaleziony na parkingu dzięki pomocy świadków.
7: Dziękujemy za pomoc Państwu, wszystkim osobom, które do nas dzwoniły.
5: Mówi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej w Zielonej Górze. Rodzice i lekarze już pojechali odebrać dziecko. Wołodymyr Zełenski przekazał, że Donald Trump zgodził się na to, by Ukraina dostała licencję na produkcję pocisków do systemów Patriot. Władze w Kijowie borykają się z ich brakiem, przez co Rosjanom łatwiej jest razić cele w Ukrainie. Tomasz Orchowski.
8: Rosjanie szykują się do zimowej eskalacji, dlatego Ukraińcy podkreślają, pilnie potrzebujemy pocisków do Patriotów. W czasie ostatniego spotkania z Zełenskim w Nowym Jorku Trump miał w końcu powiedzieć tak, by Kijów mógł sam produkować pociski przechwytujące. Tyle, że nawet jak Ukraińcy dostaną licencję, minie co najmniej rok, zanim zaczną produkować pociski. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo ciężka. W odpowiedzi nie będziemy mieli innego wyjścia, jak tylko sprawić, by była ona bolesna również dla Rosji. Podkreślał Zełenski podczas przemówienia w czasie ONZ-owskiej debaty generalnej. Prezydent Ukrainy twierdzi, że potrzebuje 5% pocisków przechwytujących, które mają USA, żeby przetrwać zimę.
5: W czasie dzisiejszego rosyjskiego nalotu na Kijów zginął 14-latek, a 7 osób zostało rannych. Do akcji rusza pierwszy w Polsce autobus ambulans, czyli mobilny szpital na kółkach. Pojazd trafił do stacji ratownictwa medycznego w Łodzi i może jednocześnie ratować 6 ciężko rannych pacjentów. Ma być wykorzystywany podczas katastrof, wypadków autokarowych i kolejowych oraz innych zdarzeń masowych. Na pokładzie są m.in. respiratory, defibrylatory i aparatura USG. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych. Przez ocieplenie klimatu młode łosie są coraz mniejsze. W Norwegii młode łosie są znacznie mniejsze niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, a w części kraju ich masa spadła nawet o 39%. Naukowcy wskazują, że coraz cieplejsze i bardziej suche lata oznaczają mniej pożywienia dla zwierząt. Efekt jest taki, że kolejne pokolenia łosi rosną coraz słabiej.
0: Po 18 zaprasza Michał Kaczmarek.
1: Popołudniowa rozmowa Radia Super FM w piątek. Mecenas Marek Jarosiewicz, adwokat, wspólnik w kancelarii Wódkiewicz, Sosnowski, Jarosiewicz jest razem z nami. Kłaniam się, panie mecenasie, dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Dodam, gość cykliczny Radia Super FM, z którym spotykamy się dość regularnie, żeby rozmawiać na ważne tematy. Tematy związane chociażby ze sprawami rodzinnymi czy gospodarczymi. Dzisiaj bardziej tematy gospodarcze, chociaż w dużej mierze również mocno naznaczone społecznie. Dzisiaj, panie mecenasie, zmiany w prawie pracy. Ja mam takie wrażenie, że my chyba regularnie co pół roku rozmawiamy o zmianach zmianach w prawie pracy, bo...
9: Jeżeli nie częściej,
1: bo to jest chyba jedna z tych materii, która najdynamiczniej się zmienia.
9: Zdecydowanie tak. Prawo pracy w ostatnich latach to jest coś, gdzie trzeba naprawdę trzymać rękę na pulsie, żeby być na bieżąco z tym, co się dzieje i z tym, jakie obowiązki dotyczą zarówno pracodawców, jak i pracowników. I ja mam wrażenie, że to już jest taka skala, że część podmiotów, zwłaszcza tych, które nie mają stałej obsługi prawnej, potrafi się w tym gąszczu nowości zgubić.
1: Tak, bo rzeczywiście to jest tak, że mamy jesień 2026, a my już przynajmniej dwukrotnie w tym roku rozmawialiśmy o zmianach w prawie pracy, więc na jakie zmiany tej jesieni przedsiębiorcy muszą być przygotowani?
9: Tej jesieni, jeśli chodzi o jesień, to tutaj przede wszystkim zmiany będą następowały w listopadzie. W listopadzie wejdą nowe przepisy regulujące kwestie dyskryminacji, nierównego traktowania pracowników, kwestie dotyczące mobbingu i związanych z tym obowiązków po stronie pracodawcy. To są bardzo duże zmiany. Zmiany, które w części będą stanowiły potwierdzenie tego, co do tej pory nie było regulowane przepisami, ale stanowiło jakiś dorobek orzecznictwa sądów pracy. Więc w pewnej części ten dorobek orzecznictwa zostanie wprost wyrażony w przepisach. Natomiast oczywiście w jakimś też zakresie te zmiany będą tworzyły zupełnie nowy stan. Mam tutaj na myśli na przykład obowiązki tworzenia kolejnych regulaminów przez pracodawców, czy zmiany na przykład dotyczące możliwych sankcji za ewentualny mobbing, czy naruszenie zasady równego traktowania.
1: I tutaj wyobrażam sobie, że sankcje to jest jeden temat, zaraz o nim powiemy, ale ta administratywa, czyli te regulaminy, zmiany, statuty i formułowanie to w dokumentach, to jest coś, co u pana w kancelarii pojawia się pewnie często, a jednocześnie jest tym, czego przedsiębiorcy nie lubią, bo bardzo często pozostaje to tylko elementem teoretycznym.
9: Oj tak, no to jest dla prawnika chleb powszedni, zwłaszcza prawnika, który zajmuje się na co dzień obsługą przedsiębiorców, tak jak to akurat w moim przypadku ma miejsce. Natomiast ja wcale się nie dziwię, że przedsiębiorcy mają trochę dosyć tych ciągłych zmian, bo z regularnością szwajcarskiego zegarka faktycznie co parę miesięcy ustawodawca funduje nam kolejną mniejszą lub większą rewolucję i wymusza, a tu trzeba stworzyć regulamin dotyczący sygnalistów, a tu trzeba dokonać zgłoszenia, czy jest się podmiotem ważnym czy kluczowym, co znowu zwracam uwagę, nastąpi już w październiku. A to zaraz w listopadzie wchodzą przepisy nakazujące tworzyć regulaminy właśnie przeciwdziałania na przykład mobbingowi czy naruszania dóbr osobistych pracownika. I ta lista się ciągnie i ciągnie i wydaje się, że już dochodzimy do końca, że już jesteśmy przygotowani na ten nowy stan prawny, a tu nam kolejnego asa z rękawa ustawodawca wyciąga. Także...
1: To, co pan mówi, jest rzeczywiście ważne, bo na pewno kiedyś postaram się, panie mecenasie, namówić pana na rozmowę o sygnalistach w studiu, bo mam takie wrażenie, że ta wielka zmiana ubiegłoroczna to jest coś, co w dużej mierze pozostało zmianą teoretyczną i że akurat tutaj, ale politycy zrobili naprawdę bardzo dużo, żeby ustawa o sygnalistach wciąż pozostała ustawą bardziej teoretyczną niż praktyczną. Niemniej, jeżeli mówimy o mobbingu, to pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, kiedy wpiszemy sobie chociażby w wyszukiwarkę Google'a informacje mobbing, ustawa, jesień 2026, to ekwiwalenty finansowe. Mhm. I to takie ekwiwalenty, które są wpisane obligatoryjnie w projekt, co się nie zdarza aż tak bardzo często. Mhm.
9: Tak, i to dotyczy zarówno mobbingu, jak i naruszenia zasady równego traktowania. I tutaj mamy do czynienia z trzykrotnym wzrostem tej dolnej kwoty, która może być przyznana na rzecz pracownika w przypadku, gdyby rzeczywiście dochodziło do naruszeń. Mamy do czynienia też z pewnym uporządkowaniem pojęć, bo do tej pory ustawa posługiwała się pojęciem odszkodowania, co niekoniecznie było najszczęśliwszym sformułowaniem, biorąc pod uwagę dorobek prawa cywilnego, gdzie odszkodowanie wiąże się raczej z konkretną szkodą majątkową, a tym, co ma być pewną kompensatą za cierpienie psychiczne i jakieś przykre doznania w sferze emocjonalnej, tytułuje się raczej zadośćuczynieniem. I teraz faktycznie prawo pracy tą terminologię również adaptuje w ramach kodeksu pracy, porządkuje to, więc zasadą jest oczywiście zadośćuczynienie, ale przepis mówi o tym, że to zadośćuczynienie W wysokości, która może zaczynać się od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia, a możemy uzupełnić również o odszkodowanie, a więc jeśli pracownik wykaże, że jakiejś szkody doznał, na przykład na skutek konieczności poniesienia kosztów leczenia, na przykład na skutek, nie wiem, utracenia jakichś środków z tytułu pełnienia dyżurów, jakichś dodatkowych funkcji, bo nie był w stanie psychicznie przez mobbing na przykład tego wykonywać, to możemy również myśleć dodatkowo o odszkodowaniu, które będzie wyrażało się tą konkretną stratą materialną. Natomiast faktycznie znamienny i odczuwalny, myślę, będzie ten wzrost kwoty. I tu jeszcze jedna też bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawy pomysł ustawodawcy, który napisał, że w przypadku mobbingu właśnie pracodawca będzie miał możliwość po zapłaceniu tych pieniędzy na rzecz pracownika dochodzić na podstawie tak zwanego regresu, czyli roszczenia zwrotnego, określonej kwoty od sprawcy mobbingu. I to, jaka to będzie kwota, będzie zależało od tego, w jakim zakresie rozkłada się wina między pracodawcę a sprawcę mobbingu.
1: Brzmi to skomplikowanie i brzmi to jak nieprosta sprawa do rozwiązania na tym szczeblu tego, jak określić winę poszczególnego podmiotu tej problemowej sytuacji.
9: Tak, bo pamiętajmy o tym, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, tworzenia instrumentów, które będą go wykrywać i mu zapobiegać. I jeśli tego nie dopełni, albo jeśli tego nie dopełni z niewystarczającą starannością, to również możemy już mówić o jakimś stopniu zawinienia pracodawcy. Teraz pytanie, jakim?
1: No właśnie, wyobrażam sobie, że w takiej dość płaskiej strukturze firmowej ten temat może być nietrudny do rozwikłania, ale jeżeli mamy strukturę korporacyjną, kaskadową, gdzie odpowiedzialność przechodzi z piętra na piętro bardzo często i kiedy tak naprawdę podmiot, który jest mobbingowany, może być osobą, która ma kierownika, a ten kierownik ma kierownika, a kierownik ma kierownika, a dopiero ten kierownik ma szefa w Warszawie, a ten szef w Warszawie ma szefa, nie wiem, w Londynie, no to nie będzie łatwe do rozstrzygnięcia.
9: Dlatego tak ważne będzie stworzenie odpowiedniego instrumentarium prawnego i mechanizmów właśnie wypełniających te wymogi ustawowe, czyli pozwalających pracodawcy na właśnie przeciwdziałanie mobbingowi, wcześniejsze jego wykrywanie, kompensowanie krzywd doznawanych przez osoby mobbingowane, szkolenie personelu w zakresie przeciwdziałania mobbingowi. No im dalej pracodawca pójdzie z wykonywaniem tych obowiązków, tym myślę, że będzie można uznać, że jego wina będzie mniejsza.
1: Nie robimy przepisów teoretycznych. To nie jest tak, że przepisy związane z mobbingiem w dużej mierze są na tyle skomplikowane, że w dużej mierze nie zdają swojego egzaminu. Jakie jest pana doświadczenie pracy już z poszczególnymi osobami?
9: Myślę, że akurat jeśli chodzi o przepisy mobbingu, to nie jest znaczące ryzyko. Potrafię sobie wyobrazić szereg instytucji zdecydowanie bardziej teoretycznych niż to. No, mobbing szczęśliwie już chyba na dobre zakorzenił się w naszej kulturze prawnej. Funkcjonuje w orzecznictwie sądów. To nie jest jakieś egzotyczne nie wiadomo co. Powiem więcej, ja nawet dostrzegam, że coraz częściej o tym mobbingu się mówi. Coraz częściej pracownicy mają świadomość tego, na czym on polega, jakie są ich prawa. Ja nawet mam wrażenie, że ta regulacja, która wejdzie w życie w listopadzie, ona jest być może nawet nadmiernie kazuistyczna i być może nadmiernie szczegółowa. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby przepisy były możliwie elastyczne, a zasady ich stosowania w praktyce, czy uszczegółowianie ich na potrzeby konkretnych stanów faktycznych, to jest rola orzecznictwa. I tutaj z tego dorobku orzecznictwa powinniśmy korzystać. A jeśli staramy się być tacy bardzo aptekarscy i skrupulatni, formułując brzmienie ustawy, to bardzo łatwo można doprowadzić do tego, że ta ustawa się trochę zbyt uszczegółowi i bardzo szybko straci aktualność, albo bardzo szybko pojawią się jakieś sytuacje, które poza ten gorset przepisów będą wychodziły. Oby tak nie było tym razem, natomiast no, pewna obserwacja życiowa i doświadczenie każe zachować pewien dystans może i taki sceptycyzm w stosunku do tego, co nam tutaj ustawodawca ugotował.
1: Te zmiany będą miały miejsce w listopadzie, więc pewnie jeszcze nie jeden raz będziemy o nich mówić, bo zmian tych tutaj jest sporo. Zresztą mam takie wrażenie, że akurat temat mobbingu rzeczywiście wychodzi z pewnego cienia dyskusji. Tych spraw jest coraz więcej, ale to nie musi oznaczać, że coraz więcej jest mobbingu w firmach. Po prostu pewna świadomość społeczna rośnie, a także pracownicy zdają się pozwalać sobie na mniej i kiedy dochodzi do mobbingu, to szybciej są w stanie reagować i nie trzymają się już jednego miejsca pracy kurczowo przez całe życie. Mecenas Marek Jarosiewicz był razem z nami w studiu w piątek. Bardzo dziękuję, panie mecenasie.
9: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu. Do usłyszenia.
1: Tak jest, popołudniowa rozmowa się kończy, ale moje spotkanie z wami w piątek nie. 22 po serwisie informacyjnym magazyn, ale to był dzień finał, więc ja tu jeszcze w studiu zostaję i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: I po reklamie. Super FM. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Klaudia Zwolińska została we włoskiej Wrei mistrzynią Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji K1. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża powtórzyła w ten sposób sukces sprzed 2 lat z Lubliany. Nasza piłkarska kadra zagra dziś pierwszy z 6 meczów, które czekają ją jesienią z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym. Innego wyniku niż zwycięstwo Polski nie wyobraża sobie były reprezentant Polski Artur Wichniarek.
7: Z Bośnią jeszcze w historii nie przegraliśmy. Graliśmy 5-krotnie, 4 zwycięstwa, 1 remis. Wydaje mi się, że mimo tego, że Bośnia była na mistrzostwach mnie, nie jest to zespół lepszy od nas. I mam wrażenie, że ta reprezentacja z tym trenerem i z tymi liderami, którzy są blisko zwolnienia kolejnego selekcjonera, mają sobie coś do udowodnienia, ale przede wszystkim również kibicom.
6: Mecz Polska kontra Bośnia i Hercegowina zacznie się o godzinie 20:45. Maja Chwalińska zagra w półfinale turnieju w Singapurze. Polska tenisistka do czołowej czwórki awansowała po tym, jak pokonała w 2 setach triumfatorkę turnieju sprzed roku, Belgijkę Elise Mertens. Chwalińska wraca do wysokiej formy, jaką prezentowała w wielkoszlemowym Roland Garros. O czym więcej teraz Błażej Kulesza.
8: Porównania do paryskich kortów nie są przypadkowe, bo w meczu z Belgijką Mertens część kibiców mogła mieć déjà vu. Panie wcześniej spotkały się właśnie na French Open, a Chwalińska jakby stosowała taktykę z tamtego meczu. Gdy do tego doszły błędy Belgijki, Polka spokojnie mogła prowadzić przez cały mecz. W drugim secie Belgijka poprosiła o przerwę medyczną. Spotkanie co prawda dokończyła, ale tak jak w Paryżu, znów w meczu z Polką, udało się jej ugrać raptem 4 gemy. Tym razem skończyło się na 2 razy po 6-2.
6: A w półfinale Chwalińska zagra z Kanadyjką Leilą Fernandez, która pokonała w ćwierćfinale Mirę Andrijewą.
9: Dobry wieczór.

0: Jest 19. Wiadomości Super FM.
1: Jutro marsz ciszy w Jarosławiu w związku z zabójstwem księdza. Iran proponuje otwarcie cieśniny Ormus. Cena ropy od razu trochę spadła. Pacjenci z Sosnowca i okolic mają szansę na lepszą opiekę onkologiczną.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Życie w Jarosławiu na Podkarpaciu nieprędko wróci do normy po wczorajszym ataku nożownika. 31-letni obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 5 osób w opactwie benedyktyńskim. Do końca tygodnia w mieście potrwa żałoba. Na jutro zaplanowano marsz ciszy, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
3: W marszu na pewno będą uczestniczyli pracownicy urzędu, na pewno będzie straż miejska, na pewno będzie policja. Sądzę, że marsz przejdzie spokojnie i skupi się na tym, żeby upamiętnić ofiarę, jak również modlić się za zdrowie osób, które są jeszcze w szpitalu.
1: Swój marsz zapowiedziały też środowiska kibolskie z Podkarpacia. Podlascy policjanci kontrolujący zachowanie kierowców na niestrzeżonych przejazdach kolejowych w ciągu kilku dni musieli wypisać ponad 400 mandatów. Tylko w tym roku w takich miejscach w całej Polsce doszło do 130 wypadków. Zginęło w nich ponad 30 osób. Jakub Medek.
4: O powodach tragicznych statystyk na jednym z przejazdów w Białymstoku mówił Tomasz Łotowski z Polskich Linii Kolejowych.
5: 99% zdarzeń to jest wina kierowców. To jest nieuwaga, to jest jazda na pamięć. To jest tak jak w przypadku tej linii, która jest mniej uczęszczana przez pociągi. Również jazda na zasadzie, że tutaj nic nie jeździ, więc przejadę, nie będę się zatrzymywał.
4: Zlekceważenie czerwonego światła na przejeździe wyposażonym w rogatki to dla odmiany jedno z najcięższych wykroczeń w kodeksie drogowym. Mandat za nie to 2000 zł i 15 punktów.
1: Światowe rynki z umiarkowanym optymizmem podchodzą do propozycji Iranu w sprawie wojny z USA. Teheran zaproponował otwarcie w ciągu tygodnia cieśniny Ormus, a potem wznowienie rozmów pokojowych. Dzięki tej zapowiedzi ceny ropy spadają. Tomasz Orchowski.
6: Najnowszy plan, jak donosi New York Times, zakłada wstrzymanie wszelkich działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie, w tym w Libanie, na okres 7 dni. Przewiduje też uwolnienie zamrożonych irańskich aktywów, zniesienie sankcji na irańską ropę oraz zakończenie amerykańskiej blokady morskiej Iranu 7 dnia rozejmu Teheran miałby otworzyć cieśninę Ormus. Izrael swoimi prowokacjami narzucił nam tę wojnę. My nie chcemy jej kontynuować. To Ameryka musi zdecydować, czy chce to zakończyć, czy nie. Mówił prezydent Masoud Pezeszkian w rozmowie z pro-Trumpową telewizją Fox News. Premier Izraela Benjamin Netanyahu twierdzi, że atak na Iran był jedną z najłatwiejszych decyzji w jego życiu. Wojna trwa od ponad pół roku, choć według Trumpa miała być krótka.
1: Pacjenci z południa Polski mogą zyskać szybszy dostęp do diagnostyki i leczenia nowotworów. Rozbudowano oddział onkologii w szpitalu w Sosnowcu. Placówka uruchomiła nowoczesne pracownie, kupiła specjalistyczny sprzęt i stworzyła pododdział urologii onkologicznej. W szpitalu działa już m.in. nowy tomograf i wyposażenie wspierane przez sztuczną inteligencję. Rozbudowa kosztowała ponad 30 milionów złotych. Po ponad 20 latach przerwy w łódzkim zoo znów urodziły się lwy azjatyckie. Na świat przyszły dwa młode, samiec i samiczka, potomstwo pary Shiva i Loki. Lwiątka przyszły na świat pod koniec lipca i, jak informują opiekunowie, rozwijają się prawidłowo. To ważne wydarzenie dla łódzkiego zoo, które jako pierwsze w Polsce rozpoczęło hodowlę tego zagrożonego gatunku. Lwy azjatyckie żyją na wolności tylko w Indiach.
0: Dobry wieczór. To super.

0: promocją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phonix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phonix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie. Super FM Sport.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska reprezentacja Polski zaczyna walkę o awans do elity Ligi Narodów. Nasz zespół pierwszy raz w historii zagra w dywizji B, a więc na zapleczu elity. Na początek mecz z Bośnią i Hercegowiną, która w przeciwieństwie do naszych grała na mundialu, a więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
11: Dla trenera Jana Urbana to ma być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też sprawdzenia nowych zawodników.
12: Trzeba wykorzystać ten moment i jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
11: Co prawda gramy na zapleczu elity, ale jak mówi selekcjoner, walka w grupie może być naprawdę zacięta.
12: Każdy z trenerów mówi o tym, że chciałby tą grupę wygrać.
11: Dla Bośniaków to pierwszy mecz po historycznym finale mundialu, gdzie dotarli nawet do fazy pucharowej.
13: Też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
11: Ale jak zapewnią na przedmeczowej konferencji nasz pomocnik Przemysław Frankowski, on i drużyna wierzą, że Polacy okażą się lepsi.
10: Pierwszy gwizdek meczu na Stadionie Narodowym o 20.45. Prowadzący w światowym rankingu tenisistów Jannik Sinner poinformował dziś, że zabraknie go w rozpoczynającym się 30 września turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Włoch wyjaśnił w mediach społecznościowych, że stan jego kolana nie jest taki, jakiego by oczekiwał. Sinner ostatni mecz rozegrał 12 lipca w zwycięskim finale Wimbledonu. Tymczasem tenisistki Czech zostały pierwszymi finalistkami drużynowego turnieju Billie Jean King Cup w chińskim Shenzhen. W półfinale pokonały Hiszpanki 2-0. Najpierw Karolina Muchowa wygrała z Jessicą Buzas-Maneiro 7-5-6-4. Później zwyciężczyni tegorocznego Wimbledonu, czyli Linda Noskowa, pokonała Kristinę Buxę 7-6-6-2. Finałowe rywalki Czeszek wyłoni sobotni półfinał Ukraina kontra Włochy.
14: Dobry wieczór, tu Super FM.
15: Super FM.

0: wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus Red Bull różne rodzaje, dwa opakowania plus dwa gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Jest 20. Wiadomości Super FM.
4: Podaje wynik półfinału Polska-Słowenia 3-0. Wszystkie schrony i miejsca ukrycia będą wyraźnie oznaczone. Eksperci spodziewają się, że niedługo wzrosną stopy procentowe.
2: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polscy siatkarze zagrają w finale Mistrzostw Europy. Przed chwilą wygrali w Mediolanie półfinał ze Słowenią 3-0. Pierwsze dwa sety w miarę wyrównane do 23, ale trzeci to już pełna dominacja Polaków. Wygrali do 18. Finał jutro wieczorem o 21. Naszym rywalem będzie albo Francja, mistrz olimpijski, albo Finlandia, która sensacyjnie wyeliminowała po drodze Włochów. Drugi półfinał dziś wieczorem. Niebieski trójkąt na pomarańczowym tle to będzie symbol schronów i miejsc doraźnego ukrycia. Do końca roku wszystkie takie miejsca będą oznaczone, a według Straży Pożarnej to 85 tysięcy miejsc. Symbol jest nieprzypadkowy, to znak obrony cywilnej. Szymon Kępka.
5: Nowe oznakowanie ma przede wszystkim skrócić drogę od pojawienia się zagrożenia do znalezienia bezpieczniejszego miejsca. Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
6: Chcielibyśmy, żeby te wszystkie punkty, które wskazała Państwa Straż Pożarna, zostały oznakowane do końca roku, by obywatele wiedzieli, gdzie ewentualnie mogą szukać tego miejsca, które da potencjalne schronienie.
5: Obowiązek oznakowania będzie spoczywał na właścicielach albo zarządcach nieruchomości, w których znajdują się punkty schronienia.
4: Raty kredytów mogą wkrótce wzrosnąć, to przez rozpędzającą się inflację. Rada Polityki Pieniężnej może jeszcze w tym roku podnieść stopy procentowe. Nie wyklucza tego członek Rady Ludwik Kotecki.
7: Jeżeli Rada uzna, że trzeba działać, no to myślę, że tutaj się nikt nie zawaha.
8: Podnieść stopy procentowe.
7: Tak, stopy procentowe, pewnie nie jakimiś dramatycznymi krokami, ale to będzie pewnie też nie jedna podwyżka od 25 punktów.
4: A w takim scenariuszu raty mogłyby wzrosnąć już zauważalnie. Przy standardowym kredycie na 500 000 zł byłoby to około 100 zł więcej na każdej takiej podwyżce stóp. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia po kolejnym wycieku. Tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 000 000 osób. To kolejna taka sytuacja po wycieku z systemu MyDoktor, gdzie ujawniono dane połowy Polaków. Trudno znaleźć sposób, jak sobie radzić z taką rzeczywistością, mówi specjalista do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle.
9: Możemy zawsze cofnąć zastrzeżenie poseł i zastrzec go jeszcze raz. Zdać sobie sprawę z tego i może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no jest niestety, ale na sprzedaż.
4: Kontrole urzędu mają się odbywać jeszcze przed końcem roku. Polscy piłkarze zaczynają walkę o awans do elity Ligi Narodów i to po raz pierwszy w dywizji B z Bośnią i Hercegowiną. Dla trenera Jana Urbana to ma być nie tylko okazja do zwycięstwa, ale też do sprawdzenia nowych zawodników.
10: Jeśli my powołujemy kilku czy debiutantów, czy zawodników, którzy nie byli w ostatnim czasie w reprezentacji, no to chcemy też ich zobaczyć, czy oni są nam rzeczywiście potrzebni.
4: Dzisiejszy mecz z Bośnią i Hercegowiną o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.
1: Super FM.

0: Gronie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: To będzie bardzo dobry weekend w naszych kinach. Premierowe propozycje będą różnorodne i bardzo ciekawe, niemal dla każdego. Zacznę od klasycznego już filmu dla szerokiej widowni. Wielu widzów zapewne wybierze się do kina, by ponownie zobaczyć Avengers, Koniec gry. Słynny superbohaterski film, ale przygotowany przez twórców w wersji rozszerzonej. Nie do końca wiadomo, co to będzie, ale jedno wiadomo na pewno. Powrót tego filmu zapowiada nadchodzącą premierę kolejnej części Avengers, którą zobaczymy w grudniu. Kolejna propozycja to W sercu dziczy. Historia byłego oficera sił specjalnych Jamesa Belmonta, w którego rolę wciela się Brad Pitt, i jego psa o imieniu Odin, którzy walczą o przetrwanie po katastrofie samolotu w samym sercu bezlitosnej dziczy na Alasce. Krytycy podkreślają, że właśnie więź między człowiekiem i psem nadają historii emocjonalny ciężar. Jeden z recenzentów określił film jako prostą, ale świetnie zrealizowaną opowieść o przetrwaniu. Zwrócił uwagę na widowiskowe sceny, piękne krajobrazy oraz relacje Pitta z Odinem, przyznając, że pod koniec filmu był bliski łez. Polską kinematografię w ten weekend reprezentuje film zatytułowany Hot Spot w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, który to w te dni prezentowany jest także na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W niedalekiej przyszłości światem rządzi wszechobecna sztuczna inteligencja, kontrolująca niemal każdy aspekt życia. Gdy do miasta przybywa grupa religijnych wyznawców żyjących poza cyfrowym systemem, dochodzi do brutalnego morderstwa. Prowadzący śledztwo detektyw szybko odkrywa, że zbrodnia jest jedynie początkiem wydarzeń podważających fundamenty rzeczywistości opartej na technologicznej kontroli. W głównej roli występuje m.in. Andrzej Konopka. Ciekawą propozycją jest film Birthday Party, w którym główną rolę gra Willem Dafoe oraz znana z nominowanej do Oscara Dziewczyny z igłą Vic Carmen Sonne. Wpływowy grecki magnat świętuje 25. urodziny córki na prywatnej wyspie, otoczony gronem najpotężniejszych ludzi świata. W miarę rozwoju przyjęcia na jaw zaczynają wychodzić mroczne sekrety zebranych. Dla najmłodszych widzów przygotowano film, premierowy film, zatytułowany Luna i rozgadana świnka. I kina bardzo dbają o młodych widzów. A już w środę, 30 września, swoją premierę będzie miała wersja Lalki. To nowa wersja. Po zamieszaniu tej wokół serialowej propozycji, tym razem czekamy na nieco bardziej wierną odsłonę tej historii. W kinach, a wzrok kieruje na Kino Pionier 1907 i Kino Zamek w Szczecinie, jest też sporo klasyki. Znajdziecie tam Państwo w najbliższych dniach Ghost in the Shell, Rekwiem dla snu, Zawieście czerwone latarnie, Salto, Milczenie owiec, Klątwę doliny węży, Opętanie, Martwe zło 2 oraz Zwariowany atak potworków. Do zobaczenia w kinach. Pozdrawiam filmowo, Krzysztof Spór.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce. To jest nowa piosenka. Nowość. Nowość.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: I po reklamie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM zaprasza.
4: Barbara Gądek, sprawdźmy, co wydarzy się w kulturalnym Szczecinie. Opera na Zamku w Szczecinie dołącza do ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą. W następny weekend, 3 i 4 października, osoby po 60 roku życia obejrzą operę komiczną Così fan tutte Mozarta ze specjalną zniżką. Szczecińska inscenizacja przenosi widzów na słoneczne śródziemnomorskie plaże lat 60. XX wieku. Punktem wyjścia historii jest zakład o kobiecą wierność. Pod komediową warstwą kryje się jednak uniwersalna opowieść o relacjach i ludzkiej naturze, mówi dyrektor i dyrygentka opery na Zamku Agnieszka Nagórka.
5: Wysublimowana, przepiękna muzyka.
4: Mozart, komedia, miłość, zdrada. Tak, to takie troszkę, bardzo współczesne emocje też.
5: Tak, troszkę zastanowimy się nad przewrotnością ludzkiej natury, czy rzeczywiście te kobiety są stałe w uczuciach, ale w takiej rubasznej, delikatnej formie, bo to opera buffo.
4: Wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety w promocyjnej cenie są do kupienia w kasie opery na Zamku. Morskie Centrum Nauki w Szczecinie zaprasza na obchody 80. rocznicy urodzin Aleksandra Doby. W programie m.in. pamiątkowy spływ kajakowy i SUP, otwarcie wystawy Ja i mój kajak, projekcje filmowe oraz spotkanie z najbliższymi legendarnego podróżnika. Początek o 11. Również w sobotę Ośrodek Teatralny Kana zaprasza na premierę spektaklu 80 decybeli. Twórcy łączą teatr dokumentalny, analizę prawną i ekologię akustyczną, by przyjrzeć się hałasowi jako realnemu zagrożeniu dla naszego zdrowia. Początek jutro o 19 w Kanie.
3: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.
5: Jest 21. Wiadomości Super FM.
6: Za chwilę cisza wyborcza. Kraków wybiera prezydenta miasta. Paliwa trzymają się poniżej kolejnej bariery, ale pewnie ceny wzrosną. Powiemy też o pierwszej od dawna wizycie papieża w Paryżu.
3: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ostatnie godziny kampanii i ostatnia próba przekonania niezdecydowanych. Po wczorajszych spotkaniach w blasku czołowych polityków, dziś kandydaci wracają przede wszystkim do mieszkańców. Grafiki mają napięte niemal co do godziny. Kraków wybiera za chwilę swojego prezydenta miasta. Katarzyna Młynarczyk.
7: Spotkania, konferencje, rozmowy na ulicach i ostatnie apele o głosy. Do północy kandydaci wykorzystują każdą chwilę kampanii. I właśnie w tej końcówce Michał Drewnicki przekonuje, że polityczne wsparcie z Warszawy nie jest tym, czego potrzebuje kandydat, który sam ma coś do powiedzenia.
8: Skoro kandydat nie ma nic do powiedzenia, no to muszą mówić za niego inny. Za mną, szanowni państwo, stoją czyny, doświadczenie 12 lat pracy w Radzie Miasta Krakowa i stoją konkretne decyzje.
7: Jednych kandydatów wspierali liderzy ich politycznych środowisk, inni jak Łukasz Gibała do końca podkreślają swoją niezależność i brak partyjnej przynależności, ale też związane z tym trudności.
9: Ja od początku zakładałem, że pani Piątkowska będzie mnie goniła. Ma poparcie premiera, który tutaj dwukrotnie przyjeżdżał. Ma poparcie wielkiej machiny partyjnej. Mówię moim zwolennikom, że to będzie walka na żyletki.
7: O północy zacznie się cisza wyborcza, a głosowanie już w niedzielę.
6: Jednego grosza brakuje do 8 zł za benzynę i jednego grosza do 9 zł za diesla. Takie są teraz przeciętne ceny paliw w Polsce. Ale przyszły tydzień nie przyniesie nam dobrych informacji, bo 9 za olej napędowy to już całkiem realna przyszłość.
10: Niestety obawiamy się, że przełamanie 9 zł, zwłaszcza za diesla, będzie tylko kwestią czasu. Obawiamy się, że to przebicie 8 i 9 zł dla benzyny i diesla niestety może stać się na wielu stacjach fakt.
6: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął papieża Leona XIV w Pałacu Elizejskim. W planach papież ma odwiedziny siedziby UNESCO w Paryżu i mszę na placu Concorde.
11: Odbywam tę podróż podobnie jak do każdego innego miejsca na świecie jako naśladowca Jezusa Chrystusa, pragnący głosić pokój na całym świecie. To przesłanie, które w obecnych czasach, jak wszyscy wiemy, jest szczególnie ważne.
6: To pierwsza papieska wizyta w Paryżu od 18 lat. W Pomorskiem na drodze ekspresowej S7 zakończyły się utrudnienia na drodze po wykryciu niewybuchu w rejonie węzła Gdańsk Południe. To był najprawdopodobniej pocisk z czasów II wojny światowej. Od wtorku dzieci poniżej 12 roku życia będą mogły szczepić się na nową szczepionkę przeciw COVID-19. Preparat będzie dostępny bezpłatnie w przychodniach POZ bez konieczności posiadania e-skierowania. Ministerstwo Zdrowia przypomina, że zapisy prowadzą bezpośrednio przychodnie. Szczepienia są szczególnie zalecane dzieciom cierpiącym na choroby przewlekłe, m.in. cukrzycę i choroby układu oddechowego i otyłość. Na Śnieżce pojawiają się nowe rośliny, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie były tam spotykane. To jeden ze skutków ocieplenia klimatu, które naukowcy obserwują na najwyższym szczycie Karkonoszy. W tym roku padły tam dwa rekordy temperatury, najwyższe od ponad 140 lat pomiarów. Meteorolodzy podkreślają, że Śnieżka staje się coraz cieplejsza, a zmiany w przyrodzie są już wyraźnie widoczne.
5: Dobry wieczór. Tu super.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.
3: Super FM.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: I po reklamie.
2: Jest 22. Wiadomości Super FM.
3: Nauczyciele upominają się o powiązanie zarobków ze średnią pensją. Prokuratura na razie nie jest w stanie postawić zarzutu zabójcy z Jarosławia. Polscy siatkarze nie zawiedli, pewnie awansowali do finału Mistrzostw Europy.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nauczyciele domagają się od rządu zrealizowania obietnicy podwyżek. W Sejmie w zamrażarce jest projekt ZNP o zrównaniu wynagrodzenia w oświacie ze średnią w gospodarce. Premier obiecał przyspieszenie prac nad tym. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz mówi, że związkowcy zwrócą się do posłów z wyjaśnieniem, dlaczego Sejm nie pracuje nad ustawą.
4: Mamy pełne prawo domagać i żądać od dzisiejszej koalicji jednoznacznego stanowiska w tej sprawie. To jest także kwestia pewnej politycznej odwagi. Powiedzenie nauczycielom, jak wygląda obecna sytuacja z punktu widzenia realizacji tej inicjatywy, ale jednocześnie wzięcie odpowiedzialności, politycznej odpowiedzialności za to.
3: Sławomir Broniarz dodaje, że jeżeli rządzący nie spełnią obietnicy, to stracą głosy wielu nauczycieli w najbliższych wyborach parlamentarnych. Ihor M. nie usłyszy w najbliższym czasie zarzutów za zabójstwo w opactwie w Jarosławiu. Biegli, którzy przebadali napastnika, twierdzą, że wykazuje on silne objawy psychotyczne, mówi prokurator Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz.
5: Aktualny stan psychiczny podejrzanego Ihora M. nie pozwala na jego udział w czynnościach procesowych z uwagi na nasilone objawy psychotyczne, stan silnego pobudzenia psychoruchowego, brak logicznego kontaktu.
3: Ihor M. zabił wczoraj księdza w opactwie, a kilka osób ranił. Jutro ulicami Jarosławia przejdzie Marsz Ciszy, który ma upamiętnić ofiary tego ataku. Mieszkańcy Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego będą mogli jutro nauczyć się, jak reagować w sytuacjach zagrożenia z powietrza. W tych województwach w blisko 300 miejscach specjaliści ze Straży Pożarnej poprowadzą zajęcia Akademii Obrony Ludności i Ochrony Cywilnej. Jakub Medek.
6: Tym razem zajmiemy się głównie sygnałami alarmowymi, zapowiada Marcin Wierel z Państwowej Straży Pożarnej.
7: Jak je rozróżniać, jak je odczytywać i jak reagować? Jak postępować, kiedy tego typu alarm wystąpi? Jak odczytywać SMS-y bądź informacje z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa?
6: Podczas zajęć zainteresowani dowiedzą się też, które miejsce w ich własnym domu będzie najbezpieczniejsze podczas alarmu lotniczego, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
8: Niska kondygnacja, pomieszczenie położone możliwie blisko środka budynku, pomieszczenie, które dwiema ścianami oddziela nas od tego, co znajduje się na zewnątrz.
6: To już trzecie zajęcia w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej organizowanej przez MSWiA. W dotychczasowych, poświęconych m.in. pierwszej pomocy czy ewakuacji, wzięło udział 400 tysięcy osób.
3: Nowa broszura informacyjna na wypadek zagrożenia z powietrza jest już dostępna. 12-stronicowy instruktaż przygotowały MSWiA i Państwowa Straż Pożarna. Można go znaleźć w internecie na stronach rządowych gov.pl, a niebawem trafi też do aplikacji mObywatel. To jedna z największych operacji przeciw piratom somalijskim. Lokalne siły bezpieczeństwa uwolniły tankowiec porwany w sierpniu. Cała załoga jest wolna, jeden pirat zginął, kilku zostało rannych, a kilkunastu piratów trafiło w ręce służb. Polscy siatkarze awansowali do finału Mistrzostw Europy. Wygrali dziś pewnie ze Słowenią 3-0 w setach, 2 razy do 23 i raz do 18. W drugim półfinale Francja gra z Finlandią, a mecz o złoto jutro o 21:00.
9: Ale to był dzień.
10: Piątkowe podsumowanie dnia w Radiu Super FM. Michał Kaczmarek, minęła godzina 22, więc jeszcze jeżdżą, ale niebawem mogą przestać. Mowa o tramwajach na Prawobrzeże. Postępuje remont estakady pomorskiej. To będzie między innymi skutkowało właśnie tym, że przez 2 dni na Prawobrzeże tramwajem nie pojedziemy. O szczegółach Krzysztof Ufland, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.
11: Dnia 26-27 września, a więc w najbliższą sobotę i niedzielę, nie będzie funkcjonować ruch tramwajowy na odcinku Wyszyńskiego-Turkusowa. Oznacza to, że tramwaje nie pojadą w tym czasie na Prawobrzeże i uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa. Tramwaje linii numer 2 kursować będą na trasie Dworzec-Nieboszewo-Dworcowa. Tramwaje linii numer 7 kursować będą na trasie Osiedle Zawadzkiego-Dworcowa. Powrót jak linia 2. Tramwaje linii 8 będą kursować na trasie Kumieńce-Wyszyńskiego. Zastępcza linia autobusowa 807 kursować będzie w relacji turkusowa brama portowa.
10: A jeżeli mówimy o najważniejszych wydarzeniach dnia, no to pewnie takiego całkiem sporego newsa wykreowaliśmy my, Radio Super FM, w porannej rozmowie, gdzie był z nami wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, z którym rozmawialiśmy o promie. Prom się buduje, prom będzie ochrzczony i będzie, ja tak zrozumiałem, pod polską banderą. Posłuchajcie fragmentu porannej rozmowy. To jest tak, że w listopadzie bursztyn już będzie pływać do Szwecji.
9: Tak jest i myślę, że jeszcze przed przypłynięciem do Szczecina wykona próbny rejs do Trelleborga.
10: Mówiono,
9: i następnie do Świnoujścia.
10: Ma wejść do eksploatacji nawet, więc to chyba też już jest 5 listopada.
9: To mniej więcej się z tymi datami pokrywa, natomiast te rejsy próbne są niezbędne do tego, aby, no mówiąc wprost, dopasować rampy, wszystko odpowiednio poustawiać, tak żeby prom był odpowiednio dopasowany do nabrzeży, które znajdują się w naszym porcie, w porcie szwedzkim, i następnie przypłynie tutaj na uroczystość i stanie
10: u stóp Dobrego. Jeżeli on ma 5 listopada wypłynąć do Trelleborga, wrócić i przypłynąć, to znaczy, że mówiąc patriotyczne uroczystości, to będzie 11 listopada.
9: Jest to prawdopodobne.
10: Przeprowadzać chrzest promu 11 listopada to chyba nie pod cypryjską banderą.
9: Podjęliśmy decyzję o tym, aby stworzyć warunki do prowadzenia działalności żeglugowej.
10: Trochę się pan do mnie uśmiecha w tym, panie ministrze.
9: Oczywiście, że naszym celem jest to, aby biało-czerwona flaga znów powiewała na naszych statkach.
10: Trzy inwestycje, które mają uzupełnić możliwości leczenia pacjentów onkologicznych w Szczecinie, zostały w piątek oficjalnie podsumowane. Mowa o inwestycjach szpitala przy Unii Lubelskiej, czyli o rozbudowie onkologii, nowym ośrodku radioterapii, a także nowej pracowni PET-CT.
12: Dla nas to ogromna zmiana. Dzięki radioterapii dostępnej w naszym szpitalu będzie mniej zmęczenia i więcej spokoju, kiedy tak bardzo potrzebujemy siły. To także więcej czasu na to, co dla nas najważniejsze, na powrót do zdrowia, naukę, zabawę, regenerację i bycie z tymi, których kochamy. Bo kiedy leczenie jest bliżej, jest trochę więcej normalności.
13: Rafał Becht, kierownik oddziału klinicznego onkologii, chemioterapii i immunoterapii nowotworów Uniwersyteckiej Jedynki.
14: Ja tak może przewrotnie powiem, że dzieciaki w ogóle nigdy nie powinny tutaj trafiać, ale jeżeli już trafią na tą onkologię, to u was dostaną najlepsze możliwe leczenie, jakie tutaj w tej chwili jest możliwe.
15: To jest leczenie wielopokoleniowe, ponieważ w oddziałach Uniwersyteckiej Jedynki są oddziały onkologii dziecięcej. Tu, gdzie się znajdujemy, jest oddział onkologii dla dorosłych, ale oddział też radioterapii, który też będzie leczył dzieci. I to nas cieszy, że dzieci będą w jednym miejscu mogły być leczone, bo to jest bardzo ważne, bo żeby się jak najmniej męczyły w tej ciężkiej chorobie onkologicznej, ale również dla pacjentów dorosłych stworzenie jednego miejsca od diagnostyki poprzez planowanie leczenia, poprzez terapię było tym celem, które nam przyświecało.
10: No i na koniec, żeby nie było, że takie same poważne tematy, to w ten weekend w Szczecinie odbędzie się Paprykarz Rave, czyli urodziny paprykarza szczecińskiego. Wydarzenie będzie miało miejsce w niedzielę w Willi Tide, a organizuje je m.in. szczeciński memiarz Marek Kornacki, który odwiedził nasze studio.
16: Po pierwsze, zawsze pod koniec września w Szczecinie obchodzimy urodziny paprykarza szczecińskiego, więc ja w tym roku wymyśliłem, że zrobię coś, czego jeszcze nikt nigdy w życiu nie robił. Czyli zrobimy imprezę pod tytułem Paprykarz Rave.
10: Rave'y polegają na tym, że generalnie trzyma się coś w dłoni, albo się coś je, albo się coś pije i się tańczy do muzyki.
16: Dokładnie, bo jest to powiązane z tą taką kulturą właśnie mniejszego spożycia alkoholu, trochę bardziej odejścia właśnie od takich rzeczy, które źle na nas wpływają, a ja znalazłem taką rzecz, która wpływa na Szczecinę najlepiej na świecie, czyli paprykarz szczeciński.
10: Paprykarzowe ceremonie i taniec z pajdą chleba z paprykarzem w dłoni, brzmi to jak, powiedzmy, totalnie odjechany pomysł na niedzielę, ale my takie rzeczy też lubimy. Ja wam dziękuję za wspólnie spędzony cały intensywny tydzień i słyszymy się w poniedziałek po godzinie 8 rano. Michał Kaczmarek, cześć, dobrej nocy.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.
1: Tak gra Radio Super FM.

0: Słuchasz Super FM.
1: Super FM.
2: Enrique Iglesias.